0: FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Więcej patroli służb leśnych i policji jest w podpoznańskich lasach. Ruszyła akcja Jesień 26.
3: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne. Na terenach leśnych będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
2: Powiedziała nam Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych i dodała, że wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo grzybiarzom i innym spacerującym po lasach osobom.
3: Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
2: Akcja Jesień w lasach potrwa do 18 października. Brakuje 150 kierowców i 60 motorniczych w poznańskim MPK. Staramy się zniwelować te straty, mówi rzeczniczka spółki Agnieszka Smogulecka.
4: Uzupełniane są kierowcami z firm zewnętrznych oraz zleceniobiorcami. Pomimo trudności MPK Poznań dąży do realizacji wszystkich kursów zamówionych przez ZTM.
2: Zdaniem Pawła Sowy z portalu Inwestycje dla Poznania pasażerowie już odczuwają efekty. Niektóre linie mogą kursować rzadziej, a społecznik takie przypadki odnotował na przykład na Piątkowie i na Naramowicach. Jego zdaniem recepta na rozwiązanie problemu jest prosta.
5: Jeżeli otrzymują stawki do 2700 brutto mniejsze niż w innych dużych miastach, to nie dziwmy się, że mamy wakaty, no bo kto będzie pracować za takie pieniądze, jeżeli konkurencja, że tak powiem, w innych miastach oferuje stawki o wiele wyższe.
2: Obecnie osoba po kursie na motorniczego lub kierowcę autobusu może liczyć na 7260 zł brutto miesięcznie. Szykują się spore utrudnienia na S5 w stronę Gniezna. GDDKiA podpisała umowę na remont 9-kilometrowego odcinka od węzła Poznań Wschód do zjazdu w Strumianach.
6: Wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
2: Powiedziała nam Alina Cieślak z GDDKiA w Poznaniu. Prace mają kosztować prawie 14 milionów złotych.
6: Wykonawca rozpocznie roboty po zatwierdzeniu i wdrażaniu czasowej organizacji ruchu. O terminie rozpoczęcia, szczegółach dotyczących organizacji ruchu oraz możliwych utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.
2: Remont ma zakończyć się w pierwszej połowie grudnia tego roku. Animacje na budynkach opowiedzą historię Polski. W Gnieźnie powstanie seria krótkich filmów, które będzie można zobaczyć podczas wieczornego spaceru po pierwszej stolicy Polski.
7: Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego.
2: Mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie i to właśnie na tym budynku będzie można zobaczyć pierwszą animację. Wyznaczona trasa przeprowadzi widza przez dzieje pierwszych Piastów. Historia będzie się kończyć filmem wyświetlanym na jeziorze Jelonek.
7: Tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, którą obchodziliśmy w zeszłym roku.
2: Projekt kosztował 4 miliony złotych, a pierwsze projekcje w listopadzie. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Krystek.
8: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
9: Cześć, witam was.
8: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
9: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
8: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
9: Zawsze, zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
8: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
9: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
8: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
9: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
8: Wchodzimy. O, boty skrzypią.
5: A, no.
8: Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
9: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy trzy kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
8: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
9: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
8: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
9: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką, odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
8: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
9: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z targów poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
8: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
9: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
8: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
9: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
8: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
9: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
8: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
9: Bardzo proszę.
8: Echo! Jest.
9: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
8: Ale co tam jest, słoiki z ogórkami?
9: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
8: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
9: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
8: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
9: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
8: Wow.
9: To jest kawał drogi.
8: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
9: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
8: Są tutaj również bardzo stare pawilony historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
9: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
8: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
9: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
8: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie. Ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
9: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań, kochany, widzimy Dworzec Zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej i był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
8: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
9: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem. Pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do Dworca Zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
8: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
9: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
8: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
9: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami i ludźmi targów jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Medioteka, Spotify i Apple Podcast. Gorąco polecam.
0: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. poznańska fantastyka to nie tylko Pyrkon. W stolicy Wielkopolski odbywały się pierwsze konwenty i spotkania pisarzy. Więcej opowiada Jakub Turkiewicz, autor książki Orbita Fantastyki, miejsce Poznania w kulturze fandomu.
10: Zanim druga era się pojawiła, była pewna dziura w zjawisku, powiedzmy. Była taka faza, gdzie popularyzacja tego zjawiska troszeczkę przycichła, ale wcześniej, jeszcze w czasach PRL-u, Poznań działał bardzo intensywnie i tutaj miały miejsce najważniejsze wydarzenia dla polskiego fandomu, takie, które w ogóle nadały mu kształt i spowodowały, że mógł zaistnieć.
11: Co to było na przykład?
10: To już musimy sięgnąć do roku 1973, kiedy tutaj odbyło się spotkanie pisarzy science fiction z krajów demokracji ludowej. Tym wszystkim zarządzał Czesław Chruszczewski, to był taki pisarz, który związał swoje losy z Poznaniem. On był też działaczem partyjnym, działał w tej dziedzinie kultury, ale też był miłośnikiem fantastyki. No sam pisał fantastykę, nie były to co prawda jakieś powieści najwyższych lotów. Myślę, że te koligacje, prawda, polityczne pozwalały mu publikować więcej i z większą łatwością niż to było w przypadku innych pisarzy, ale ten człowiek naprawdę był entuzjastą i bardzo dużo dla Poznania zrobił. No także, jak mówiłem, zaprosił tych działaczy, pisarzy, wydawców i tutaj zorganizowano taki, to jeszcze nie był konwent, było to spotkanie, po prostu jakieś obrady, wygłaszano referaty, ale poszła w świat taka informacja, że w Poznaniu coś się dzieje. Kilka lat później zorganizowano pierwszy konwent, który odbył się w Polsce, ale był to trzeci konwent europejski, czyli od razu szerokim frontem tutaj rozpoczęliśmy działanie. Zjechali się miłośnicy fantastyki z całej Europy. Ze Stanów Zjednoczonych tutaj nie dopuszczono wtedy, zgodnie z decyzją władz, żadnych uczestników, ale też bardzo dużo się działo. I na tym konwencie pierwsze szlify zdobywali polscy fani zrzeszający się, ponieważ w 1976 roku też miało miejsce takie zjawisko, też zostało zapoczątkowane, a mianowicie ruch zrzeszonych fanów polskich. Na początku roku zawiązała się taka organizacja Ogólnopolski Klub Miłośników Fantastyki i Science Fiction w Warszawie, ale kilka tygodni później stworzono, czy zarejestrowano Klub Poznański, który jeszcze wtedy nie miał nazwy i ten klub wszedł w struktury tego Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki, a później podjął bardzo intensywne działania, które też zaowocowały rozkwitem całego ruchu fanowskiego.
11: Mówiliśmy już o tych pierwszym spotkaniu pisarzy fantastyki, science fiction w Poznaniu. Mówiliśmy o tym pierwszych konwentach, ale wspomniał pan też na początku, że w pewnym momencie była taka pustka. I jak doszło do tego, że Poznań z tej takiej stolicy fantastyki przeszedł w taką troszeczkę właśnie tą pustkę aż do powstania, stworzenia druga era?
10: Myślę, że tutaj te zmiany ustrojowe zadziałały. Skończył się, jak to powiedziała Joanna Szczepkowska, komunizm i pojawiła się gospodarka rynkowa. Właściwie no nie możemy tu mówić o jakiejś pustce i dziurze, bo oferta była bardzo szeroka. Tylko nie było już konieczności podejmowania takich działań, jakie należało podejmować w czasach PRL-u, żeby dotrzeć do materiałów, żeby móc realizować te swoje pasje. Bo głównie te kluby, które powstawały w latach 70. i 80., one były zakładane po to, aby można było sięgnąć po szerszą ofertę niż ta oficjalna dostępna w księgarniach. Bo w tamtych czasach przez cały PRL ukazało się około 500 książek fantastycznych, natomiast teraz no, tyle się ukazuje rocznie. Dlatego klubowicze zrzeszali się, aby móc wymieniać się na przykład książkami, wymieniać się wiedzą, jakimiś czasopismami, sobie organizować prelekcje, gdzie przedstawiali odpowiednie informacje, ale też działalność klubowa polegała między innymi na wydawaniu tak zwanych wydawnictw klubowych, klubówek, krótko mówiąc. To były książki. Tłumaczono amatorsko rozmaite powieści, wydawano je w niewielkim nakładzie, pisano, że to jest druk do działalności wewnątrzklubowej. Zgodnie z przepisami, które powstały w okresie Karnawału Solidarności, to tam organizacje studenckie to przewalczyły. Można było wydawać poza cenzurą właśnie takie krótkie serie jakichś publikacji, nie przekraczające 100 egzemplarzy. Tylko, że no jak to jest w praktyce było tak, że wydawano wielokrotnie po 100 egzemplarzy, także te wszystkie najciekawsze książki, no naprawdę pojawiały się wydawane były amatorsko w dosyć dużych nakładach. Po 89 roku już takiej potrzeby nie było. było, a poza tym zmienił się rynek i wydawanie tego typu rzeczy przestało być opłacalne. Po prostu nie szło na tym zarobić, a też w księgarni można było już znaleźć bardzo szeroką ofertę, także wydawało się pewnie, że już nie ma potrzeby prowadzenia działalności klubowej. A później to jakoś tak kroczek po kroczku powróciło, z tym, że teraz kluby zajmują się czym innym, chociaż no cały czas wydawnictwa typu fanzin, czyli te takie czasopisma, w których przedstawiana jest publicystyka członków rozmaitych klubów, publikowane są też ich opowiadania, no cały czas takie materiały funkcjonują.
11: Mówiliśmy dużo o przeszłości fantastyki w Poznaniu. A jak pana zdaniem wygląda przyszłość Poznania jako stolicy fantastyki w Polsce?
10: Ja bym tutaj troszeczkę się bał używać tego zwrotu stolica fantastyki, bo rzeczywiście w Poznaniu bardzo dużo się dzieje. Jesteśmy dumni z tego, co robimy. Będziemy robić jak najwięcej. Tutaj to deklaruję w imieniu tych wszystkich fanów fantastyki, których znam, oraz tych organizacji, instytucji, które nas wspierają. No jest ten Pyrkon. Wiemy, że Pyrkon to jest olbrzymia impreza, a teraz ja tutaj skromnie się dołączyłem z tą swoją inicjatywą, którą wsparłem Estrada Poznańska, czyli z tym naszym festiwalem prezentujemy filmy. Mamy zamiar kontynuować i rozbudowywać tę imprezę. Także z jednej strony będzie Pyrkon, z drugiej strony będzie nasz festiwal, na którym pokazujemy klasykę fantastyki, pokazujemy też to, co jest ważne w kinie fantastycznym. Zamierzamy zorganizować konkurs, nawet międzynarodowy, i nagradzać ciekawe filmy science fiction. Mamy wielką nadzieję, że to zmobilizuje polskich twórców do podejmowania prób kręcenia polskich filmowych dzieł fantastycznych, bo tego jest niestety bardzo mało, ale no wiem, że to nie jest wina twórców, bo chętni są. Są ludzie z olbrzymią wyobraźnią, twórcy, ale troszeczkę producenci jeszcze nie mają zaufania do gatunku. Wydaje się, że to nie jest gatunek popularny, a my chcemy pokazać, że on jest bardzo popularny i że tłumy walą na tego typu festiwale, chcą to oglądać.
0: Podczas pierwszego konwentu Polkon w podpoznańskim Błażejówku pośmiertnie nagrodę otrzymał Janusz Zajdl. To był też początek najważniejszego wyróżnienia w polskiej fantastyce, nagrody imienia Janusza Zajdla. Kolekcja, ale nie książek czy zabytków, a drzew. Mowa o Kurnickim Arboretum. Na 50 hektarach znajduje się ponad 3,5 tysiąca gatunków drzew i krzewów. Więcej opowiada Katarzyna Broniewska z Kurnickiego Arboretum.
12: Tutaj naprawdę wchodząc do arboretum czuję się, jakby się przenosiło w inny wymiar, taki właśnie spokojny, zielony wymiar. Arboretum to inaczej kolekcja roślin drzewiastych, głównie drzewa i krzewy. Możemy też powiedzieć park dendrologiczny. I Kurnickie Arboretum jest najstarszym arboretum w Polsce. Mamy tutaj ponad 3000 roślin drzewiastych z prawie całego świata, z naszej strefy klimatycznej. Latem kwitną takie może mniej oczywiste rośliny, mniej znane, ale bardzo ciekawe. Chociaż arboretum najbardziej znane jest z kwitnących wiosną magnolii, lilaków, różaneczników i azalii.
11: No ale chyba i latem, i jesienią warto tutaj też się pojawić.
12: Jak najbardziej. Mimo że to wiosna najwięcej przyciąga, powiedzmy, zwiedzających, jest najbardziej kolorowa, najwięcej roślin wtedy kwitnie, to tak naprawdę jesień jest też przepiękna, kiedy te wszystkie rośliny zaczynają nam się przebarwiać. Mamy tu prawdziwy spektakl barw. I kiedy te różnorodne rośliny dają nam owoce, szyszki, nasiona, które też potrafią mieć bardzo interesujące kształty. Na przykład jednym z moich ulubionych krzewów jest krzew, który nazywa się z języka angielskiego blue sausage, czyli niebieska parówka, ze względu na wygląd owoców właśnie. Arboretum jest wyjątkowym ogrodem botanicznym, ponieważ łączy ogród historyczny, zabytkowy z kolekcją taką współczesną, która cały czas żyje, jest powiększana, rozbudowywana. I kiedy tu spaceruje się, zwłaszcza aleją główną, na której właśnie stoimy, to czuć tą historię, widać wiek tych drzew, stoi się w cieniu pięknych, potężnych, sędziwych drzew. I kiedy jeszcze znamy historię, wiemy, że to jest ogród podarowany nam przez rodzinę Działyńskich, podarowany nam, czyli wszystkim Polakom w spadku. Także czuję się nie tylko te pokolenia, które pracowały tutaj, żeby ogród stworzyć, ale czuję się też serce włożone w każde posadzone drzewo, w każdą roślinę, którą tutaj widzimy. I latem, czyli właśnie teraz, Arboretum jest prawdziwą oazą spokoju ze względu właśnie na ten wspomniany cień sędziwych drzew, ze względu na liczne ptaki, które tutaj można usłyszeć śpiewające od samego rana, ale też właśnie ten spokój, chłód, przyjemny chłód w taki upalny letni dzień.
13: To może pomówmy o historii, ponieważ jako, że jesteśmy w Kórniku, tutaj nazwisko Działońskich odwija się od chyba każdej ściany, każdego drzewa. I tak tutaj też jest, jak rozumiem.
12: Wspomniana rodzina Działyńskich, rodzina, która stworzyła arboretum, powiększała z pokolenia na pokolenie, przekazywała w spadku kolejnym jakby dziedzicom, żeby ostatecznie rękoma Władysława Zamoyskiego przekazać całe arboretum, włości należące do rodziny narodowi polskiemu.
13: Ale chyba to nie jest takie typowe, żeby zakładać akurat arboretum, mając takie wpływy, taką władzę i takie pieniądze.
12: Tak, Tytus Działyński, czyli główny założyciel Arboretum Kórnickiego, był człowiekiem kolekcjonerem. Zbierał nie tylko ciekawe książki, stąd przepiękna i bogata biblioteka, ale również zbierał drzewa, jeżeli można to w ten sposób określić. I to właśnie on z XVIII-wiecznego parku przyzamkowego, który był wówczas urządzony w stylu francuskim, zaczął przebudowywać istniejący ogród na arboretum, bo to on dopiero zaczął kolekcjonować drzewa i zaczął od takich ciekawych gatunków roślin drzewiastych, szybko rosnących, o cennym drewnie, imponujących swoim rozmiarem. Ale później okazało się, że tych drzew jest na całym świecie mnóstwo, jedno piękniejsze od drugiego, dlatego zaczął kolekcjonować coraz więcej, coraz więcej. Swoją pasją zaraził syna swojego własnego, Jana Działyńskiego, i razem ojciec i syn tworzyli tą kolekcję. I za ich czasów było to jedno z większych arboretów w tej części Europy. Jest to naprawdę wielkie osiągnięcie. Pasja ojca i syna wspólna połączyła ojca i syna, ale dzięki temu właśnie możemy teraz zwiedzić arboretum tak bogate w liczne kolekcje drzewiaste.
13: Była tutaj mowa w międzyczasie o nauce. Rozumiem, że arboretum też ma swoją funkcję naukową.
12: Tak, arboretum to nie tylko kolekcja, którą można przychodzić zwiedzać. Dzieje się tutaj również wiele pod względem naukowym. Arboretum jest częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, a więc przeprowadzane są tutaj różnego rodzaju eksperymenty, czy pobierany jest materiał do badań. Także arboretum służy jako pole dla naukowców, żeby przeprowadzać tutaj eksperymenty, ale również my sami też przeprowadzamy pewnego rodzaju obserwacje, na przykład obserwacje fenologiczne, czyli to są obserwacje dotyczące tego, jakiej pory roku, tak naprawdę jakiego dnia rozpoczynają się pewne pojawy, czyli na przykład data rozpoczęcia kwitnienia, data zakończenia kwitnienia, data, kiedy zaczynają się liście przebarwiać, kiedy kończą, bo to wszystko zmienia się w ciągu roku, ale także na przestrzeni lat. Bo chociażby 50 lat temu również były prowadzone tutaj takie badania fenologiczne i teraz powracamy do tych badań po to, żeby porównać, jak te 50 lat temu przeróżne gatunki, zwłaszcza obcego pochodzenia, jak one kwitły, owocowały i czy w ogóle owocowały, a jak to się ma do czasów współczesnych. Czy niektóre gatunki się jakoś zmieniły w związku ze zmianą klimatu. Także to jest długotrwały proces zbierania danych, analizowania, ale to jest bardzo ważne i arboretum jest właśnie idealnym miejscem, żeby to przeprowadzić. Wszystkie te gatunki rosną tutaj na naszym arboretum, więc możemy je porównywać.
13: Co nam to daje?
12: To wszystko ma długofalowe, powiedzmy, następstwa. Jest to związane troszeczkę z owadami na przykład, które też z danymi gatunkami współżyją. To ma znaczenie w rolnictwie, to znaczy wiemy, kiedy stosować dane środki, kiedy chronić rośliny przed chorobami czy insektami, ale też ma to znaczenie w przypadku obcych gatunków, które na przykład do tej pory nie kwitły, w związku z czym nie wydawały owoców i nasion, czyli się nie rozsiewały, a teraz nagle się okazuje, że niektóre z tych gatunków co roku owocują, rozsiewają się i może się okazać, że w przyszłości mogą być inwazyjne. To znaczy, że będą się tak intensywnie rozsiewać, że mogą wypierać nasze rodzime gatunki.
0: A Kórnickie Arboretum jest czwartą co do wielkości kolekcją w Europie. W tym roku obchodzimy 200-lecie Kórnickiego Arboretum. Zimują w fortach i na cytadeli, ale można je spotkać też w mniej oczywistych miejscach. Mowa o nietoperzach, których jak się okazuje w Poznaniu jest całkiem sporo. O ich życiu w mieście opowiada Andrzej Węgiel z Uniwersytetu Przyrodniczego.
14: Poznań jest miastem dosyć przyjaznym dla zwierząt, w tym dla nietoperzy. Oczywiście to nie jest typowe naturalne środowisko jak lasy, jeziora czy inne tego typu miejsca, ale zostało przekształcone w taki sposób, że jednak nietoperze znajdują tam swoje miejsce bytowania.
13: Dużo jest tych nietoperzy w Poznaniu?
14: To też jest trudne pytanie, ponieważ nikt nie potrafi policzyć nietoperzy. Nie ma jeszcze takiej metody, żeby policzyć, ile na danym obszarze nietoperzy poszczególnych gatunków żeruje. Wiemy, ile ich zimuje, w jakich dużych zimowiskach. Wiemy, znamy metody na względne oceny liczebności, natomiast nie potrafimy policzyć. Są robione badania przy pomocy detektorów, gdzie można nagrywać nietoperze żerujące w parku, przy ulicach. No i te liczebności są całkiem spore, porównywalne wręcz ze środowiskiem naturalnym, aczkolwiek inne gatunki są związane z miastem, a są gatunki, które wymagają jednak bardziej naturalnych środowisk.
13: Nietoperze oczywiście pewnie można by spotkać w niektórych fortach w Poznaniu, na cytadeli i takich miejscach. No ale możemy je też spotkać czasami w naszym bloku, gdzieś w naszych piwnicach. Co wtedy robić, jak spotkamy takiego nietoperza?
14: W tych miejscach jak forty czy cytadela, one głównie zimują, czyli spędzają okres zimowy, kiedy nie ma pożywienia, jest za zimno na żerowanie. Natomiast zdarza się, że wpadają do mieszkania, gdzieś mogą znaleźć się na klatce schodowej czy gdzieś na balkonie. No, to wynika z różnych przyczyn. Często są to przypadkowe jakieś miejsca pobytu. No, najważniejsza rzecz to nie panikować.
13: Chyba one się boją bardziej nas niż my ich.
14: Dokładnie tak. Więc to nie jest niebezpieczna sytuacja. Jeżeli jest niebezpieczne dla kogoś, to dla nietoperza. Jeżeli zostanie gdzieś zamknięty i ma problem z wydostaniem się, na pewno nie dla ludzi. Nie ma czegoś takiego, że grozi nam jakiś atak czy jakieś niebezpieczeństwo ze strony nietoperza. Natomiast najważniejsze jest to spróbować tego nietoperza uwolnić, jeżeli jest gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli to jest pokój, no to wystarczy otworzyć okno, najlepiej zgasić światło i pozwolić mu spokojnie wylecieć. Jeżeli gdzieś siedzi na otwartej przestrzeni, na ścianie budynku czy w innym miejscu. Jeżeli nie jest to chore zwierzę, no to wystarczy go zostawić, on sobie sam poleci.
13: Ewentualnie, jeżeli jest jakiś problem z nietoperzem, gdzie warto zadzwonić?
14: W Poznaniu Salamander prowadzi całodobowy numer interwencyjny. Jeżeli jest nietoperz, który jest skaleczony, czy wygląda w jakiś sposób, że wymaga pomocy, można tam zadzwonić, zapytać, ewentualnie zgłosić problem.
13: Co jest dla nietoperzy największym problemem w miastach?
14: No niestety jest wiele problemów w mieście, no bo to nie jest ich naturalne środowisko. Tworzą się różne pułapki ekologiczne. Na przykład mogą wpadać do rynny. Jest to takie zjawisko niebezpieczne, że uwięziony nietoperz wzywa pomocy i w ten sposób wabi kolejne nietoperze, które mogą tam być uwięzione. No i tworzy się problem. Podobne pułapki tworzą się czasem na klatkach schodowych, gdzie urządzenia, jakieś skrzynki przygaźnikowe generują ultradźwięki, które wabią nietoperze i one tam się pojawiają. Zastanawiam się, dlaczego tam są, a po prostu te dźwięki dla nich tak oddziaływują. Jest też jakiś taki generalny problem jak hałas czy nadmierne światło, które powoduje, że pewne tereny, które mogłyby być dla nich atrakcyjne, no stają się niedostępne. Tutaj też niektóre działania możemy podejmować, które redukują te negatywne oddziaływania. Oczywiście miasto jest miejscem życia ludzi, ale da się zrobić wiele rzeczy, żeby można było współistnieć i tą przyrodę mieć bliżej siebie, koegzystować.
13: Mówiliśmy już o tym natężeniu światła. Co tutaj miasto mogłoby w ogóle zrobić, żeby było tego mniej? No bo tak jak wspomnieliśmy, to też ma wpływ na nietoperze, ale chyba także na nas i na naszą jakość snu.
14: To znaczy szczególnie miejsca takie atrakcyjne przodniczo można pod względem zanieczyszczenia światłem projektować, tak żeby one były no, mniej agresywne. I tutaj jest wiele rozwiązań. Chociażby to, żeby lampy uliczne nie świeciły wszędzie dookoła, tylko ukierunkowane światło tam, gdzie one są potrzebne, czyli oświetlające chodnik. Można tutaj też dopasować barwę światła bliżej żółtej, będzie mniej drażliwa dla zwierząt. Są też miejsca, gdzie można zastosować aktywne źródła światła, które włączają się wtedy, kiedy ktoś przechodzi lub ktoś przejeżdża. Także tych rozwiązań jest całkiem sporo i coraz częściej one są stosowane, no ale jeszcze dużo mamy do zrobienia.
13: Także w Poznaniu?
14: Także w Poznaniu.
0: Linia pomocowa Stowarzyszenia Salamandra działa całodobowo pod numerem 604 83 65 83. Słuchacie magazynu

0: Wiele realizacji w Poznaniu ma na swoim koncie, ale też z czego się cieszę, jest dużo realizacji takich anonimowych, no bo to też jest taki trochę początek i clue tak naprawdę CIDARTu, że jest to sztuka pierwszoulotna, a po drugie anonimowa.
1: Jak wyglądał w ogóle dobór prac do tej mapy? No bo rozumiem, że nie wszystkie murale w Poznaniu da się zawrzeć na tych kilku kartkach papieru.
0: No, starałem się, żeby to był maksymalnie bogaty przegląd, żeby znalazły się tam prace i te stare PRL-owskie, które mają dalej swój klimat, wielkoformatowe, te mniejsze neony, które historycznie gdzieś tam są ważne dla tego miasta. No i stara typografia, część z tych starych napisów reklamowych jest odrestaurowywana i eksponowana jako ważny element budynku czy miejsca.
1: A jak to wygląda z neonami? Czy one wracają powoli do miasta?
0: Wracają, zwłaszcza, że był konkurs miejski na realizację neonów w centrum i też jeden z nich się tutaj znalazł w Baraku Kultury, więc no, moda na neony zdecydowanie wraca, z czego się bardzo cieszę.
1: Jak ta mapa nadąża za nowymi muralami?
0: Na tyle i na ile może. No, jakby musimy w pewnym momencie powiedzieć stop. Terminy i druki są bezlitosne, więc tak jak wspominałem, że jak wczoraj się dowiedziałem, na Jeżycach powstał kolejny bardzo fajny mural z Marią Curie-Skłodowską, no ale od tego też będzie mapa internetowa i tam będą najbardziej aktualne wersje tej mapy papierowej.
1: Mieszkam w Poznaniu od urodzenia i często włóczę się po tych poznańskich ulicach. Czy ja dla siebie też znajdę coś w tej mapie nowego, coś, co może mnie zaskoczyć?
0: No, wydaje mi się tak i mam taką nadzieję, że będą takie lokalizacje, które będą w jakiś sposób zaskoczeniem. Polecam głównie te, które znajdują się na dziedzińcach, bo to są takie dosyć nietypowe lokalizacje, no bo te wielkoformatowe łatwo dostrzec tak naprawdę, czy z ulicy, czy skręcając, czy patrząc z jakiejś trasy. Te podwórkowe są mniej oczywiste, ale dzięki temu mają swój klimat, urok i bardzo zachęcam, zwłaszcza też jeden z nich na Jeżycach znalazł się na tym mój top ten, bo to jest taki jeszcze fajniejszy według mnie sposób zwiedzania tego miasta, gdzie rzeczywiście odkrywamy taką zupełnie inną jego twarz.
1: No właśnie, a dla turystów jak może się przysłużyć ta mapa?
0: Może pokazać Poznań bardziej żywy, twórczy, gdzieś tam z daleka od tych klasycznych, które są bardzo fajne i ciekawe, ale przy okazji, jeśli ktoś będzie miał tą mapę w ręku, może gdzieś tam sobie zajrzeć dalej, coś odkryć, a przy okazji zobaczyć też zupełnie inne Poznań.
1: Słyszałem też taką opinię, że niektóre murale w Poznaniu no nie są aż na takim wysokim poziomie artystycznym. Czasami też są po to, żeby przykryć te gorzej wyglądające budynki. Jak by się pan do tego odniósł?
0: Jest też zarzut związany z muralozą, czy to Polski, czy Poznania. Niemniej oceniać takie realizacje, bo tutaj podchodzę z założeniem, że każdy ma swoją estetykę, swój gust i dla jednej osoby może być to estetycznie brzydkie, dla innych może mieć to jakąś wartość, więc nie chciałem właśnie tutaj dokonywać aż takiego wyboru, żeby wykluczać z tego murale, które gdzieś tam mogą być, nie wiem, estetycznie nieatrakcyjne, bo tak jak mówię, jest to wybór bardzo subiektywny, więc jest to jakiś wybór, ale też przekrój.
2: To wszystko w rozmowie prowadzonej przez Ari Habir. W Poznaniu działa unikatowe na skalę kraju Centrum Wsparcia Osób w Żałobie. W trudnej chwili można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalisty albo osób o podobnym doświadczeniu.
3: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza.
4: Gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? No i jakie są jego założenia?
3: Jesteśmy w miejscu, w którym jest siedziba naszej fundacji. Miejsce to nazwaliśmy Hope Spot, czyli miejsce z nadzieją, tak w wolnym takim tłumaczeniu można powiedzieć. Jest to takie miejsce, w którym odbywają się wszystkie nasze działania. Większość naszych działań, wszystkie nasze zajęcia, warsztaty, tutaj też stąd działamy, tu mamy też biuro, także jest to takie, no można powiedzieć, serce naszej fundacji, w której zarówno działamy, jak i powstają po prostu projekty.
4: Miejsce też, które no daje... Takiego miejsca chyba w Poznaniu nie było, które dałoby wytchnienie albo jakąś pomoc właśnie osobom, które mają pewne problemy ze stratą bliskiej osoby.
3: Dokładnie tak. Jest to jedyne takie miejsce u nas w Poznaniu i myślę, że też unikalne na mapie Polski całej. Miejsce, w którym rzeczywiście realizujemy taki program Wielkopolskiego Centrum Wsparcia w Żałobie i w którym w ogóle wspieramy różne grupy osób w żałobie, też w chorobie, ale rzeczywiście tutaj w kontekście żałoby jest tutaj więcej działań. Bo i mamy projekt Wsparcie Dzieci i Młodzieży w Żałobie, gdzie co tydzień odbywają się zajęcia, jest pomoc psychologiczna, psychologiczna, pedagogiczna, gdzie zarówno rodzice, jak i dzieci

0: ci mogą otrzymać wsparcie i takie zajęcia właśnie się u nas odbywają, co jest też unikalnym na skalę Polski programem, który mamy finansowany z projektu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej, więc jest to taki naprawdę duży program. Wielkopolskie Centrum Wsparcia w Żałobie, z którego mamy pieniądze od wojewody wielkopolskiego, no jest jakby kolejnym krokiem zaopiekowania się kolejną grupą osób, właściwie wszystkich ludzi dorosłych, którzy kogoś stracili bez definicji kogo i w jakiej relacji z tą osobą się było. No i rzeczywiście w ramach tego odbywają się tutaj zarówno grupy wsparcia. Obecnie prowadzimy nabór do grupy wsparcia online. Zdajemy sobie sprawę, że no nie każdy może do Poznania dojechać, a takiej pomocy nigdzie indziej nie ma. No i też konsultacje indywidualne z psychologiem i też takie warsztaty z elementami arteterapii, bardziej takie luźne bym powiedział, żeby po prostu bardziej integracyjne, ale też takie po prostu, żeby pobyć razem.
1: No właśnie, jak takie zajęcia wyglądają?
0: My mamy, no właśnie, zarówno są, osobno są grupy wsparcia, które są prowadzone przez terapeutów, przez terapeutkę naszą głównie, Kasię Działę-Pawłowską, która jest specjalistką w tym temacie i działa z nami już od wielu lat. I to są osobno jakby no, grupy wsparcia. Osobne, jest właśnie ta grupa wsparcia online dla wszystkich osób w żałobie, bez względu na to, kogo stracili. Osobno mamy grupę wsparcia dla rodziców, którzy stracili dzieci. Osobno mamy właśnie te dla dzieci i młodzieży. No i właśnie mamy też te warsztaty. Warsztaty są, to jest tak naprawdę takie spotkanie, gdzie już nie ma terapeuty, nie ma psychologa, jest po prostu osoba prowadząca. Najczęściej jest to ktoś albo od nas tutaj z fundacji, albo ktoś zaprzyjaźniony, albo wolontariusz. I taka osoba prowadzi, najczęściej jest to jakieś rękodzieło, coś w tym, z tym związane, taki, żeby trochę pod pretekstem zrobienia czegoś, często symbolicznego, też się po prostu spotkać, bo to jest też duża siła naszej fundacji, że my sieciujemy osoby, które przeżyły podobne rzeczy i te osoby jakby no dają sobie nawzajem wsparcie do tego.
1: Miejsce już trochę działa. Ten pomysł z jakim odbiorem się przyjął? To są duże ilości osób, które potrzebują takiej pomocy?
0: Tak, ten pomysł rzeczywiście tutaj się przyjął. Zdarza się, że ktoś zapuka po prostu, tak, poza godzinami, gdy ktoś tutaj się odbywa. Głównie wiadomo, tutaj popołudniami wszystkie działania się odbywają. No my w ciągu dnia pracujemy po prostu, żeby rozwijać fundację. Rzeczywiście coraz więcej osób z całej Polski dzwoni, nie tylko tutaj z naszej okolicy. Szczególnie w tym programie wsparcia dzieci i młodzieży, który no rzeczywiście jest unikalny na skalę Polski. Mamy telefony wręcz i pomoc taką świadczymy online właściwie dla, no, dla ludzi z całej Polski i naprawdę te telefony są. I no, są to naprawdę bardzo dużo osób do nas się odzywa. To są codziennie po kilka zgłoszeń się zdarza. W zależności oczywiście od okresu tygodnia i tak dalej, ale no rzeczywiście tej pomocy potrzeba coraz więcej.
1: To są trudne rozmowy, trudne spotkania?
0: Tak, najczęściej tak. Każda osoba no, ma swoją jakąś tragedię, którą przeżyła. My też mamy no cały oczywiście taki rodzaj, nie chcę nazywać tego jakimś takim schematem działania, ale no rzeczywiście, żeby ta pomoc była finalnie udzielona przez profesjonalnego psychologa czy terapeutę. Natomiast no są to, rzeczywiście zaskakuje nas, bo coraz więcej odzywa się do nas też takich tematów, których wcześniej nie mieliśmy, czyli na przykład kwestie związane ze śmierciami samobójczymi, które są no tematem bardzo powszechnym, o nich się jeszcze mało mówi, a to jest na przykład coś, co nas zaskoczyło, czy też różne grupy wykluczone. My sobie też daliśmy takie tutaj, jakieś mamy swoją misję, że chcemy, żeby to było takie miejsce, w którym absolutnie każdy znajdzie pomoc. W sensie bez względu na to jakby kogo stracił, nie nam to jest oceniać, czy to, jaka to była relacja. To jest dla nas ważne. Jest takie zagadnienie w psychologii, to się nazywa tłumacząc na polski, żałoba nieuznana, czyli taka, której społeczeństwo na przykład nie uznaje. Na przykład w parach jednopłciowych, gdy umrze partner, no jest to często nieuznawane, albo gdy no różne inne sytuacje, na przykład dziecięca żałoba też często jest nieuznana, bo się uważa, że dzieci tego nie rozmawiają na takie tematy, a my tutaj sobie zrobiliśmy taki po prostu no za cel, żeby tutaj było wszystko uznane, w sensie, żeby to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście każdy uzyska taką pomoc.
1: To jak się do was zgłosić, jak taką pomoc otrzymać?
0: Najlepiej do nas napisać maila lub przez media społecznościowe mail@pandateam.pl, wejść na stronę Panda Team, panda jak zwierzę, team jak zespół, angielsku.tam wszystkie informacje można uzyskać. W przypadku dzieci mamy osobny adres dzieckowżałobie.pl, oczywiście bez polskich znaków, i bardzo łatwo przez to można do nas trafić. Do psychologa zapisać się można bezpośrednio przez specjalny kalendarz, wybierając sobie termin, i to się dzieje automatycznie, jakby nie trzeba nigdzie dzwonić, więc to też jest duże ułatwienie.
2: A moim rozmówcą był Filip Tarachowicz z Fundacji Panda Team. Dobro z Poznania dla świata. Fundacja Stowarzyszenie dla Świata organizuje pomoc dla krajów globalnego południa, głównie afrykańskich. O działalności opowiada prezes Justyna Janiec-Palczewska.
3: Pomagamy zarówno w edukacji, jak i pomagamy medycznie. Jeśli chodzi o edukację, to głównie jest to finansowanie szkół dla dzieci, ale również prowadzimy wiele programów dożywiania, a jeśli chodzi o pomoc medyczną, to wysyłamy na miejsce specjalistów, lekarzy rozmaitych specjalizacji. My działamy w Stowarzyszeniu dla Świata w oparciu o polskich misjonarzy, którzy są tam na miejscu i którzy niosą pomoc od bardzo wielu lat. I to oni najlepiej są zorientowani w sytuacji tych ludzi, którym pomagamy. No i docieramy tam wszędzie, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Czyli działa to tak, zwraca się do nas polski misjonarz, który się o nas dowiedział, mówi, jaka konkretnie pomoc jest potrzebna, a my tutaj tą pomoc gromadzimy, czy też ewentualnie poszukujemy dla niego wolontariuszy, którzy byliby skłonni tam pojechać, no i wszystko wysyłamy. Dla nas najważniejsi są ci ludzie, którym możemy pomóc, bo czasem to są naprawdę niewielkie kwoty, które mogą komuś zmienić życie. Przykładem są chociażby okulary, które zbieramy w Stowarzyszeniu dla Świata. Jedna para okularów może sprawić, że ktoś nie będzie musiał opuszczać miejsca swojego pracy. Weźmy na przykład taką krawcową, która całe życie utrzymywała się z szycia. Ona z wiekiem przestaje widzieć, natomiast kiedy ma okulary, może pracować nadal, może zapewniać byt swojej rodzinie, swoim najbliższym. To tylko jeden przykład takiej pomocy, ale oczywiście Stowarzyszenie dla Świata prowadzi wiele takich akcji pomocowych, a jedną z nich jest na przykład adopcja, wirtualna adopcja na odległość. Rodzice z Polski, czyli osoby, które chciałyby wesprzeć jedno konkretne dziecko, deklarują się poprzez naszą stronę www.dlaświata.org. My dla nich poszukujemy dzieci. Zwykle my mamy całą listę takich dzieci, tak naprawdę, z Afryki. Dzieci, które chciałyby się uczyć, ale nie mogą, ponieważ ich rodziców na to nie stać. Zatem wirtualna adopcja polega na tym, że ktoś z Polski wirtualnie adoptuje jedno afrykańskie dziecko i łoży na jego edukację. To jest koszt 100 zł miesięcznie. Ja sama mam takie dziecko. To nie robi jakiejś wielkiej wyrwy w budżecie miesięcznym. Natomiast dla tego dziecka oznacza absolutną zmianę życia, bo dzięki edukacji te dzieci mogą wyrwać się z biedy, mogą mieć taki realny wpływ na swoją przyszłość. No i w przyszłości oczywiście znaleźć lepszą pracę.
4: Tak jak pani wspomniała, koszt wirtualnej adopcji to 100 zł miesięcznie. Na co taka kwota pozwala w Afryce?
3: 100 zł starcza na zakup podręczników, wszelkich przyborów szkolnych, opłacenie czesnego, zakup mundurka dla takiego dziecka. A mamy takie miejsce na Madagaskarze, gdzie dziecko za kwotę 100 zł miesięcznie może jeszcze mieszkać w internacie. To jest tak wielkie przełożenie i tak wielka różnica. Dlatego mówię, że naprawdę możemy niewielkim kosztem komuś pomóc. Jeśli ktoś chciałby dokonać takiej adopcji, może to zrobić przez naszą stronę www.dlaświata.org. My wtedy prześlemy mu zdjęcie takiego dziecka, będzie znał sytuację też rodzinną tego dziecka. No i proszę Państwa, dzieci raz do roku po zakończeniu klasy przysyłają swoje świadectwa, piszą do rodziców list, więc no to są takie piękne momenty dla tych, którzy decydują się komuś pomóc i też taka wielka łączność między naszym a ich światem.
4: Jakie są reakcje na pomoc tam, na miejscu?
3: Bardzo różnie. To bardzo zależy od miejsca, gdzie przyjeżdżamy. Początkowo bardzo nieufnie, ponieważ boją się, że lekarze z Polski mogą komuś zrobić krzywdę, nie znają ich. Ale kiedy na przykład pojawiają się pierwsze osoby już zoperowane, wracają do swoich domów, opowiadają, że biały lekarz z Polski po prostu dał mu leki, przeprowadził mu operację, nic nie bolało i nagle widzi, to absolutnie zmienia się podejście tych ludzi. Ja naprawdę byłam świadkiem takich scen, gdzie ludzie rano nam śpiewali piosenki w podzięce, pieśni kościelne, intonowali w poczekalni, przynosili nam banany, pomarańcze, cokolwiek mogli w ramach wdzięczności, ale też dziękowali. Jezu, ja w ogóle widziałam, jak kiedyś jeden z pacjentów klęknął przed doktorem, tak mu dziękował, w ogóle prawie płakał ze szczęścia i widziałam też kobiety płaczące ze szczęścia wiele razy, no bo to jest naprawdę coś niezwykłego, kiedy myślało się, że się nie będzie widzieć do końca życia, a to nagle pojawia się taka ekipa, która sprawia, że po prostu zaczyna się widzieć i no ludzie po prostu zaczynają widzieć swoją rodzinę po wielu latach albo swoich najbliższych, więc tak, ogromna zmiana, ludzie reagują bardzo różnie na naszą pomoc. Oczywiście, że się cieszą, ale czasem nie pokazują tego, ponieważ na przykład są takie kultury, w których powaga jest uznawana za objaw bycia dorosłą osobą, na przykład jakimś takim statecznym, majestatycznym. My bywamy w takich miejscach, do których nie docierają inni. Naprawdę czasem się jedzie dwie doby z lotniska w to miejsce przez lasy, żeby tam w ogóle trafić. Czary w Afryce mają się bardzo dobrze. Mówię to z wielką przykrością, ponieważ widziałam dzieci oślepione przez szamana niejednokrotnie, ludzi dorosłych również z ponacinanymi rogówkami. W Republice Środkowoafrykańskiej wiele osób zgłaszało się do nas z powodu oślepienia przez właśnie szamana, który wlewał im do worka spojówkowego taki wywar, żrący wywar z kory jakiegoś drzewa z dżungli. Nazywało się to Yoro Kodro. Leczono tym absolutnie wszystko, czyli kiedy bolał żołądek, to kazano wypić Yoro Kodro, kiedy oczy, to wlewano. Więc naprawdę wiele trudnych sytuacji. Bardzo często też nasi pacjenci mają takie opaski wokół pępka, wokół brzucha, wokół talii, mają jakieś woreczki z zaszytymi różnymi ziołami, ale tak sobie myślę, trudno nam to też oceniać, ponieważ naprawdę ci ludzie nie mają żadnej pomocy, więc czasem jedyną pomocą może być właśnie wizyta u szamana. Dodatkowo moce jego zwiększa powszechna wiara w czary. Powszechne. Czary są tak powszechne, że są używane kości ludzi do odprawiania tych czarów. Więc kiedy nasz stomatolog wyrywał zęby, to ludzie brali te zęby i szli do dżungli je zakopać, żeby absolutnie nikt ich nie znalazł i nie zabrał. Albo na przykład oddawali dentyście i prosili, żeby on je zabrał. Bo ktoś mógłby te zęby zabrać i jakieś czary nad nimi odprawić. Więc no w ogóle to są takie rzeczy, które nam tutaj w Europie się nie mieszczą w głowie. Tam są bardzo, bardzo popularne. Afryka to jest tak nieprzenikniony, tajemniczy kontynent, że no, my tam byliśmy tylko kilka razy na kilka tygodni. Myślę, że wiemy ułamek tego, co wiedzą miejscowi.
2: Stowarzyszenie Dla Świata można wspomóc na stronie dlaswiata.org. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
5: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne, czyli jakby będzie dalej kontynuowana inwestycja, która już się rozpoczęła, bo na ten moment udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, no, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy 2 oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane 3 oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no, myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no. I to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać, no, wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań, no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów, zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie, no, polisomnografia pokaże, może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby, no, na przykład próbować pomagać to modyfikować. To jest bardzo ważne też tak ogólnie dla pacjenta, dla jego funkcjonowania. Będziemy mieli pracownię, gdzie będziemy mogli wykonywać TMS, czyli taką stymulację przestrzeszkową u pacjentów, która też może być pomocna, ale też planujemy pracownię, gdzie będziemy mogli rozwijać oddziaływania wirtualne, które też czasami bywają dostosowane dla młodszych dzieci, szczególnie właśnie, nie wiem, no już są dla pacjentów i z depresją, i pacjentów z ADHD, gdzie faktycznie ta wirtualna rzeczywistość, no, czasami jest dla nich bardziej zrozumiała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, no jakby nie mamy możliwości wprowadzenia tego na oddział. Tak.
2: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks psychiatrii dzieci i młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
5: No to już od kilku lat, no myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie jeszcze przed pandemią było na naszym oddziale, no, przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w klinice dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek, czyli 40 pacjentów może być hospitalizowanych. Natomiast, no, cały czas uważamy, że, no, szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. Zresztą w 2018 roku już powoli zaczęła ruszać reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży i właśnie myślano o odwróceniu tej piramidy jakby potrzeb takich leczniczych, czyli generalnie nie najważniejszy jest szpital, tylko najważniejsza jest opieka środowiskowa, poradnie, czyli to wszystko, co jest przed szpitalem, a nie szpital. Natomiast, no, niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, no to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. To jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast no, nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie no, staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
2: Budynki mają powstać do 2029 roku. Aleksandra Górecka to poznanianka, która stworzyła tomik poezji matematycznej. W naszej rozmowie autorka opowiedziała o tym, jak wygląda połączenie dwóch, wydawałoby się, różnych światów.
6: Cześć, jestem Aleksandra Górecka. Studiuję na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu.
7: Połączyć poezję z matematyką? To na pierwszy rzut oka wydaje się trudne zadanie.
6: Na pewno łatwe to nie było. To znaczy, żeby dobrze napisać dobrą poezję o matematyce, trzeba faktycznie dużo czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć matematykę, bo łatwo jest wrzucać jakieś trudne naukowe słówka do swoich tekstów. Natomiast, żeby to była poezja i nie było to przeintelektualizowane, to trzeba ten temat zrozumieć i w niego głęboko wejść.
7: To jest jeden wiersz, jedna zagadka. Jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda ten proces tworzenia? No i ile udało ci się takiej poezji już stworzyć?
6: Udało mi się stworzyć cały tomik. Teraz powstaje drugi. Chociaż teraz testuję nową poetykę. Tak naprawdę taką inspiracją były nie tylko zajęcia, które odbywałam na wydziale, ale też z każdym razem, kiedy czegoś się uczyłam i zaczynałam rozumieć tą teorię, to zadawałam sobie pytanie, czy da się z tego stworzyć wiersz. Czy da się tą daną teorię opowiedzieć wierszem? I próbowałam to zrobić. Ten tomik przechodził bardzo dużo redakcji, więc przez 3 lata nad nim ciężko pracowałam. Więc myślę, że wykułam coś, co jakby nie tylko sprzedaje jakąś teorię matematyczną, mówi o matematyce, zadaje jakieś takie pytania też trochę filozoficzne w kontekście matematyki, ale jest też czymś, co proponuje też inną ścieżkę, że można jakby nie tylko rozpatrywać to naukowo, ale można też patrzeć pod innym kątem.
7: Bardziej popularyzacja poezji czy matematyki?
6: Myślę, że matematyki, natomiast chciałam, żeby w tym wierszu to było bardzo komplementarne i to, co powiedział jeden matematyk o moim tomiku, to, co bardzo mi się spodobało i w sumie powiedział to, co chciałam zrobić tym tomikiem, czyli to, czego matematyka już nie może powiedzieć, dopowiada poezja. Te wiersze pomogły im zrozumieć nawet twierdzenia, których oni do końca nie wiedzieli, że nie rozumieją jakby pewnego aspektu tego twierdzenia, że jest tam pewne twierdzenie w mojej książce, z którego jakby nie zdawali sobie sprawy, że ma taki aspekt i że tak na niego nie patrzyli, więc wydaje mi się, że to może pójść dwie strony, bo też były osoby, które zachęciły się do spojrzenia na przykład na teorię węzłów, zaczęły o tym czytać, to te osoby ze środowiska bardziej literackiego, humanistycznego, a matematycy natomiast na przykład stwierdzili, że ciekawie to przedstawiłam, że mogą spojrzeć na daną teorię po prostu w inny sposób.
7: Co ma wspólnego poezja z matematyką albo odwrotnie?
6: No przede wszystkim jest to pewna zorganizowana struktura, jest to pewien język. Można powiedzieć, że jakby poezja i matematyka mają dwa różne cele. Poezja zupełnie co innego przekazuje i matematyka co innego i ciężko, żeby nadać im ten sam cel. Natomiast jest to pewien język, który służy do przedstawienia świata w zupełnie inny sposób, więc mam wrażenie, że połączenie tego daje pewien rodzaj holistycznego przedstawienia świata i można wiele aspektów, które jedno nie pokaże, pokaże drugie, więc można to jakoś połączyć. To, co też jest ciekawe, ja też badam poezję w matematyce naukowo. Można badać poezję pod kątem matematyki, na przykład sprawdzać strukturę wiersza poprzez teorię, poprzez grafy, stosując właśnie różne twierdzenia i sprawdzać, jak te zależności, które działają w matematyce, mogą pomóc w analizie wiersza. Można też sprawdzać statystykę słów, badać w ten sposób. Tomik zaczyna się takim wierszem, który jakby inicjuje całość. Następnie mamy podział na 3 podrozdziały. Zbiory, zbieranie i to dotyczy nie tylko jakby tych matematycznych zbiorów jako pewnego działu, ale też zbieranie jako pewnej czynności, którą się dokonuje. Są miary, mierzenie, część nawiązuje do matematyki przez miary, ale też mierzenie jako pewien rodzaj czynności, który towarzyszy zbieraniu. I ostatni dział to punkty oparcia, poruszanie ziemią. I tutaj już natomiast nie ma czegoś takiego jak dział matematyczny. To jest bardziej opowieść już, wplatanie różnych historii, wplatanie pewnych filozofii czy matematyków na przykład, jak Archimedes albo Hardy, do całej historii, ale nie oni są jakby głównym punktem odniesienia.
7: Ja też tu widzę, że wśród tych niektórych wierszy, które tutaj sobie wertujemy, niektóre wyglądają jak taki klasyczny wiersz, ale tu na przykład widzimy coś zupełnie innego, czegoś, co ja w wierszach nigdy nie widziałem. Opowiedz, jak to wygląda i czym to jest.
6: Tak, tutaj jest też taki wiersz, jak który jest spiralą Fibonacciego. Staram się go znaleźć, ale to, o, tutaj jest spirala Fibonacciego. Tutaj natomiast jest wiersz, który jest grafem, to znaczy bardziej wiersz oparty na grafie eulerowskim, czyli takim, po którym można przejść po każdej krawędzi tylko raz. I z takiego grafu można ułożyć około ponad 200 wierszy, więc to jest jakby jeden wiersz, ale z niego można ułożyć ponad 200. On tytuł nosi Obchody Eulera są błędem kontrolowanym, ponieważ jestem ciekawa, czy kryje się jakiś błąd, to znaczy ja starałam się zrobić ten wiersz tak, żeby faktycznie te wszystkie wiersze dało się napisać bez błędu. Natomiast może zdarzyć się, że będzie jakiś błąd i to zostawiam już czytelnikowi. A błąd kontrolowany nawiązuje do grupy Oulipo, która właśnie takimi literacko-eksperymentami matematycznymi na przykład w swoich tekstach się zajmowała.
7: Czy ja dobrze rozumiem, że ten wiersz może być interpretowany na więcej niż 200 różnych sposobów? Prezentowany może bardziej, bo rozumiany to może być tak, trochę inaczej.
6: Tak, dokładnie. Można przejść ponad 200, tam 216 chyba razy po tych krawędziach.
7: Specjalnie dla naszych słuchaczy, Aleksandra Górecka w...
6: A może Hardy miał rację? Cel wychodzi z punktu i do niego wraca czasem. Wyłupuje z niego jakiś środek, powstaje litera O, albo taki tyci okrąg. Wszystko to i tak zgubi się w rozciąganiu, w marzeniach o deformowaniu kubka, łuskaniu kubeczka, w bulgoczącym nic.
2: Stuletni przepiśnik z Wielkopolski udało się znaleźć Mateuszowi Słomińskiemu. Wśród nich wiele zapomnianych już przepisów.
8: Mateusz Słomiński, historyk z wykształcenia, fascynat historii kulinarnej oraz uprawy ziemniaków.
7: Co to dokładnie jest i jak udało się panu trafić na ten przepiśnik?
8: Przede wszystkim ja często w życiu prywatnym szukam różnego rodzaju przepisów i przeszukuję również różnego rodzaju aukcje internetowe i nie tylko. I pewnego razu napotkałem na właśnie taki przepiśnik, który w zasadzie no, nie różnił się niczym od innych. Niestety nie był on podpisany, ale postanowiłem skontaktować się z antykwariuszem, który go sprzedawał. No i po wstępnych rozmowach dowiedziałem się, że jest on z okolic Poznania, z terenów Wielkopolski ogólnie. Nie był w stanie antykwariusz mi podać, w jaki sposób sam go zdobył, no ale postanowiłem go zakupić. No i po zakupie okazało się, że przeglądałem niektóre przepisy, no i był on dosyć ciekawy. Ewidentnie wskazywało to na okres dwudziestolecia międzywojennego. No i po analizie przepisów stwierdziłem, że jeden przepis mógłby wskazywać właśnie na Wielkopolskę. Tych przepisów jest 84. Większość z nich nie jest może zbyt zaskakująca. Są to takie podstawowe też potrawy właśnie na jakiś barszcz, makaron czy jakieś ciastka, które często występowały, ale jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
7: Które by to były na przykład?
8: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny. Tutaj jeszcze takim oczywistym jak krem cytrynowy, który na pewno w jakiejś przyszłości postanowię go odtworzyć. Oraz mam tutaj na myśli żuczki migdałowe.
7: Mówimy tutaj o przepisach sprzed 100 lat. Czy w ogóle ciężko się rozczytać?
8: Rozczytanie tego pisma nie jest jakoś tam trudne. Dlatego postanowiłem nie robić żadnej transliteracji i umieścić skany przepisnika od razu bezpośrednio na stronie, żeby każdy mógł sobie ściągnąć go i bez problemu otworzyć samemu lub spróbować tych przepisów. Teksty są bardzo proste, chociaż używane jest słownictwo całkowicie inne, ale problemów z tłumaczeniem wydaje mi się, żeby nie było.
7: To też poza tym mową, pismem, różniły się też sposoby przygotowywania niektórych dań. Czy były jakieś takie różnice, że zobaczył pan przepis i mówi, no ja bym tego tak nie zrobił?
8: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było do tego podejść troszeczkę inne. Były wtedy warunki w tych czasach. Ludzie posiadali inne przedmioty, inne narzędzia kucharskie. Chociaż niektóre, wiadomo, są do dzisiaj stosowane, ale to jest tylko kwestia wyobraźni troszeczkę i chyba zastąpienia tych dawnych sposobów, tych dawnych narzędzi tymi nowszymi, to nie jest raczej moim zdaniem problem. Tu, chociaż powiem szczerze panu, to nawet w większości tych przepisów to odtwarzanie nie byłoby problemem. I co, jedynie tyle, że mamy piekarniki elektryczne niż jakieś kuchnie węglowe i taka to jest różnica.
7: Poza tą wartością oczywiście kulinarną, to taki przepisnik sprzed 100 lat, on może też kosztować, bo ta cena w antykwariacie, podejrzewam, pewnie też do małych nie należała.
8: Nie, wie pan co, to znaczy ona nie była jakaś za duża, szczerze powiem, bo właśnie problem cały polega na tym, że on nie był podpisany. Wydaje mi się, że gdybyśmy znali autora, autorkę, to cena by tego przepisnika byłaby znacznie większa. Ja postanowiłem na mojej stronie umieścić go pro bono. Poświęciłem czas i pracę, żeby go właśnie zeskanować, opracować i umieścić właśnie za darmo, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby publikować i zarabiać też na tym. Stwierdziłem, że każdy może sobie z niego skorzystać, każdy Poznania, każdy Wielkopolanin może coś z niego wyciągnie i nie tylko. Więc ja nie patrzę na takie kwestie, jeżeli chodzi o finansowe. Zresztą gdyby nawet byłby drogi, to chyba też bym go umieścił za darmo. Ja nie mam po prostu takiej presji finansowej. Szczerze mówiąc, niestety nie da się namierzyć właścicieli. Gdyby chociaż były jakieś dodatkowe zapiski, coś, to bym próbował, ale powiem panu, że to by chyba też byłoby bardzo utrudnione, chociaż żyjemy dzisiaj w czasach dosyć mocnej cyfryzacji, informatyzacji i mamy social media, to ja w innych moich takich badaniach szukałem nomen omen też pewnego pana z Poznania, który mieszkał, a to oczywiście w innej sprawie i niestety mimo takich szerokich z mojej strony działań, poszukiwania go i jego rodziny, nie udało mi się. Więc to by było bardzo, bardzo karkołomne zadanie, żeby odnaleźć takiego właściciela.
7: Co sprawiło, że właśnie wiemy, że to są dania z Wielkopolski?
8: Zasadniczym przepisem, który by wskazywał, że ten przepisnik mógłby pochodzić właśnie z Wielkopolski, jest przepis na tak zwane żuczki migdałowe. Ten przepis jest o tyle ciekawy, że samo jego wykonanie przypomina tak zwane rury poznańskie. Nie chodzi tutaj o składniki ciastek, tylko o samo wykonanie. Ciasto kraje się na paski i przewiesza się na odwróconej formie cwibakowej, chodzi tu o cwibakówkę, i suszy w piecu. To oznacza, że tutaj mielibyśmy do czynienia z takim właśnie ciastkiem podobnym do rur poznańskich. I zastanawiam się właśnie, czy to jest jakieś byłoby powiązanie z rurami poznańskimi, czy były jakieś inne przepisy podobne właśnie, bo ewidentnie to pokazuje, że jest to wypiek w sensie wyglądu, czy też kształtu podobny właśnie do poznańskich rur.
2: A moim rozmówcą był Mateusz Słomiński. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
9: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
7: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy. No i dlaczego ten raport powstał?
9: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też niezauważalnie po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
7: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
9: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat. Tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
7: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
9: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
7: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
9: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
7: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach.
9: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
7: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
9: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi, więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. Jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
2: A moją rozmówczynią była Monika Hergt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Nie wiem, czy wiecie, ale są książki, które można przeczytać w Gwarze Poznańskiej. Za te dzieła odpowiada m.in. Juliusz Kubel, który przetłumaczył kolejną serię przygód Kubusia Puchatka.
10: Nazywam się Juliusz Kubel.
7: To druga, jeżeli chodzi o adaptację od Milne.
10: Zgadzam się z tym, jeśli liczyć książki, ale jednak nie byłoby ich i to tłumaczenie nie byłoby możliwe, gdyby nie kilkunastoletnia, najpierw z Marianem Pogaszem, eksploatacja postaci starego Marycha, którego wymyśliłem, potem Helci z Piątkowa, potem jeszcze jedna postać grana przez panią Iwonę Kocur. To wszystko składało się na to, że z głębi pamięci te wdrukowane w dzieciństwie słowa, wyrażenia, konstrukcje zdaniowe, fonetyka, idiomy i tak dalej, one ożyły. Jeśli ożyły, to jeszcze nie dały mi świadomości, że mogę większe formy tłumaczyć na język gwarowy. Przez przypadek gdzieś o mnie usłyszał pewien profesor jednego z uniwersytetów niemieckich, i zwrócił się do mnie z prośbą, żebym przetłumaczył na język gwarowy małego księcia. Najpierw w ogóle nie odpowiadałem, że to wydawało mi się tak głupie. Przecież to Mały Książę to jest powiastka filozoficzna, to ma dużo poezji w sobie i tak dalej. Jakże to na ten nasz twardy siora, brachol, kuzej i tak dalej, takie twarde słowa są w naszym tym. Jak to tłumaczyć? Po pierwszych próbach tłumaczenia poddałem to odsłuchowi publiczności na jakiejś tam sali, już nie pamiętam. No aplauz był nieprawdopodobny i dzieci, które bawiły, jak pamiętam, że jedno zdanie zwłaszcza na grygol mi baranka, mówi Mały Książę do pilota, do autora. Kiedy te słowa padały, wszyscy się śmiali jak opętani, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ale to jest trochę mylące, dlatego że gwara nie powinna kojarzyć się wyłącznie z tekstami śmiesznymi. Trzeba pamiętać, że w niektórych zakątkach kraju mówi się na co dzień gwarą i to wcale nie jest śmieszne, tylko normalne życie, więc to są dwie różne rzeczy.
7: Dlaczego akurat kontynuacja Milne? Bo dotychczas to byli różni autorzy.
10: To tylko trzy książki plus komik, więc nie aż tak dużo. Faktem jest, że pewna bariera się we mnie przełamała i wiem, że potrafię to, a nie wiedziałem. Jest to szalenie trudne, dlatego że są różne stopnie wtajemniczenia w tej znajomości gwary. Albo się ją mówi i nie wie o tym, albo się tylko czyta, albo pojedyncze słowa umie się rozszyfrować na gwarę i tak dalej, i tak dalej. I żeby przetłumaczyć cokolwiek, trzeba wyższego stopnia wtajemniczenia i to mnie się przytrafiło.
7: To ma zachęcić, no właśnie kogo, bo to są teoretycznie bajki dla dzieci, ale myślę, że dorosły też coś znajdzie w tym dla siebie.
10: Każde spotkanie autorskie, również te promocyjne, związane z wydaniem książek, zdaje się świadczyć o tym, że ta formuła jest uniwersalna. Dlatego, że w tym tekście gwarowym czytanym czy słuchanym starsi odnajdują dzieciństwo. Dzieci śmieją się z powodu bajkowości czy jakichś innych tam chwytów humorystycznych. Najstarsi krytykują, że nie tak było, to było inne słowo za jego czasów. Oczywiście no, jest regionalizacja i to się troszeczkę czasem rozjeżdżają rozmaite słowa. Tu są, tam nie ma i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o gwarę, gdyby tego trzymać się, gwara jest wtedy, kiedy jest użytkowana. Mały Książę, czy Dumek Puchatka i tak dalej, to jest literatura napisana gwarą. To jest coś zupełnie innego. Tu jest zagęszczenie wyrażeń gwarowych celowe, bo to jest też jeden z chwytów tworzenia dowcipu językowego. Natomiast wtedy możemy mówić o gwarze, jeśli wjeżdżamy do wioski i wszyscy mówią. Ona oczywiście wędruje, jak każda forma językowa. Że może się tak zdarzyć, że dwie sąsiednie wioski ze sobą rozmawiają gwarą. Potem jakaś część emigruje. Potem z tej drugiej grupy emigruje. Potem ta stara grupa z tą trzecią z kolei przetransformowaną jakoś się dogaduje, a już inne nie. I tu następuje właśnie przerwa, że to zanika. Na Śląsku wielu ludzi na co dzień mówi gwarą, prawdziwą gwarą. To jest gwara. U nas rzadkość jest to. To pokolenie wymiera. Najważniejszy jest tekst autora, dlatego żeby tą drogę jakby skrócić od niego, aż do jego tekstu, aż do tego, który powstaje w języku gwarowym. Tutaj mogą być rozmaite drogi, może znaleźć, szukać ten tłumacz, albo w ogóle nie czytał na przykład tej książki w oryginale, ani w języku polskim, to musi to zrobić. Postaci potem trzeba wyposażyć w odpowiedni język. A nie da się oczywiście z oryginału żywcem przetłumaczyć, bo nam wyjdzie instrukcja pralki, prawda? Gdzie prawą ręką złap, lewą ręką zakręć i tak dalej, i tak dalej. Pada niekiedy słowo, którego nie znajdzie pan w żadnym słowniku nam dostępnym, prawda?
8: Trzeba przetłumaczyć na gwarę.
10: A jeszcze na gwarę. W języku polskim też to się robi, że na przykład, no powiedzmy koń. Niech pan zaimprowizuje i inne nazwy do tego rzeczownika koń, może być szkapa, kuc, habeta, no wszystko tu może być. I jeżeli autor pisze, że jest miś, on jest jego bohaterem, no trzeba sobie zdać sprawę, jakiego słowa użyć, żeby ono dawało w pełności jego gapiostwo, jego chęć przypodobania się, czy na przykład osioł, który jest malkontentem, depresantem i kimś tam jeszcze, jak to ubrać w słowa polskie, gwarowe, żeby było najbliższe temu. Wynik tłumaczenia jest wtedy dobry, kiedy jest bardzo bliski oryginałowi, wtedy często wychodzi na to, że jest niepiękny, prawda, bo jest szorstki, nieprzypasowany, taki jakiś dziwny. Więc to są takie pierwsze trudności. Tygrys.
7: No właśnie, bo on też debiutuje chyba, o ile dobrze pamiętam.
10: Tak, w tej książce debiutuje, ale skąd się bierze tygrys? Dlaczego on jest taki duży? Ale przecież to on jest wielkości rysia mniej więcej na tych ilustracjach. A poza tym właściwie no jakoś to trzeba by nazwać, żeby dzieci go polubiły. W naszej szerokości występują rysie, czyli tygrysie. Tygryś, po prostu z tego się narodził tygryś i potem się okazało, że w zestawieniu z tym jego, dzisiaj by się powiedziało dziecko ADHD, prawda? Bo taki żywotny i psotny i niszczycielski jest. Polubi go na pewno, jeżeli będzie to zdrobnienie na koniec z tym si, bo to będzie taki łobuziak, ale fajny. Tłumaczenie piosenki, tu jest ich trochę w książce, to jest już szczyt udręki, chociaż bardzo pasjonujący, dlatego że są to takie teksty przecież piosenek, gdzie jest pełna rytmizacja, gdzie jest masa wyrazów jednosylabowych, bo one bardziej do muzyki się nadają. I jeszcze rymy, i jeszcze to wszystko, czyli taka nadorganizacja tekstu, że żeby wyjść na koniec z jakimś sensem, to trzeba się napracować mocno. I tutaj w tym przypadku tłumaczenia z Milna, no w wielu wypadkach trzeba, żeby zdanie miało postać gwarową, trzeba było poszukać omówienia, czyli dłuższej metafory, żeby naprowadzić na ten język, którego w gwarze nie ma.
7: Jak brzmią imiona głównych bohaterów tego tomiku?
10: Miś to jest szpeniolek, już mówiłem z jakich przyczyn, bo to jest taki, on chciałby być takim specem na jakieś sprawy, wyjątkowym, wyjątkowo zdolnym, godnym podziwu, ale też ma świadomość tego rozumku, który jest mały, więc gdyby nazwać go szpeniol, jak jest to w słownikach młodzieżowych głównie, to lepiej było go zdrobnić, żeby to pewien cudzysłów ująć, że to jest taka safandułka, nawet nie safanduła, ale taka safandułka, taki przemiły chłopak, który chce dobrze, ale często mu nie wychodzi, no i to ma ten zgubny nauk jedzenia miodu. Jeśli chodzi o tygrysa, tygryś, maleństwo to kakaludek, no bo na małych chłopców, na małe dzieci, na małe krasnale, mówi się w Wielkopolsce kakaludek. No królik w zasadzie został królem, bo on jest taki władczy, rządny, przywodzenia, uważa się za świetnego organizatora i bardzo się liczy z swoją liczną rodziną i znajomkami rozmaitymi. Dlatego ten królas. Klapouchy, czyli klapiuchol. U niego to trzeba było bardzo pilnować słownictwa, żeby było wystarczająco ponure.
7: To jest przykład pisany, ale czy powstał też audiobook do tego, bo chyba do poprzednich części bywały.
10: Tak. Do wszystkich tych książek, do tych trzech książek właściwie, bo do komiksu nie, są nagrane płyty moim głosem, lepiej lub gorzej. Nie jest to oczywiście czytanie aktorskie, nie na tym to polegało. Chodziło tylko o to, żeby lekko zaznaczyć charakter tej wypowiedzi, natomiast nie starać się robić coś, czego nie umiem. Tutaj na przykład tłumaczenie brzmiałoby tej szpycni jak zgolo ten hazaj co skoko na czterech gierach. Już jest to si z kreską zaznaczoną. Za czasów starego Marycha, jak tam te 17 lat codziennie jedną gawędę mu pisałem nową, to miałem mniej kłopotu, bo on sobie nie życzył żadnych znaków dodatkowych. Gwarom mówił od dziecka, w związku z czym bez tych znaków pochylających, zmiękczających i tak dalej udawałem tekst, to on sam to sobie transponował w głowie i przekręcał odpowiedni kluczyk w głowie bez tych znaków. Pięknie pochylał, pięknie zmieniał fonetycznie i tak dalej.
2: Moim rozmówcą był autor książki Juliusz Kubel. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Jako że to jest mój ostatni magazyn w roli prowadzącego, chciałbym wam podziękować za te wspólne ponad 3 lata. Także dzięki za dziś i za ten czas. Do usłyszenia.
11: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Więcej patroli służb leśnych i policji jest w podpoznańskich lasach. Ruszyła akcja Jesień 26.
12: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne. Na terenach leśnych będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
11: Powiedziała nam Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych i dodała, że wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo grzybiarzom i innym spacerującym po lasach osobom.
12: Straż leśna Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
11: Akcja Jesień w lasach potrwa do 18 października. Brakuje 150 kierowców i 60 motorniczych w poznańskim MPK. Staramy się zniwelować te straty, mówi rzeczniczka spółki Agnieszka Smogulecka.
13: Uzupełniane są kierowcami z firm zewnętrznych oraz zleceniobiorcami. Pomimo trudności MPK Poznań dąży do realizacji wszystkich kursów zamówionych przez ZTM.
11: Zdaniem Pawła Sowy z portalu Inwestycje dla Poznania pasażerowie już odczuwają efekty. Niektóre linie mogą kursować rzadziej, a społecznik takie przypadki odnotował na przykład na Piątkowie i na Naramowicach. Jego zdaniem recepta na rozwiązanie problemu jest prosta.
14: Jeżeli otrzymują stawki do 2700 brutto mniejsze niż w innych dużych miastach, to nie dziwmy się, że mamy wakaty, no bo kto będzie pracować za takie pieniądze, jeżeli konkurencja, że tak powiem, w innych miastach oferuje stawki o wiele wyższe.
11: Obecnie osoba po kursie na motorniczego lub kierowcę autobusu może liczyć na 7260 zł brutto miesięcznie. Szykują się spore utrudnienia na S5 w stronę Gniezna. GDDKiA podpisała umowę na remont 9-kilometrowego odcinka od węzła Poznań Wschód do zjazdu w Strumianach.
15: Wymienimy trzy warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
11: Powiedziała nam Alina Cieślak z GDDKiA w Poznaniu. Prace mają kosztować prawie 14 milionów złotych.
15: Wykonawca rozpocznie roboty po zatwierdzeniu i wdrażaniu czasowej organizacji ruchu. O terminie rozpoczęcia, szczegółach dotyczących organizacji ruchu oraz możliwych utrudnieniach

0: Tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, którą obchodziliśmy w zeszłym roku.
1: Projekt kosztował 4 miliony złotych, a pierwsze projekcje w listopadzie. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Krystek.
2: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
3: Cześć, witam Was.
2: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
3: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
2: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
3: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
2: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
3: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
2: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
3: Trochę była. W pewnym sensie była od początków naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
2: Wchodzimy. O, buty skrzypią.
3: No.
2: Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
3: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
2: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
3: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
2: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
3: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców Jeżyc, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
2: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz.

0: prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
1: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
0: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży Górnośląskiej, a właściwie z Iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
1: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za Iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
0: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
1: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł. Nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
0: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
1: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.
0: Wow.
1: Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn pośrodku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
0: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
1: Bardzo proszę.
0: Echo! Jest.
1: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
0: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
1: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
0: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
1: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
0: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
1: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
0: Wow.
1: To jest kawał drogi.
0: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
1: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
0: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
1: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu. I po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
0: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
1: Pałac Targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne cztery kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
0: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
1: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej i był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
0: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
1: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belvedere. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
0: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
1: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali ziemi.
0: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, To myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami i ludźmi targów jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Medioteka, Spotify i Apple Podcast. Gorąco polecam.

0: Coraz starsi mieszkańcy Wielkopolski decydują się na rozwód. O ciekawych danych GUS-u u nas na początek. Powiemy też o kobietach z Wielkopolski, które oceniają swój poród negatywnie lub wręcz traumatycznie. Jest ich aż 14%. A na koniec o nietypowym pomyśle PTBS-u. W swojej nowej inwestycji na Naramowicach spółka chce zapewnić mniej miejsc parkingowych niż przewidują przepisy. W Vox FM Poznań na 107,4 czas skupić się trochę na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. W ubiegłym roku w Wielkopolsce odnotowano 5 tysięcy rozwodów. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja jest jednak lepsza niż w poprzedniej dekadzie.
1: To o 20% więcej niż w roku poprzednim, jednak zdecydowanie mniej niż w latach 2012-2019, gdy liczba rozwodów wahała się pomiędzy niespełna 5700, a niemal 6100 w roku 2016.
0: Powiedziała nam Arleta Olbrot z poznańskiego GUS-u. Najczęściej rozwodzą się pary bez dzieci lub z jednym potomkiem. Głównymi powodami rozstań są nadużywanie alkoholu, niewierność w małżeństwie i różnice charakteru.
2: Kiedy para mówi o niezgodności charakterów, często za tym hasłem stoi raczej taka długotrwała, utrzymująca się trudność w porozumiewaniu się, w komunikacji, narastające konflikty, różnice, które dotyczą systemu wartości albo sposobu życia. Często jest to brak bliskości.
0: Mówi psycholog Natasza Chmielewska. Pierwszy raz najczęściej rozwodzącą się grupą wiekową były osoby we wieku od 40 do 49 lat. Do tej pory dominowała grupa od 30 do 39 lat. 14% kobiet w Wielkopolsce negatywnie lub wręcz traumatycznie ocenia swój poród. To wyniki raportu Fundacji Matecznik. Jej prezeska Alicja Nowaczek mówi o szczegółach badania.
3: To są niepokojące informacje, no dotyczące tego, jak rzeczywiście kobiety, które urodziły zupełnie niedawno, odbierają to doświadczenie. To zupełnie jest niezależne od miejscowości, od stopnia referencyjności szpitala, od tego, czy szpital jest duży, czy mały. My mamy informacje zbiorcze i kobiety mogą mieć piękne, a także traumatyczne wspomnienia absolutnie z każdej placówki, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. To jest osoba położna, lekarz, lekarka, na które się trafi. To jest wsparcie osoby bliskiej, czy było adekwatne. To jest samo przygotowanie się kobiety, bo jeżeli ona pewnych rzeczy nie była świadoma i dużo ją rzeczy zaskoczyło, no to będzie odbierała nawet fizjologiczne elementy porodu jako takie negatywne. No i to też jest oczywiście kwestia bólu. W Wielkopolsce z tym łagodzeniem bólu jest różnie. Znieczulenie zewnątrzoponowe, które jest taką najbardziej skuteczną metodą łagodzenia tych odczuć bólowych, jest w połowie placówek zupełnie niedostępna. Także na to wpływa bardzo, bardzo wiele czynników. My w Fundacji Matecznik skupiamy się na prawie w okresie okołoporodowym. To są prawa pacjenta, one dotyczą oczywiście każdego z nas, no ale w tym okresie okołoporodowym są tym bardziej istotne. I tutaj informacje, które mamy od kobiet, informacje, które mamy od Fundacji Rodzi po Ludzku, pokazują, że nadal te prawa pacjenta w porodzie, w szpitalu nie są przestrzegane. I zdarza się, że kobiety mają przeprowadzone interwencje medyczne, takie jak badanie wewnętrzne czy nacięcie krocza, bez zgody albo wbrew sprzeciwowi. Także no, można sobie wyobrazić, że jeżeli kobieta ma nacięte krocze, a na to się nie zgadzała, no to to już samo w sobie może być doświadczeniem traumatyzującym.
2: Na pewno temat przestrzegania prawa, przestrzegania standardu poprawił się na przestrzeni ostatnich lat. Nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, dużo o tym dokumencie się mówi. My nawet same prowadziłyśmy kampanię upowszechniającą te zapisy. Na pewno jest lepiej. Kobiety także są coraz bardziej świadome swoich praw i wiedzą, o co zapytać. Dużo kobiet przychodzi ze swoimi planami porodów. Także ta sytuacja, jeżeli byśmy porównały zapewne do raportów sprzed 10 lat, jest lepsza. Teraz coraz rzadziej zdarzają się jakieś niemiłe, niestosowne komentarze. Kiedyś było to dużo, dużo częstsze. Także my widzimy, że jest dużo lepiej. My widzimy, że dużo rzeczy od takich prozaicznych jak wystrój sal, po takie jak możliwość porodu do wody, znieczulenie zewnątrzoponowe, oczywiście my będziemy narzekać na to znieczulenie, ale jeszcze 3 lata temu w Wielkopolsce to było 0%. Teraz jest 15% kobiet, które otrzymały w tym pierwszym półroczu tego roku 2026. Także dużo rzeczy zmienia się na plus, ale my zawsze myślimy o tej jednej kobiecie, która idzie do porodu, usłyszy jakiś niemiły komentarz, ktoś wykona jakąś procedurę bez jej zgody i ona z tym doświadczeniem
3: pozostanie, a być może rodziła pierwszy i ostatni raz.
0: Średnia dla całego kraju to 31% kobiet, które otrzymują znieczulenie zewnątrzoponowe. PTBS chce zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych na nowych osiedlach. Spółka planuje budowę 6 nowych kompleksów przy ulicy Bielicowej na Naramowicach. Na pierwszym osiedlu, gdzie powstanie 2000 lokali, będzie przypadało 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, ale przy kolejnych budowach spółka chce zmniejszyć tę liczbę. A to pokłosie statystyk wynajęcia parkingu z osiedli spółki na Strzeszynie, tłumaczy dyrektorka inwestycyjna PTBS Agnieszka Buczyńska-Piguła.
4: Obserwujemy, że stan wynajęcia wynosi niecałe 50% przy tych lokalach, więc stąd w trosce o kieszeń naszych mieszkańców, czyli o opłaty wszelkie, utrzymanie, oddymianie i tak dalej. No jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania tego i sprawdzenia, czy ten normatyw był prawidłowo dobrany.
5: No i tutaj też widzimy taką tabelkę z tymi właśnie danymi. Zaznaczone są tutaj miejsca tych inwestycji, w których jest te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, gdzie one się znajdują. Właśnie może spójrzmy na te dane, przeanalizujmy to.
4: Tu mówimy głównie o naszych najmłodszych zasobach, czyli wszystkich osiedlach na Strzeszynie, gdzie ten normatyw również zgodnie z miejscowym planem wynosił 1,5 miejsca postojowego. I w tej chwili mamy obłożenia na miejscach postojowych w halach garażowych poniżej 50%. Stanowi to dla nas problem, gdyż również instytucja finansująca tą inwestycję wymaga od nas minimum 50% obłożenia tych miejsc postojowych, czego my nie jesteśmy w stanie spełnić, bo nie ma takiego po prostu zainteresowania. Wzorem chociażby naszej inwestycji na Żelaznej będziemy inwestowali bardziej w rozwiązania proekologiczne typu błękitno-zielona infrastruktura, czyli wszelkie sposoby na retencjonowanie wód opadowych, na zieleń sprzyjającą właśnie wypoczynkowi, ale również taką proekologiczną.
5: Pani wspomniała o tych badaniach na samych Naramowicach. Czy państwo już analizowali, analizują to, jak wygląda to zapotrzebowanie na miejsce parkingowe w tamtym fertlu?
4: Tak, sprawdzaliśmy to wstępnie i z naszych tutaj wstępnych badań wychodziło, że na pewno 1,5 miejsca byłoby za dużo. Natomiast no, ciężko mi dzisiaj wyrokować, jak to będzie za 2-3 lata, kiedy my będziemy bliżej do realizacji naszej inwestycji.
0: W przyszłości między blokami planowana jest linia tramwajowa. Dziś ten rejon obsługuje autobus linii numer 151. Zdaniem radnego osiedlowego z Naramowic Jakuba Czaj, problem z parkowaniem w tej części Poznania jest.
6: Nie powiem nic nowego, na całych Naramowicach brakuje miejsc parkingowych. W szczególności w tej chwili na wschodnich Naramowicach, gdzie rozbudowa mieszkaniowa jest tak mocno zaawansowana, tak mocno się rozbudowuje, że tych miejsc brakuje i cały czas będzie brakowało. I sytuacja, w której w tej chwili stanęliśmy, gdzie będą oddawały 2000 mieszkań, przy czym będą chciały zmniejszyć ten współczynnik ilości miejsc parkingowych, co no bardzo mocno spowoduje to, że mieszkańcy nie będą mieli gdzie zaparkować. I tu nie mówimy o jednym, dwóch, trzech miejscach brakujących, tylko o ponad 1600 miejsc mniej dla mieszkańców nowych mieszkań, które będą oddawane za parę lat.
5: Słowem, najpierw infrastruktura, a potem takie ruchy, to państwo proponują?
6: Taka powinna być kolej rzeczy. Jeżeli chcemy być zieloni, być eko, żeby mniej samochodów jeździło na naszych drogach, no to musimy najpierw mieć możliwości do tego. Na chwilę obecną, przynajmniej na Naramowicach Wschodnich, no tych możliwości nie ma. Nie mamy nowych dróg, nie mamy tak mocno zoptymalizowanej komunikacji miejskiej, aby móc wyeliminować ruch osobowy samochodów mieszkańców w pobliskim domów.
5: Pierwsze bloki jeszcze z tym obliczeniem, te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie mają powstać w 2028 roku. Czy do tego czasu miasto w ogóle byłoby w stanie dopiąć tutaj te rzeczy związane z infrastrukturą?
6: Powiem tak, budowa nowych dróg to są olbrzymie koszta. To są plany wieloletnie. Tego nie da się zrobić w przeciągu roku, dwóch, trzech. Natomiast można już wcześniej się do tego przygotowywać, tak samo jak było przez kupę lat przygotowywane podłoże pod budowę trasy tramwajowej na Naramowice. Natomiast do tego czasu, aż będą oddane pierwsze mieszkania, no nie widzę, aby była możliwość rozwoju tak szybko budowy dróg oraz komunikacji miejskiej.
0: O tym, czy liczba miejsc parkingowych na nowych osiedlach będzie mogła być mniejsza, zadecydują miejscy radni. Pierwsze osiedle ma powstać za 2 lata.

piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyty list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

Sukces wszystkich dotychczasowych piosenek zaowocował wydaniem albumu z remiksami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remiksami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu. W tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then i jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny from the Black, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, w pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

W 2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała.

W tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album. Jego tytuł to Brave, z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album panom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem. Jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

Po muzyce czas na film drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tańca Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. Dwa lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selina, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańcz ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy. I tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny From The Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1.5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Casper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Casper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana na najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum, udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No, No, No, No, No, No. Właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta. Przed wami Two Unlimited. Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dot. Chwyciło. I tak powstał zespół Two Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą. To same.

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 1996 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Too Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 1994 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana.

W drugiej połowie 1995 roku To Unlimited wydał pierwszą składankę z największymi przebojami, wywołując plotki o planowanym rozpadzie. Promował ją m.in. kawałek Jump for Joy.

Chwilę później Ray i Anita ogłosili, że odchodzą z grupy. Nie dogadywali się co do brzmienia ich muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Raya, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak pan próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 89 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lanę zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyt list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. W tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got To Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay-owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed wami Korona. Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Corona X. To ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. Jak tu nie kochać lat 90.

0: siatkarze z kolejnym złotem w finale Mistrzostw Europy nie dali szans Francuzom. Trafią na 3 miesiące do aresztu, chodzi o mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. Niezwykłe iluminacje rozświetliły Łódź. Zajrzymy na Festiwal Światła. Na zegarach godzina 9, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek wielki triumf Polaków w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w walce o złoto pokonali w Mediolanie Francuzów 3-1. To 3. złoty medal Mistrzostw Europy dla naszej narodowej drużyny. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 i 3 lata temu w Rzymie. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został Wilfredo Leon. Podczas dekoracji wręczono także nagrody drużynie marzeń. Znaleźli się w niej środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak oraz libero Jakub Popiwczak. Za najlepszego trenera uznano serbskiego szkoleniowca biało-czerwonych Nikolę Grbicia. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta. Przedterminowe wybory rozpoczęły się o godzinie 7. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby oddać głos ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Krakowianie będą głosowali w 454 obwodach do godziny 21. Są zarzuty dla 2 mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. Mieli w ubiegły czwartek na parkingu w pobliżu teatru zaatakować nożem 41-latka. Mężczyzna zmarł. 34- i 38-letni podejrzani to mieszkańcy Inowrocławia.
1: Gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia.
0: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące. Maleją szanse na szybkie zakończenie wojny USA z Iranem. Według informacji amerykańskiego dziennika Wall Street Journal, Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Według gazety prezydent Stanów Zjednoczonych planuje jedynie przerwę na polistopadowych wyborach połówkowych do kongresu, ma rozważać wznowienie bombardowań Iranu. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję, uznając, że sama presja ekonomiczna na Iran już przynosi efekty. Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się gazeta, zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do kongresu.
0: Szef irańskiego MSZ-u Abbas Araghchi oświadczył, że oczekuje na oficjalne stanowisko USA wobec propozycji otwarcia cieśniny Ormus. Zaznaczył, że tylko dyplomacja może zakończyć konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Kilkanaście instalacji artystycznych, projekcje wielkoformatowe, 10 muzycznych przystanków i 1000 ludzi. Za nami kolejna noc największego w Polsce Festiwalu Światła. Jak bawili się w Łodzi uczestnicy Light Move Festival? Pytał o to Grzegorz Mich.
3: Jak w ogóle wam się to podoba?
4: Nam się podoba.
5: Jest bardzo fajnie.
3: Bardziej tak. Muzyka, bardziej światła.
6: Bardziej muzyka.
5: Bardziej klimat tego, że
7: klimat,
5: jest
7: cały
5: tak...
7: klimat, który tutaj panuje na całej ulicy.
8: Wrażenie jest niesamowite.
9: Jeszcze połączenie z tymi występami na scenie.
10: Bardzo nam się podobał, był troszeczkę inny niż w zeszłym roku.
11: Specjalnie przyjechaliśmy do Łodzi, bo nie jesteśmy stąd.
12: W tym roku też jest bardzo ładnie. Trzeci raz jesteśmy.
13: Zachęcam, żeby każdy to chociaż raz w życiu zobaczył.
0: Festiwal Światła miał miejsce w centrum Łodzi. Jak mówili uczestnicy, był dużą atrakcją turystyczną. W niektórych miejscach Polski, zwłaszcza na północy kraju, utrzymują się jeszcze mgły. Na termometrach o tej porze od 6 stopni nad morzem do 12 miejscami na ziemi lubuskiej. Gdy dzień się rozkręci, będzie znacznie cieplej. Na przeważającym obszarze temperatura dziś w najcieplejszym momencie od 18 do 21 stopni. Na krańcach zachodnich wzrośnie nawet do 23. Wiatr słaby, na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Technoir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listy przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być głośno.

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę. Pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listy przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

Zespół dostał za niego dwie statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu. Zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów. W kwietniu 1994 roku wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Janet, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys. It's a-

kolejnym roku Lin przerywa udział w tournée promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataków domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań, ten rok należał do utworu Life is a Flower.

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo. Pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning.

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Golden Eye. Jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

Płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami. To Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

Zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało, jednak jej członkowie się nie poddawali i działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy. Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

0: Wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jenny występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jenny wspiera organizacje charytatywne i wzięła udział w koncertach ABBA Orchestra Tour. Jeździ również po świecie i wykłada na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitu Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać.
1: Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To sen wrati.
2: Fox FM, Poznań.
3: Tylko jednej nocy w Wielkopolsce doszło do 3 podtruć tlenkiem węgla, a sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął. Będzie też o drogich akademikach Poznań w czołówce miast, w których studenci muszą płacić najwięcej. Na koniec za to podsumujemy lato i nie czując, że rymuję, witam się z wami. Dominik Rutkowski w Vox FM Poznań na 107.4, czas na podsumowanie czwartku. Zostańcie z nami! Do 3 podtruć tlenkiem węgla doszło w Wielkopolsce tylko minionej nocy. 2 osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zabrane do szpitala. Strażacy zaznaczają, że to niepokojące o tyle, że sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.
4: Statystycznie sezon grzewczy rozpoczyna się 1 października. Jednak w Wielkopolsce już teraz obserwujemy pierwsze zdarzenia związane z tlenkiem węgla tej jesieni, w tym rozpoczynającym się sezonie grzewczym. Od początku tego roku w Wielkopolsce w zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla poszkodowanych zostało już ponad 90 osób. To pokazuje, że tlenek węgla, czyli czad, jest realnym zagrożeniem, a wraz ze spadkiem temperatury i uruchamianiem się urządzeń grzewczych ryzyko takich zdarzeń będzie rosło. Apelujemy, żeby już teraz sprawdzić, czy nasze mieszkanie lub dom jest bezpiecznie przygotowane do sezonu grzewczego. Jedno z najważniejszych rzeczy są regularne przeglądy. Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej, a także przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu, zgodnie z rodzajem stosowanego paliwa. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych i zapewnić prawidłową wentylację wszystkich pomieszczeń w naszym domu czy mieszkaniu. Warto zamontować również czujkę tlenku węgla, czyli czujkę czadu, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy, że czad jest bezbarwny i bezwonny. Człowiek nie jest w stanie wykryć go własnymi zmysłami, dlatego sprawna czujka może być tym elementem, który odpowiednio wcześnie ostrzeże nas przed zagrożeniem, a szczególnie w nocy, kiedy śpimy, odpoczywamy i nasze zmysły są uśpione. I najważniejsze, jeżeli czujka się uruchomi, nie ignorujmy alarmu. Należy natychmiast opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Warto przewietrzyć ten dom czy mieszkanie, jeśli mamy taką możliwość. Wzywamy pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Pamiętajmy też, że czujki wymagają regularnej konserwacji. Zanim zamontujemy tą czujkę i zaczniemy ją eksploatować, Instrukcja obsługi pokazuje nam, czy mówi nam o tym, jak ta czujka się zachowuje, kiedy dźwięk jest tym sygnałem, który informuje na przykład o rozładowanej baterii, a kiedy ten sygnał wskazuje na realne zagrożenie. Warto się zapoznać z tą instrukcją i pamiętać też o tym, że czujka wymaga czyszczenia, takiej ogólnej konserwacji w momencie, kiedy jest już zainstalowana, bo nieczyszczenie takiej czujki również będzie wzbudzało alarmy fałszywe.
3: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. 57-letni poznaniak wpadł w ręce ostrowskich kryminalnych po tym, jak wyłudził od seniorki 20 tysięcy złotych. Mężczyzna działał w bezwzględnej szajce oszustów i grał rolę tak zwanego odbieraka. Cała historia zaczęła się na początku roku od telefonu do starszej kobiety. Oszust podający się za prokuratora wmówił jej, że wnuk spowodował wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy na uniknięcie więzienia. Chwilę później po gotówkę zgłosił się rzekomy kurier, czyli zatrzymany właśnie mieszkaniec Poznania. Śledczy z Ostrowa Wielkopolskiego po miesiącach pracy namierzyli go i zgarnęli wprost z ulicy. Okazało się, że 57-latek był już wcześniej karany, więc odpowie przed sądem w warunkach recydywy, a najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Studenci w Poznaniu muszą coraz głębiej sięgać do portfeli. Nasze miasto jest na 2. miejscu w rankingu najdroższych akademików w Polsce. Tak wynika z raportu serwisu rankomat.pl. Szczegółowe dane przybliży nam analityk Jarosław Sadowski.
5: Te ceny kształtują się w tym nowym roku akademickim na poziomie od 680 zł w domu studenckim Jagienka i domu studenckim Zbyszko za pokój dwuosobowy do 1390 zł i to jest jedynka w domu studenckim Hanka. Dla porównania przed rokiem te stawki były niższe, mamy wzrost rok do roku o 10%, czyli ta najniższa stawka wzrosła z 620 do 680, najwyższa z 1260 do 1390 zł. I tak jeszcze oprócz tego, co było w raporcie, przed naszą rozmową sprawdziłem jeszcze z ciekawości Politechnikę Poznańską i tutaj nawet te najwyższe stawki są jeszcze wyższe. Co prawda ten najtańszy pokój jest tańszy niż na uniwersytecie, bo kosztuje 550 zł, ale najdroższy pokój 1700 zł. No ale tutaj też należy uczciwie dodać, że wynika to po prostu z tego, że pojawił się nowy akademik po remoncie, dom studencki numer 3. Przed rokiem go nie było i on jest też właśnie świeżo wyremontowany, stąd tutaj tak wysoka cena, ale no już nawet pomijając ten fakt, widać, że faktycznie, jeżeli chodzi zwłaszcza o te pokoje w najwyższym standardzie, no to właśnie drugie miejsce po Uniwersytecie Wrocławskim z tą stawką 1390 zł, więc wśród tych badanych no jest to powiedzmy druga najwyższa stawka w Polsce, no ale oczywiście studenci mają tutaj możliwość wyboru i są oczywiście też stawki niższe, jak wspominałem. Też to, co myślę, że jest warte podkreślenia, to w wielu przypadkach te stawki rosną, chociaż często jest tak, że te stawki rosną bardzo nieznacznie, o kilka procent. Jest też kilka uczelni w Polsce, gdzie w ogóle te stawki się nie zmieniły. 680 zł na Uniwersytecie Adama Mickiewicza za ten najtańszy pokój, to też jest dosyć dużo, bo w wielu przypadkach mamy właśnie w tym naszym raporcie stawki na poziomie około 500-550, nawet poniżej 500 zł, więc no to pokazuje, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś ma właśnie niskie dochody, no to dla niego może być to pewną przeszkodą, zwłaszcza, że od wielu lat nie była aktualizowana też kwota, którą można uzyskać w ramach kredytu studenckiego. Przypomnijmy, że maksymalną wypłatę miesięczną, jaką można uzyskać, to jest 1000 zł, więc nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie, więc moim zdaniem no, na pewno wymagałaby aktualizacji właśnie ta kwota kredytów studenckich, bo no, jeżeli ktoś ma dochody, ma zamożnych rodziców, którzy mogą wspierać, no to często te podwyżki nie są jakieś takie bardzo drastyczne, ale jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację i musi właśnie wspierać się kredytem studenckim na przykład, zwłaszcza jak dopiero zaczyna studiować, wtedy często nie ma jakichś jeszcze własnych dochodów, no to może być to bardzo ciężkie, żeby się utrzymać na uczelni, biorąc pod uwagę te stawki.
3: A jak wskazuje student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej Franciszek Słota, problemem jest też dostępność akademików w mieście.
6: Ja osobiście znam parę osób, które na przykład musiały dojeżdżać do Poznania z Gniezna, gdzie to dość niepraktyczne jest, bo się ponad godzinę z tego co pamiętam jedzie tam pociągiem. Te ceny w tych akademikach to są takie, że wiele osób uznaje, że no dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest po prostu mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać. Też nie wątpię, że dużo osób rezygnuje ze studiów przez koszt akademików, ponieważ też wymagania, żeby dostać stypendium socjalne są tak wysokie albo bliskie, że no tak naprawdę wiele osób, które potrzebowałoby tego stypendium socjalnego, nie jest w stanie go zebrać, bo rodzice akurat dostali większą wypłatę i pracowali sobie przez wakacje, więc mają za duże zarobki, żeby dostać stypendium socjalne. Tym bardziej w tym roczniku potrzebne byłyby dane z tego roku. Obserwuję, że bardzo dużo osób się nie dostało, bo teraz jest o połowę czy tam nawet dwukrotnie większy rocznik niż postawa, więc no w tym roku do akademika obstawiam, że bardzo trudno się było dostać.
3: W stosunku do ubiegłego roku akademiki w Poznaniu podrożały o około 10%. Bloki mogą powstać w miejscu dawnego schroniska dla zwierząt w Poznaniu. Miasto chce w przyszłym roku wystawić na sprzedaż podzielone na działki teren przy ulicy Bukowskiej. Mniejsza jego część będzie przeznaczona na tereny zielone. Schronisko od 2021 roku działa przy ulicy Kobyle Pole, gdzie ma więcej miejsca. Lato, lato i polecie. Czas na trochę statystyk. Urzędnicy podsumowali minioną już porę roku, jeśli chodzi o liczby. No, ze mną już teraz Bartek Łojewski. Powiedz proszę, mamy nowe rekordy, prawda?
7: Oj tak. Z temperaturą na czele. 28 czerwca było w Poznaniu najcieplej od 105 lat. Termometry pokazały 38,9 stopnia. To o 0,2 więcej niż pewnego lipcowego dnia 1921 roku. W sumie tego lata mieliśmy 16 dni ze słupkami rtęci powyżej 30 kreski.
3: Dawaj jeszcze jakieś ciekawe liczby.
7: Proszę bardzo, rekordowe ponad 4 miliony przejazdów rowerowych, z czego 250 tysięcy przez mosty berdychowskie. Mamy też rekord czytelniczy, 353 tysiące wypożyczeń w Bibliotece Raczyńskich i ponad 74 tysiące ludzi na poznańskich basenach letnich, 53 tysiące w Parku Kasprowicza i niemal 22 na Chwiałce.
3: To był Bartek Łojewski, bardzo dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Również Maltanka czuje jesieni, kolejka parkowa kończy sezon. Jeszcze w tym tygodniu jeździ codziennie, ale w niedzielę wyruszy w swój ostatni kurs z okolic Śródki do Nowego Zoo. Atrakcja w Poznaniu działa od 1972 roku i jest jedną z ostatnich takich w Polsce.
2: 107,4 Fox FM Poznań.

rocznik 88, dokładna data urodzenia 20 lutego. Świat szerzej poznał ją dzięki tej piosence, po niej sukces przyszedł szybko. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku Robin Rihanna Fenty to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bujek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi Jay-owi Z, który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i między innymi wspomnianą wcześniej Pondery Play, czym urzekła Jay-a Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Pondery Play, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10. miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

0: Płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depp on the Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała, tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć, właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam, nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie, więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam, o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział, więc jestem tutaj. Cały świat wie.
0: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
3: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
0: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie, to dobry człowiek, przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album, zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego promował

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż raz.

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych płyt.

Potem jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i jak się okazało ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z Drake'iem.

Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad ćwierć miliarda płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto

zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata, jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomesa z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
4: 107 i 4.
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
5: Trafi do aresztu na 3 miesiące. To decyzja sądu wobec podejrzanego o zabójstwo policjanta. Pracowita sobota toprowców, tylko wczoraj czterokrotnie podrywali śmigłowiec. Bartosz Zmarzlik, wicemistrzem świata, utytułowany żużlowiec, zapowiada, że nie kończy kariery. Na zegarze jest godzina 10. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
5: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. W Tatrach dużo turystów i wiele niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy Topru interweniowali wczoraj 10 razy, w tym czterokrotnie z użyciem śmigłowca. Do najpoważniejszego wypadku doszło w rejonie Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. U jednego z turystów doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Topru do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy wezwani zostali także na wierzchołek Rysów. Turystka doznała blokady psychomotorycznej i nie była w stanie kontynuować zejścia. Ratownicy apelują o rozsądne planowanie wycieczek i przypominają, że w wyższych partiach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie zaporowskim zginęły 3 osoby. O kolejnych 2 ofiarach informują władze obwodu sumskiego. Jeden mężczyzna zginął w ataku na Kijów, podały służby ratownicze. Pojawiają się także informacje o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według służb po ataku płoną tam magazyny. Z Gorlic do Biecza. Taką trasę przemierza dziś barowa lokomotywa i zabytkowe wagony. Wczoraj pociąg retro wyruszył z Nowego Sącza w stronę Krynicy i Muszyny. Chętnych do wzięcia udziału w sentymentalnej wycieczce nie brakowało.
7: Przyjechałem specjalnie dla pociągu retro z samego Gdańska. Zdecydowanie jestem miłośnikiem kolei, więc nie mogłem takiej okazji przepuścić.
8: No ja jeździłam takim. Podróż tak przygodowa.
9: No chcę sobie przypomnieć młode lata i jak się to jeździło.
10: Łukasz Widę, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Starsze osoby mogą przypomnieć sobie, jak kiedyś się podróżowało, a osoby młodsze mogą zobaczyć.
11: Maszynista Nowak Czesław. Trudniej się na pewno prowadzi, bo sama temperatura w środku 30 do 40 stopni, jak się piec otworzy. No i tego węgla też trzeba trochę przerzucić, żeby my jechali.
5: No, przypomnę tylko, że dziś pociąg retro można zobaczyć w okolicach Gorlic i Biecza w Małopolsce. 7. tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu nie zdobył. Bartosz Zmarzlik musiał się zadowolić srebrnym medalem, ale co ważne, nasz utytułowany zawodnik MPO turnieju w Toruniu podkreślił, że nie kończy kariery. Polak w ostatnim tegorocznym turnieju cyklu Grand Prix zajął 3. miejsce. Z podwójnego sukcesu cieszył się Brytyjczyk Robert Lambert, który po raz pierwszy triumfował w mistrzostwach świata. Wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik poinformował, że srebrny medal odda na cele charytatywne. 15 stopni teraz w Zielonej Górze, a zaledwie 8 w Jeleniej Górze. Przed południem zatem spora rozpiętość temperatury. Gdy dzień się nieco bardziej rozkręci, będzie też znacznie cieplej. Na przeważającym obszarze temperatura diś od 18 do 21 stopni, a najcieplej będzie na krańcach zachodnich. Tam temperatura wzrośnie nawet do 23 stopni Celsjusza.
12: The Best of Pierwsza Zmiana.
13: Konrad Piwowarski,
14: Julia Hren
15: i Paweł Pawelec.
13: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: No i Monika z tej strony. Kiedyś koleżanka kupiła sobie nowiutki samochód i jak miała sztuczkę, rzucił jej się na nią słupek. Stwierdziła, że sam się rzucił.
4: No i tak było na pewno.
5: Nie, no bo może nie wierzycie, ale takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy na drodze się dzieją, wiem z własnego doświadczenia, więc lepiej jednak nam wierzyć, ponieważ no, po co mielibyśmy oszukiwać?
6: Jak się wytłumaczyć ze sztuczki, tak?
5: To jest pytanie, odpowiedzi naszej 0986 9869.
4: A po co się tłumaczyć? Wystarczy powiedzieć, że tak było od nowości, Paweł napisał.
5: Ma rację. Jest w innych słowach troszeczkę napisane, ale nie mogę tego zacytować. Skoro uderzyłam, tak, to po co drążyć temat?
6: Po co drążysz?
4: Krzysiek napisał, że dziś kolega jadąc do pracy zajechał po kawę na stację benzynową, parkując przywalił w latarnię, kawa już nie była potrzebna.
5: O, i to jest duży też plus. Tak. Od razu pobudzenie, energia na cały dzień.
4: No i oszczędność na kawie, tak? No bo kawa jednak kosztuje na tej stacji trochę.
6: I jest kolejna piosenka, ale to już było.
5: I to jest piękne.
6: I nie wróci, więc...
5: Proszę, muzycznie też można. Przecież trąbiłam. Też jest super.
4: Skoro było muzycznie, to jeszcze propozycja filmowa.
7: Nigdy do niczego się nie przyznawa. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone z podbu. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka.
1: Tylko

0: Breakfast to pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM. Tak było w czwartek. Fox FM robi dzień dobry.
1: I to nie jeden raz, wielokrotnie w ciągu dnia.
2: Panienka Tomasza zrobiła mu dzień.
1: Dawaj, weź coś poplotkuj.
3: Tomek to o czwartej rano do nas napisał już.
1: Ona tak ci już zadowolony. O czwartej rano zrobiła ci dzień?
2: Opowiadaj.
4: Witam serdecznie.
1: No cześć.
3: No Tomek, to w jaki sposób ci żona zrobiła dzień?
1: O, weź tak, ja zamykam oczy i niech się rozmarzę.
4: Żona zrobiła mi dzień w taki sposób, iż oznajmiła mi, że z synem w weekend wyjeżdżałem w góry do Zakopanego. Zostawiałem, jakby mnie powiedzieć, wolną chatę, ale ja to wykorzystam.
1: Przedzwoniłeś?
4: Ja to wykorzystam. Słucham?
1: Przedzwoniłeś do kupi?
3: Lepiej, słuchaj tego, słuchaj.
1: Ja padnę z gitarą.
4: Spoko.
1: Dobra.
3: No i jakie plany?
4: Idę sobie do lasu na grzyby. Bo
3: wow.
4: Zawsze jak idę na grzyby.
3: No.
4: Zawsze jak idę
3: mój
4: na grzyby.
3: Człowiek.
1: Ach, te grzybiareczki.
4: Zawsze jak idę na grzyby, to żona zawsze dzwoni. Idziesz już? Znalazłeś coś? I zawsze truje mi głowę. A tak będę miał chociaż święty spokój. W górach zasięgu nie mają.
2: Słuchaj, zawsze możesz się odwdzięczyć i ty do nich dzwonić. Czy już doszli, dotarli na szlak?
3: Ale po co ja chcę począć, chłopak?
1: Tak, w sumie rację. Po co? Przestań, no. Wiesz, jak jest radość. Wiesz, jutro z facetów teraz kiwa głową, uśmiecha się i mówią, ale farciarz, ale no, to zorganizował. Mistrz po prostu. Ha, taktyk.
2: Czyli nie zapraszasz kolegów, tylko idziesz na grzyby.
4: Tej wersji się trzymamy, tak.
1: Tak. Nic nie mów.
2: No dobrze, to
3: jakby co, to ja byłem z tobą na tych grzybach. Mało tego, ja jestem z tobą teraz w lesie.
1: Dbaj, jak mu idzie, aż mu kosę lecę kupić.
2: A jak już wrócisz z grzybów, to napijesz się kawy od Vox FM, bo aż 3 kilo mamy dla ciebie. 2 kubki i jeszcze coś słodkiego.
0: Vox FM robi dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Voxfm.pl, tak wam też robi. Możemy zrobić dzień
1: tak
2: dobry.
1: Się robi.

0: jest o.
1: O pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
1: Tak było w piątek. Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Po tym świecie stąpają odważne osoby.
4: Jak odważne?
3: Bardzo odważne, bo będziemy dzwonić w tym momencie do Ewy, którą zgłosiła synowa.
4: Czyli zadarła z teściową. Co więcej, w zgłoszeniu napisane jest: w niedzielę rozwaliłam teściowej zderzak, nie zauważyłam jej auta. Ja tam nic nie mówię, ale może to było specjalnie.
5: Okej. No to
3: jeszcze chcę budzić.
5: Jeszcze żartować sobie z teściową.
4: Teściowa nie ma czym jeździć teraz.
5: Może mają dobre relacje.
3: Nie, auto zastępcze jej wieziemy, tak? Także wszystko.
5: To już
3: dzwonimy.
6: Tak?
3: Dzień dobry, pani Ewo. Ja będę tak gdzieś za jakieś pół godziny z tym samochodem zastępczym.
6: Tak, dobrze, jestem w domku.
3: Dobrze, super. To wie pani, bo to jest Mercedes-Benz Sprinter. Ja się upewniam, bo taki dostawczak duży.
6: Dobrze, podłówko jest duże, brama jest szeroka.
3: Dobra.
6: Wszystko okej.
3: Okej, dobra, wie pani, bo tylko że pani ma kategorię C.
6: Jaki dostawczak?
3: No bo to jest samochód dostawczy, taki bus. Mercedes-Benz Sprinter, ale tutaj miałem, dlatego dzwonię do pani i się upewniam, czy aby na pewno.
6: Nie, ja miałam mieć Skodę.
3: Ale to nie ma żadnych dostawczaków Skody, ja nie kojarzę.
6: Ja nie chcę dostawczaka.
3: A co pani chce?
6: No, osobowy.
3: No, ale my nie mamy osobowych, my mamy tylko auta dostawcze, jeżeli chodzi o samochody zastępcze.
6: Nie, no wczoraj pani powiedział, że Skoda Rapid.
3: No nie, no to ja jestem źle jakoś poinformowany, no.
6: No oczywiście, że tak.
3: Wie pani, a ma pani tę kategorię C, czy nie ma?
6: Nie mam.
3: Nie ma pani, no to możemy jakiegoś mniejszego Transita wziąć w takim razie. One tam bez kategorii C są. To też będzie samochód dostawczy z taką dużą paką, ale to już można jeździć bez kategorii C.
6: Ale nie, coś nie tak.
3: No wie pani, no ja inaczej tutaj nie mogę innego rozwiązania, no bo my mamy tylko dostawczaki mamy na bazie.
6: Nie, no wczoraj umówiliśmy się, że jest Skoda Rapid.
3: No nie wiem, dlaczego to do nas w takim razie to zamówienie przyszło, no bo my Skody Rapid to nigdy nie mieliśmy.
6: No ale kto to? No ja byłam, no nie, no coś jest nie tak.
3: Wie pani co, może to dlatego, że tak naprawdę to dzwoni do pani Radio Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć Ewa.
5: Dobry.
4: Twoja cudowna synowa Monika cię do nas zgłosiła.
5: No, ty wiesz, jak się fajnie jeździ sprinterem, wszystkich masz, z góry patrzysz na wszystko.
3: Także musisz rozważyć kategorię C.
5: Lubisz to.
4: Dzwonimy, Ewa, dzwonimy z nagrodą. 5 stówek na prezent marzeń mamy dla ciebie i życzymy ci dobrego dnia.
5: Oj, to jest prezent.
6: O, dziękuję.
5: Proszę.
4: Żebyście wszyscy tacy weseli byli jak Ewa.
6: Boże, kochany, zerwałam się.
3: Miłego dnia, cześć.
6: Dziękuję ślicznie, dzień dobry, do widzenia.
5: Dzień dobry, do widzenia.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Vox FM.
5: The best.
1: To pierwsza zmiana.
2: Tylko reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Reklama.

0: Baba Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi policjant w markecie budowlanym? Szuka wtyczek. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: A propos tych łosi, to nasi piłkarze...
3: Oj, nie mów tak.
4: Oj, nie.
2: Dzisiaj grają z Bośnią i Hercegowiną.
3: Mają dwie drużyny do pokonania, to nie jest łatwa sprawa.
4: Tak, to jest też trochę nieuczciwe, nie? Że i Bośnia i Hercegowina razem na Polskę to tak...
2: I to nie jest tak, że ja mówię o piłkarzach, że są łosiami. Tylko o nas, bo to oglądamy.
3: Dobrze, ale czy oni będą mieli pieniądze?
2: No będą mieli pieniądze. Słuchajcie, jest wielka rewolucja w kadrze i nie chodzi o skład, nie chodzi o to, że nie mamy żadnego bramkarza, że Robert nam się zestarzał. Nie, nie, nie, jest inna rewolucja w kadrze.
4: Już puchacz
3: rewolucja żołądkowa.
2: Mniej więcej. Moi kochani, jest wielka zmiana. Do tej pory był jeden sklep spożywczy sponsorem, a teraz będzie ten drugi.
3: I ten niemiecki.
2: Tak. A był ten z Portugalii.
4: Czyli owad z kropkami już nie jest?
2: Teraz będzie ten niemiecki sklep sponsorem.
4: Ten za niemiecko?
2: I ja wciąż uważam, że to jednak jeszcze nie to.
4: Nie?
2: No nie, no.
3: Że jeszcze ktoś inny powinien być?
2: Na przykład, nie wiem, jakiś
4: no,
2: tartak.
4: No nie dysko, tak, masz rację.
3: A czemu tartak?
2: No bo trochę drewna na boisku.
4: Drewno
2: jest na boisku.
3: A ja uważam, że jakaś buda z kebabem, bo jednak to Polacy lubią i od razu lepiej by się oglądało.
4: Ale to mi się tak turecki sponsor jakoś tak bardziej...
2: Ale polski kebab.
4: No właśnie,
2: jest przecież.
3: Oczywiście, też każdy kebab jest polski.
4: Z Polski to są te materiały porcelanowe, które mamy w toaletach. To na przykład, nie?
2: Producent sedesów?
4: Tak,
2: chciałbyś?
4: Sponsorem reprezentacji polskiej genialny Paweł. Producent sedesów oraz kabin prysznicowych, tak bym powiedział.
3: A może, nie firma, ale na przykład lekarze ze szpitala południowego, oni mają dużo kasy.
4: Bogaci są.
2: W ogóle wszyscy lekarze.
4: Ten jeden lekarz.
2: Koniec, wystarczy.
4: Nie mam kolegę urologa, mówi, że nie.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama 107.4
15: Vox FM
0: Poznań.
16: Są całe i zdrowe, poszukiwane w Tatrach Polki? Odnalezione. Polscy siatkarze ze złotem mistrzostw Europy za nieco ponad godzinę zostaną powitani na lotnisku Chopina. Sezon na grzyby powoli się rozkręca. Pomogły niedawne opady. Na zegarach godzina 11. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Poszukiwane od wczorajszego wieczora w Tatrach polskie turystki są całe i zdrowe. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Odnaleźli je słowaccy ratownicy, którzy wcześniej zwrócili się do policji o współpracę przy ustaleniu danych dotyczących lokalizacji telefonów poszukiwanych. Akcję rozpoczęto po tym, gdy wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi w rejonie Chrubego Wierchu, a później kontakt z nim się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Wracamy do wielkiego triumfu Polaków w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni siatkarze w walce o złoto pokonali w Mediolanie Francuzów 3-1. To 3. złoty medal Mistrzostw Europy naszej narodowej drużyny. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009, no i 3 lata temu w Rzymie. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został Wilfredo Leon. Podczas dekoracji wręczono także nagrody drużynie marzeń. Znaleźli się w niej oprócz Leona środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, a także libero Jakub Popiwczak. Za najlepszego trenera uznano serbskiego szkoleniowca biało-czerwonych Nikolę Grbicia. A dziś będzie świetna okazja, żeby podziękować biało-czerwonym siatkarzom. O godzinie 12.40 mają wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Katastrofalny w skutkach ulewy w okolicach Bangkoku. Stanem klęski żywiołowej objętych jest 50 dystryktów w okolicach stolicy Tajlandii. Deszcz padał nieprzerwanie od czwartku. W niektórych miejscach spadło 300 litrów wody na metr kwadratowy. Domy, sklepy i drogi na dotkniętych obszarach zostały zalane. W wielu miejscach rozległe podtopienia utrudniały ruch na stołecznych ulicach. W mieście otworzono ponad 200 schronisk, do których ewakuowano ponad 4000 osób. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się doczekali, jak chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się w końcu pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie widać, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
15: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
17: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
18: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
16: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Leśnicy przyznają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale także z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. 17 stopni w Słubicach i tam jest najcieplej, a najchłodniej w Kłodzku, zaledwie 10 stopni. Zatem mamy cały czas dużą rozpiętość temperatury. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 18 do 21 stopni, na krańcach zachodnich będzie najcieplej, a temu wszystkiemu będzie towarzyszył słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni i wschodni.

0: Będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
4: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.
0: 107.4
1: Vox FM Poznań.
0: Vox FM Poznań. Vox FM robi dzień dobry.
4: Magia Radia.

0: deșteptarea.
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
0: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
0: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Jezu, ja kocham kawę, ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
3: Ja się wspaniale składa.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Co sprawdzasz, tato?
10: A przelew z pensją.
9: Tak, co miesiąc?
10: Co miesiąc.
9: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
10: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
1: 107
0: i 4.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Poznań.
17: Mogło dojść do złamania ciszy wyborczej. Krakowska policja analizuje post, który pojawił się w internecie. Będzie okazja do owacyjnych podziękowań. Wkrótce w Warszawie wylądują siatkarscy mistrzowie Europy. Poważny incydent w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej Fairford. Zatrzymano kilka osób.
18: Na zegarach 12, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osycko.
17: Podejrzenie złamania ciszy wyborczej w Krakowie. Chodzi o post, który pojawił się w mediach społecznościowych. Publikowanie materiałów z wizerunkiem kandydatów w trakcie ciszy wyborczej jest zakazane. Zgodnie z kodeksem wyborczym grozi za to grzywna od 20 zł do nawet 5 tysięcy w zależności od stopnia naruszenia. O przebiegu przedterminowych wyborów w Krakowie mówi Piotr Szpiech z krakowskiej Komendy Miejskiej.
19: Wybory w Krakowie jak do tej pory przebiegają spokojnie. Mieliśmy jedno zgłoszenie dotyczące agitacji wyborczej na jednym z profili w mediach społecznościowych. Poza tą jedną sytuacją więcej zgłoszeń nie mieliśmy. Cały czas monitorujemy sytuację w związku z wyborami.
17: Sprawę będzie wyjaśniać policja. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy w nocy z piątku na sobotę i potrwa do 21:00, wtedy ma się zakończyć głosowanie. A za nieco ponad pół godziny na lotnisku wyląduje samolot z polskimi siatkarzami. Biało-czerwoni w finale Mistrzostw Starego Kontynentu pokonali Francję. Zdobywając złoto, zapewnili sobie także awans na Igrzyska Olimpijskie. Relacja Mateusza Chłystuna.
20: Proszę wstać, przed nami hymn Polski. Taki komunikat wybrzmiał wczoraj po finałowym meczu w Unipol Arenie we włoskim Mediolanie. Biało-czerwoni pokonali tam Francuzów 3-1, broniąc tytułu wywalczonego 3 lata temu. Finał w Mediolanie rozpoczął się od niezwykle zaciętego seta, rozstrzygniętego na korzyść Polaków dopiero przy stanie 31-29. W drugim nasi siatkarze wygrali 25-19. Francuzi odpowiedzieli w trzeciej partii, zwyciężając 25-20, ale w czwartej Polacy nie pozostawili rywalom złudzeń, wygrywając 25-16. A takim okrzykiem radości całej drużyny podzielił się w sieci Kamil Semeniuk. Trener Nikola Grbić tak po zwycięskim spotkaniu komentował sukces na antenie Polsat Sport.
15: I robię swoje najlepsze, żeby zespół wygrał. I naprawdę jestem dumny być trenerem tego zespołu.
20: To trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy dla polskiej reprezentacji i jednocześnie druga z rzędu wygrana w finale tej imprezy. Złoty medal zapewnił również biało-czerwonym awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.
17: No, kibice już czekają na polskich siatkarzy. Samolot z nimi powinien wylądować na lotnisku Chopina około 12:40. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF w Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych w Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w ciśnienie Ormus. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. O tym nietypowym ambulansie Grzegorz Mich.
21: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
22: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Anna Łabuda, ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
21: Czyli można byłoby nawet operować.
22: Dokładnie.
21: Zasilanie niezależne.
23: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
24: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
21: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
24: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
17: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwo łódzkie.
18: Jeśli ktoś dzisiaj myśli o jakimś spacerze, no to jak najbardziej zachęcam do tego, bo pogoda na to faktycznie pozwoli. Najcieplejsze miejsce póki co w Polsce to okolice Słubic, tam 19-20 stopni, najchłodniej w Kłodzku, tam zaledwie 11. Ale te wartości, pamiętajcie, one mogą się nieco różnić. Dzisiaj mnóstwo słońca w całym kraju, więc tak jak powiedziałem, spacer jak najbardziej na tak, szczególnie, że jest niedziela i większa część z Was zapewne odpoczywa.
1: Jest weekend!
25: Jest weekend!
18: No a ci, którzy nie odpoczywają i faktycznie ten dzisiejszy dzień spędzają w pracy, za tych mocno trzymamy kciuki, serdecznie ściskamy i pozdrawiamy. Niemniej, to już 4 minuty po 12, wypadałoby zacząć, a bo ja wiem, może dzisiaj od jedzenia, co wy na to? Co macie na obiad? Dajcie znać. A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, zapraszam.

Rihanna, Disturbia w Vox FM, 18 minut po 12 na naszych radiowych zegarach, a my teraz o temacie, który każdy, uważam, lubi, czyli o jedzeniu. A dokładniej o tym, co u was dzisiaj na talerzach, bo z racji tego, że niedziela to niedzielny obiad, jedni stawiają na tradycyjne dania, jak chociażby rosół, schabowy, ziemniaki, mizeria bądź buraczki, ewentualnie jakiś mielonidas. No ale są też tacy jak Michał, którzy są w trasie i nie mogą sobie pozwolić na takie rarytasy, zważywszy na to, że są na przykład w trasie za granicą, to już w ogóle. Bo Michał jedzie przez Szwecję do Norwegii, więc obiad w trasie zaraz będzie grany. Zatrzymają się na Chińszczyznę. Też jest to jakieś rozwiązanie. Co prawda niedziela, chińszczyzna, no okej, ale dobra, jest to usprawiedliwienie w trasie, więc jazda w trasie, a obiad niedzielny, to wszystko rządzi się swoimi prawami. Natomiast u gości, no właśnie, obowiązkowo rosołek z makaronem, ziemniaczki, kotlecik z piersi oraz drożdżówka z jagodami na deser. Oj, to brzmi naprawdę dobrze. Dajcie znać, co tam dzisiaj u was na niedzielnym talerzu. 609 869 869.

0: Ajajaj, gdyby wiadomości miały zapach, to tutaj w naszym radiowym studiu zrobiłoby się naprawdę... No, mieszanka wybuchowa, można by było powiedzieć, bo tyle tutaj wiadomości od was dostaję na 609-869-869 odnośnie tego, co tam u was dzisiaj na talerzu, co na obiad, niedzielny obiad i tak na przykład policzki wieprzowe, kluski śląskie i grzybki duszone ze wczorajszego zbioru. Pisze Marcin z Warszawy, serdecznie pozdrawiamy. Mamy też zapiekankę gyros, proszę bardzo. Mamy też świeżutkie kanie, które też ktoś rano... zebrał. Mamy również grillowane sznycle z indyka w sosie grzybowym. Ten sos grzybowy i akcenty grzybowe, mam wrażenie, bardzo często się pojawiają, no ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, w końcu mamy sezon na grzybobranie, prawda? No ale tutaj naprawdę, jak czytam wasze wiadomości, to ślinka cieknie.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
15: 107,4.
0: Vox FM Poznań.
15: Vox FM Poznań.
16: W Stawie utonął 6-letni chłopiec. W wiadomościach na początek tragedia w Dąbiu Kujawskim. Jak przebiegają przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa? To pytanie zadamy naszemu reporterowi. Mieszkańcy Madrytu solidarni z eksmitowaną seniorką w obronie praw 87-latki w centrum miasta rozbili miasteczko namiotowe.
17: 13 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
16: Tragedia w Dąbiu Kujawskim, niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie, mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzeń.
18: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
16: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Kraków wybiera nowego włodarza miasta. O fotel prezydenta drugiego pod względem wielkości miasta w Polsce ubiega się 7 osób. Aby zwyciężyć już w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę ważnych głosów. Jeżeli żaden z uczestników wyścigu nie osiągnie tego wyniku, druga tura odbędzie się 11 października. Krakowianie głosują od godziny 7 rano. Na linii nasz krakowski reporter Kuba Solarz. Kubo, jak przebiegają wybory?
19: Dzień dobry. Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej. Zgodnie z kodeksem wyborczym za jej złamanie grozi grzywna od 20 zł do nawet 5 tysięcy zł w zależności od stopnia naruszenia. Przypomnę, że cisza wyborcza rozpoczęła się o północy w nocy z piątku na sobotę i potrwa do dzisiaj, do 21, kiedy ma się zakończyć głosowanie. Wtedy też poznamy pierwsze sondażowe wyniki.
16: Z Krakowa relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Trzydniową wizytę w Moskwie rozpoczyna watykański wysłannik do spraw Ukrainy kardynał Matteo Zuppi. To kolejna próba dyplomatycznego zaangażowania stolicy apostolskiej w sprawę wojny na Ukrainie. Głównymi tematami rozmów mają być los jeńców wojennych i powrót ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. Więcej szczegółów nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, co dokładnie ma w planach wysłannik Watykanu?
2: To trzecia wizyta kardynała Dzupiego w Moskwie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak informuje agencja Reutera, w planach jest m.in. spotkanie z Jurijem Uszakowym, doradcą Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim kwestii humanitarnych związanych z wojną. Watykańska misja koncentruje się na doprowadzeniu do wymiany jeńców i powrotu ukraińskich dzieci do rodzin. Kardynał Dzupi odwiedził wcześniej Kijów, a w Moskwie był ostatnio równo przed 2 laty. Rozmawiał wtedy m.in. z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.
16: Mateusz Łystun, dziękuję za relację. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wczoraj wieczorem w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wracam jeszcze do informacji z kraju. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7000 metrów sześciennych odpadów. Ich zebranie i wywóz kosztowały ponad 2,5 miliona złotych. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
13: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
16: Leśnicy pieniądze na zbieranie śmieci woleliby przeznaczyć na przykład na rozwój leśnej infrastruktury.
19: Dużo słońca, nie tylko w mieście, ale w całym kraju. Dzisiaj korzystajcie z tej pogody naprawdę, bo z tego co widzę, no to na przykład już jutro, a nie, przepraszam, jutro też będzie całkiem nieźle. To może wtorek też mnie zaskoczy pozytywnie. Oczywiście, że tak, to może środa, ależ mamy tutaj kulminację słońca. Czwartek również, piątek też. Sobota też, słuchajcie, czyli generalnie od dzisiaj do przyszłej soboty ma być naprawdę ładnie.
20: Yes, weekend.
21: Yes, weekend.
19: A ja już tutaj chciałem mówić, że tylko dzisiaj, już później nie, bo deszcz, bo zła pogoda, bo niesprzyjające warunki atmosferyczne, ale nic z tego. To znaczy, no ja się cieszę, wy pewnie też, że będzie słońce, że będzie można z tej pogody korzystać i to jest chyba największy plus nadchodzącego tygodnia, no tak myślę. 5 minut po godzinie 13 na naszych radiowych zegarach. No to nieważne, gdzie jesteście, nieważne, co robicie i nieważne, jak spędzacie ten dzisiejszy dzień, bo być może ktoś odpoczywa, być może ktoś w pracy. Ważne jest tylko jedno, że Vox FM cały czas jest z wami. A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Robert Miles w Vox FM. 16 minut po 13 na zegarach. Jeżeli macie zły dzień, to pamiętajcie, że Vox FM robi dzień. Robi dzień dobry. I ten dzień na pewno będzie lepszy. Bo po pierwsze, można zgarnąć fajny niebieski voxowy kubek, z którego wszystko, wszystko, to jest potwierdzone naukowo, niezależnie od tego, co to będzie, jaki to będzie płyn, to wszystko smakuje dużo, dużo lepiej. Do tego dorzucamy solidny zapas kawy. No to na przykład można sobie kawę zrobić i wypić właśnie we wspomnianym kubku. No ale też jest coś na osłodę, tak żeby sobie osłodzić życie dodatkowo, osłodzić kawkę, więc wszyscy będą zadowoleni. Kubek, solidny zapas kawy i słodycze. To wszystko może być wasze. Tylko trzeba wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate, czyli numer 20 naszej bestlisty, a więc można powiedzieć, że ten singiel zamyka naszą bestlistę i w ostatnim notowaniu zaliczył swoją drogą nawet spadek. Ale pamiętajcie, wszystko w waszych rękach, wy tę sytuację możecie zmienić. Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl i tam zagłosujecie.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja też te uczucia.
3: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
5: Niech żyje miłość!
6: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama 107.4
2: Vox FM Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
14: Kawusi?

0: Promocja.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
0: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
0: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: 107 i 4.
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
10: Owacje dla siatkarzy na warszawskim lotnisku Chopina. Mistrzowie Europy od kilkudziesięciu minut są w Polsce. Wodę w gminie Zławieś Wielka dostarczają beczkowozy powodem skażenia wody z wodociągu. Uderzyli w kilku ukraińskich obwodach. Są kolejne ofiary rosyjskich ataków.
11: Jest 14. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
10: Rozpoczynam jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył na czepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Korek ma ponad 5 kilometrów. Owacyjne powitanie polskich siatkarzy. Biało-czerwoni usłyszeli od kibiców na lotnisku Chopina gromkie 100 lat. Po zdobyciu przez męską reprezentację Mistrzostwa Europy i zarazem zapewnieniu sobie olimpijskiej kwalifikacji do igrzysk w 2028 roku w Los Angeles, plan na ten sezon został wykonany w 100%. Powiedział wcześniej prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Nasi siatkarze wywalczyli złoty medal, trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej triumfowali w 2009 i 2023, a relacja z ich powitania na warszawskim lotnisku w wiadomościach Vox FM za godzinę. Mieszkańcy pięciu miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców pięciu miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
10: Dopiero jutro po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. sześcioro cywilów zginęło po nocnych atakach Rosjan na terytorium Ukrainy. Armia Putina uderzyła w kilku obwodach kraju, używając do tego dronów i rakiet. Do jednego z ostrzałów doszło w Kijowie przed kilkoma godzinami. O szczegółach Mateusz Chłystun.
15: Rosjanie zaatakowali dziś rano centrum przechowywania danych w ukraińskiej stolicy. Armia Putina dopuściła się dwóch ataków na to miejsce. W pierwszym uderzeniu ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W innym miejscu w stolicy po uderzeniu drona w obiekt cywilny zginął mężczyzna. Pozostałe trzy ofiary to mieszkańcy obwodu Zaporowskiego. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w minionym tygodniu armia Putina użyła 2200 dronów bojowych przeciwko Ukrainie, a także około 1650 bomb lotniczych i 38 rakiet. Powołując się na dane wywiadowcze, przekazał, że Rosjanie nie przestają się zbroić. Wiemy, co szykują na następny rok. Wiemy, jakie to technologie i z czego finansowane. Musimy pracować nad naszą ukraińską odpowiedzią w tej sprawie. Podkreślał Wołodymyr Zełenski, który ponownie zaapelował też do krajów G20, a także do Chin, by wykorzystały swój wpływ na Rosję i pomogły w zakończeniu wojny.
10: Relacjonował Mateusz Chłystun. Polscy piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu przeciwko Szwecji w Lidze Narodów. W Solnie pod Sztokholmem nie wystąpią napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Obydwaj musieli opuścić zgrupowanie reprezentacji z powodów drobnych urazów. 27-letni Isak zdobył bramkę w piątkowym, wygranym 2-1 meczu Szwecji z Rumunią, a polscy piłkarze, przypomnijmy, w piątkowym meczu z Bośnią zremisowali 0-0.
11: Jeśli ten mecz będzie tak dobry i tak piękny jak dzisiejsza pogoda, no to nie mamy się czym martwić, a co przyniesie czas, no to pożyjemy, zobaczymy. Niemniej, jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj naprawdę mnóstwo słońca i mało tego, cały tydzień ma być naprawdę ładny, słoneczny, ciepły, przyjemny, więc warto z tego czasu korzystać, bo pamiętajmy, że no prędzej czy później przyjdzie miesiąc, który się nazywa listopad. On jest, o właśnie, taki, o...
1: Jest weekend!
11: No, czasami jest fajny, czasami nie, ale to na no, zostawmy kwestie listopadowe. Skupmy się na tym, że przed nami październik. No i jeszcze mamy końcówkę września, więc do listopada, ho, ho, ho, jeszcze trochę. 4 minuty po 14. Michał Trawka, dzień dobry.

Amber, this is your night. To wasza noc, twoja noc. Jak zwał, tak zwał. To była na pewno noc polskich siatkarzy i wszystkich nas kibiców. Bo kto jeszcze nie wie, to informuję. Przypominam, że polscy siatkarze wczoraj wieczorem wygrali z Francuzami mecz o złoto. Nie byle jakie. Mistrzostwa Europy. Tym samym zapewniliśmy sobie bilet na Igrzyska Olimpijskie. No może w końcu uda się zdobyć kolejne złoto na Igrzyskach. Fajnie by było, będziemy mocno trzymać kciuki.

0: Armin van Buuren w Vox FM. Jeżeli ktoś nie zna twórczości tego pana, no to proponuję nadrobić zaległości i szerzej się właśnie z tą twórczością zapoznać. Na horyzoncie godzina 15, ale zanim 15, to jeszcze trochę pogramy, oczywiście w rytmie hitów. Ava Max, Drenchill, Indiana, DJ Hillam. To wszystko dla was. Vox
1: FM. Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz. Reklama.
2: 107.4
1: Vox FM. Poznań. Poznań.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Co sprawdzasz, tato?
5: A przelew z pensją.
4: Tak, co miesiąc?
5: Co miesiąc.
4: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
5: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama 107.4
12: Fox FM Poznań.
13: Tak się wita mistrzów Europy na lotnisku Chopina Feta dla polskich siatkarzy. Dwie osoby ranne po wypadku kolejowym na Podlasiu. W Sobolewie samochód wjechał pod szynobus. Duży pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Płonie hala z materiałami łatwopalnymi.
14: 15 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości radia Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
13: Królewskie powitanie zgotowali mistrzom Europy polscy kibice. Nasi siatkarze krótko po 13 wrócili z Mediolanu. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
15: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
16: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
17: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
18: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
16: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles?
18: Złoto. Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
13: Na lotnisku z kibicami rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie, niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. Dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Według informacji funkcjonariuszy nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonący budynek. Według informacji strażaków pożar wybuchł około 13.20 w hali o powierzchni około 480 m2. Budynek służył do składowania środków łatwopalnych do dezynfekcji. Pozostajemy w Krakowie. Mieszkańcy miasta w przedterminowym głosowaniu wybierają prezydenta. Mieszkańcy stolicy Małopolski głosują od 7. Do dyspozycji są 454 lokale wyborcze. A jak poprawnie oddać ważny głos? O tym nasz reporter Kuba Stolarz.
19: W wyborach prezydenta Krakowa mogą wziąć udział osoby pełnoletnie stale zamieszkujące na terenie Krakowa. Muszą być ujęte w stałym obwodzie głosowania i w Centralnym Rejestrze Wyborców Gminy Kraków. Informacje o przypisanym lokalu wyborczym można sprawdzić w aplikacji MOB Obywatel lub na stronie gov.pl w usłudze sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem lub skorzystać z aplikacji mObywatel. Aby głos był ważny, należy postawić znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata.
13: Głosować można do godziny 21:00. Do tej pory obowiązuje również cisza wyborcza. W tym czasie zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, publikowanie sondaży, a także wszelkie działania mogące wpłynąć na decyzje wyborców.
14: Mnóstwo słońca dzisiaj w całym kraju, więc korzystajcie. Idźcie na jakiś spacer, spędźcie czas z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. No trzeba się ładować witaminą D już na zapas, bo umówmy się, jak później przyjdzie zima, to tak kolorowo może nie być. A dzisiaj naprawdę temperatury pozwalające spędzać czas na świeżym powietrzu, okolice 21-22 stopni. I coś mi się wydaje, że te wartości mogą troszeczkę się różnić, to znaczy na korzyść. Taką przynajmniej mam nadzieję, że u was jest cieplej.
2: Jest weekend!
14: A jeśli nie do końca tak faktycznie jest, to pamiętajcie, można się rozgrzać chociażby dobrą muzyką. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów, 4 minuty po godzinie 15 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.

takich rytmach naprawdę dobrze jest się pobujać, to znaczy po prostu potańczyć, pobawić się, dlaczego by nie, w końcu jest niedziela, dzień, w którym większość z was odpoczywa zapewne, no i tego odpoczynku nigdy za wiele. Natomiast jeżeli ktoś nas słucha w tym momencie, będąc gdzieś w pracy, to nie przejmujcie się, ja wierzę w to, że prędzej czy później też będziecie mogli sobie odpocząć. I pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami, tu gramy w rytmie hitów i taki hit zagramy teraz, i to nie byle jaki, proponuję zrobić głośniej.

0: Andrea Bocelli i David Guetta. Połączenie, o którym nikt by nie pomyślał, a jednak proszę bardzo, dało się zrobić i to całkiem nieźle brzmi, sami przyznacie. A propos niezłych rzeczy, to ja przypominam, że Vox FM robi dzień dobry, a jak dzień dobry, to dzień dobry może być naprawdę na wysokim poziomie, to znaczy solidny niebieski kubek, z którego można pić dosłownie wszystko, solidny zapas kawy, no to można pić właśnie chociażby z tego kubka i jeszcze coś na osłodę życia. To wszystko może być wasze. VoxFM.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na VoxFM.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen Witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Reklama.
2: 107.4 Vox FM. FM. Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
13: Magia Radia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
0: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: Dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
17: Wiedzą, jak mają grać, dlatego są mistrzami Europy. Trener Grbić komplementuje swoich zawodników. Ogień już się nie rozprzestrzenia, chodzi o pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Podwodny dron w rękach Irańczyków, według Teheranu, należy do Amerykanów. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości o godzinie 16. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu. To słowa Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
18: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
17: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reporterowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
19: Zaczęliśmy chyba tego 30-17, co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
17: Z zawodnikami i trenerem biało-czerwonych na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Trwa dogaszanie hali magazynowej na krakowskiej Nowej Hucie. Zgłoszenie o pożarze hali przyciepłowniczej wpłynęło po 13. W akcji gaśniczej wzięło udział ponad 40 strażaków. Wewnątrz najprawdopodobniej znajdowały się łatwopalne chemikalie służące do dezynfekcji, powiedział nam Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
20: Strażacy w Krakowie już opanowali ten pożar, czyli on przestał się rozprzestrzeniać. Na ten moment trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali. Na miejscu jest policja oraz właściciel obiektu i funkcjonariusze policji będą badać dokładne przyczyny powstania tego pożaru.
17: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób w wyniku zdarzenia. Nikt nie ucierpiał. O poranku na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili trzej pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
0: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem trzech mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że dwóch z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
17: Samochód doszczętnie spłonął, na szczęście nikt nie ucierpiał.
0: Strażacy wstępnie ustalili, że przyczyną pożaru pojazdu mógł być samozapłon. Policjanci wyjaśniają obecnie dokładne okoliczności tego zdarzenia oraz ustalają, który z mężczyzn kierował pojazdem.
17: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. W początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran w lutym siły irańskie zaminowały główny tor wodny cieśniny Ormus. Iran zaczął atakować cywilne statki i zapowiedział trwałe przejęcie pełnej kontroli nad Ormuzem. W odpowiedzi USA ogłosiły blokadę irańskich portów i statków. Pogoda. 16 stopni teraz na Podlasiu, 23 na krańcach zachodnich. W nocy bezchmurnie albo z niewielką ilością chmur na niebie. Miejscami głównie na wschodzie i południu kraju utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro kontynuacja pięknej, wyżowej pogody. Gdy opadną mgły, wszędzie będzie słonecznie. A na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 24 na zachodzie Polski.

0: Będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie,
12: bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen Witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
21: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: Reklama.
22: 107.4 Vox FM.
1: Poznań.
22: Poznań.
23: Say low. Yeah, do side.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. 107,4.
18: Fox FM Poznań.
0: Poznań.

0: Auto promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Reklama.
9: 107.4 Vox FM. FM Poznań. Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
10: Kawusi?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
13: Jak tylko się pojawiły, wybuchł skandal. W końcu dwie wokalistki z Rosji, uchodzące za lesbijki, obściskiwały się i całowały, gdzie popadnie. Taki wizerunek jednak mocno pomógł w ich karierze. Wydały 6 albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy, dostały wiele muzycznych nagród i otrzymały tytuł jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup. Ludzie je albo kochali, albo nienawidzili. I zapewne nikt nie pozostał obojętny. Przed wami Tattoo.
14: Rok 99. W Moskwie rusza casting do nowego projektu muzycznego, który poprzez skandal miałby opanować listy przebojów. Zorganizowali go producent muzyczny, scenarzysta i reżyser Iwan Szapowałow oraz jego przyjaciel Aleksandr Wojtyński. Na przesłuchaniach stawiły się Julia Wołkowa i Lena Katina, które znały się już wcześniej. Występowały w zespole Wiercipięty. Julia została z niego wyrzucona za niewłaściwe zachowanie oraz demoralizację koleżanek i kolegów. Podczas przesłuchania obie przeszły do ścisłej dziesiątki, ale wybór padł na Lenę. Po jakimś czasie panowie stwierdzili jednak, że potrzebują jeszcze jednej dziewczyny. Wybrali Julię. A że widać było, że się lubią, Szapowałow wymyślił lesbijski wizerunek. Jego przyjaciel uznał to za niemoralne i wycofał się z projektu. Duetowi przypadła nazwa Tattoo. To skrót od rosyjskiego wyrażenia ta dziewczyna kocha tamtą dziewczynę i prace nad albumem ruszyły. Pierwszą piosenką, która go promowała, została Yasa Shlasuma. Opowiada o zakochanej w innej dziewczynie nastolatce, która boi się reakcji otoczenia na uczucie. Utwór szybko opanował listy przebojów i stał się hitem, a teledysk, jak można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje.

Kilka miesięcy później dziewczyny wypuściły kolejny numer, tym razem Nas nie dogoniat. Piosenka, jak i teledysk, to znowu strzał w dziesiątkę. Od razu wskoczył na szczyty list przebojów. Jednocześnie był to pierwszy utwór, dzięki któremu Polska poznała duet Tattoo.

Po pierwszych przebojach przyszedł czas na debiutancki album. Jego polska nazwa to 200 pod prąd. Na sklepowe półki trafił w maju 2001 roku. Tylko w samej Rosji sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. A dziewczyny ruszyły w trasę koncertową po Europie i wypuściły bardzo spokojny kawałek, 30 minut, z kolejnym kontrowersyjnym teledyskiem.

Po wielkim sukcesie Julia i Lena odebrały nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii Międzynarodowy Wybór Widzów i podpisały kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. To pozwoliło na wydanie anglojęzycznej wersji debiutanckiego albumu. Promował go kawałek All the Things She Said, czyli nowa wersja Jasa Szlasuma. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach i jak można było się znów spodziewać, wywołał skandal obyczajowy. Według wielu krytyków i nadawców publicznych teledysk promował działania o charakterze homoseksualnym oraz pedofilskim. W końcu dziewczyny nie były wtedy pełnoletnie.

Anglojęzyczny album ukazał się w grudniu 2002 roku. Sprzedawał się bardzo dobrze nie tylko w Europie, ale też w Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Rozeszło się ponad 7 milionów kopii. Ruszyła również kolejna trasa koncertowa. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Z powodu słabej sprzedaży biletów w Wielkiej Brytanii odwołano 2 występy. Ponoć rodzice nie chcieli posyłać na nie swoich niepełnoletnich pociech. Mimo to Julia i Lena nie zwalniały tempa, wydały anglojęzyczną wersję Nas nie dogoniat, a zbiegło się to niemal w czasie z aresztowaniem Szapowałowa. Bez pozwolenia władz na Placu Czerwonym w Moskwie zaczął kręcić nowy teledysk. Co ciekawe, wcześniej interwencja była również w Wielkiej Brytanii, bo w pobliżu Big Bena też była próba nakręcenia kilku scen. Fragmenty udało się jednak umieścić w kolejnym klipie Show Me Love, który ukazał się jedynie w Polsce. Rok 2003 to już wielkie wydarzenie. Duet Tatu reprezentuje Rosję podczas konkursu piosenki Eurowizji. Dziewczyny już na tydzień przed finałem dały się mocno we znaki organizatorom. Miały przerywać próby i niechętnie brać udział w konferencjach prasowych. Była też obawa, że na scenie dziewczyny będą się całować i wulgarnie zachowywać. Zagrożono, że ich występ zostanie zastąpiony nagraniem z próby generalnej. Obyło się jednak bez skandalu. W rezultacie duet zajął trzecie miejsce, co nie spodobało się rosyjskiej telewizji, która protestowała przeciw niskiej punktacji od niektórych krajów i poddała wątpliwość wyniki głosowania np. Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pod koniec tego samego roku duet wydał swoją pierwszą składankę z remiksami oraz album DVD. Rosyjska telewizja pokazała z kolei program poświęcony historii zespołu i to w nim wokalistki przyznały, że są heteroseksualne. W 2004 roku zespół postanowił ruszyć dalej. Rozwiązał umowę z wytwórnią fonograficzną i ówczesnym producentem. Julia i Lena mówiły, że chodziło mu bardziej o wywoływanie skandali niż nagrywanie nowych piosenek. Zespół zawiesił jednak działalność z powodu ciąży Julii. Później dziewczyny znalazły nowego menadżera, wyjechały do Londynu i tam zaczęły nagrywać nowy album. Ten ukazał się w 2005 roku, zarówno w wersji rosyjskiej, jak i anglojęzycznej. Nie tylko w Europie, ale też w Japonii, USA, na Tajwanie i w Meksyku. Pierwszą wersję promował singiel Ludy Invalidy, a drugą All About Us. W klipie do tego ostatniego jedna z wokalistek zabija przestępcę. Album anglojęzyczny to też kolejne hity, wśród nich Loves Me Not, Gomenasai oraz Friend or Foe. W tym ostatnim udzielał się nawet Sting, stworzył i zagrał motywy basowe.

wersja rosyjska albumu i piosenka go promująca były mocno krytykowane. Nie spodobały się organizacjom broniącym praw niepełnosprawnych w Rosji. Ich zdaniem dziewczyny śpiewają, że inwalidzi nie żyją, tylko funkcjonują. Do tego cechują się głupotą, okrucieństwem, zachłannością i skąpstwem. Julia i Lena tłumaczyły, że przekaz nie został zrozumiany, bo chodziło im o moralnych inwalidów, którzy nie mają duszy i ludzkich uczuć. Po promocji albumu wokalistki zakończyły współpracę z dotychczasową wytwórnią i założyły własną, nakręciły też reality show. Dziewczyny nie zwalniały tempa. W 2006 roku wydały składankę z największymi hitami i w 2007 zapowiedziały wydanie nowego albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji. Film zadebiutował w 2008 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a na ekrany rosyjskich kin wszedł 3 lata później. Również w Los Angeles dziewczyny nagrały teledysk do pierwszego numeru z nowej płyty, Biały Płaszczyk, po angielsku White Rope.

stacje radiowe i telewizyjne nie chciały go jednak grać ze względu na kontrowersyjny tekst i zdjęcia. Zawiera scenę skazania i rozstrzelania ciężarnej kobiety, w tej roli Julia, która wtedy była w zaawansowanej ciąży. Kiedy Julia urodziła, premierę płyty trzeba było więc przesunąć w czasie. Ostatecznie ukazała się dopiero w 2008 roku i dostała tytuł Wesołe Uśmieszki. Odnosił się do tego, że rosyjskie media uznały piosenki Tatu za zbyt drastyczne i dlatego ich nie grały. Kolejnym singlem promującym płytę było 220.

Promocja albumu jednak nie ruszyła. Odwołano też koncerty w USA. Wszystko przez problemy zdrowotne Julii. Nikt jednak nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Według mediów cierpiała na depresję, prawdopodobnie poporodową. Na rynku pojawiła się również międzynarodowa wersja płyty. Jej tytuł to Gospodarka odpadami. Niestety rok 2009 przyniósł złe informacje dla fanów zespołu. Po 10 latach projekt Tattoo został zawieszony. Chodziło zarówno o powody osobiste, jak i chęć postawienia przez dziewczynę na kariery solowe. Dwa lata później zespół oficjalnie zakończył działalność. Główny producent i menadżer o rozpad grupy oskarżył Julię. Jednak jeszcze w 2012 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszej międzynarodowej płyty, na rynku ukazała się jej specjalna reedycja, a dziewczyny ruszyły z solowymi projektami. Pierwszym solowym singlem Leny była piosenka Never Forget, a teledysk do niego jest swoistym pogrzebem duetu Tattoo. Po jego rozpadzie wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles i założyła własną wytwórnię muzyczną.

Dwa lata później nagrała i wydała hiszpańskojęzyczną wersję albumu. W 2017 roku Lena zmieniła nieco muzyczny klimat, wydała singiel Silent Hills oraz album DVD z koncertu w Rzymie, a w kolejnym roku kilka kawałków w języku rosyjskim.

Lena dostała również chilijską nagrodę od organizacji wsparcia ruchu LGBT. A co prywatnie, w 2013 roku wyszła za mąż za słoweńskiego muzyka rockowego Saszę Kuzmanowicza. Poznali się 10 lat wcześniej podczas gali wręczenia nagród muzycznych. W 2015 roku Lena urodziła syna Aleksandra. W jednym z wywiadów ujawniła też kilka szczegółów na temat duetu Tatu. Byłyśmy całkowicie wykreowane, nie tworzyłyśmy niczego same. Odgrywałyśmy swoje role, nigdy nie byłam lesbijką, nigdy nie czułam pociągu seksualnego do innej dziewczyny. Mówiła Lena. Julia z karierą solową wystartowała w 2011 roku podczas swoich urodzin. Zaprosiła na nie przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Zaśpiewała wtedy dwie nowe piosenki. Później wkroczyła do kilku studiów nagrań, m.in. w Los Angeles i podpisała kontrakt z jedną z rosyjskich wytwórni. Wydała też swój pierwszy singiel All Because of You.

Później Julia nagrała numer z rosyjskim wokalistą, który kilka lat wcześniej wygrał konkurs piosenki Eurowizji, Dimom Bilanem. Chcieli razem wystartować w tym konkursie, jednak ich propozycja zajęła drugie miejsce.

Niestety, plany muzyczne pokrzyżowały problemy ze strunami głosowymi. Julia musiała przejść operację. Do końca 2014 roku dała sobie spokój ze śpiewaniem. Na scenę wróciła w kolejnym i wydała kilka singli.

ciekawostek, Julia ma na koncie m.in. udział w horrorze komediowym. W 2014 roku zasłynęła też homofobiczną wypowiedzią. Oświadczyła, że nigdy nie zaakceptowałaby syna geja. Mówiła, dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem. Sama jednak przyznaje, że jest biseksualna. Ma dwoje dzieci. W wieku 19 lat urodziła córkę Wiktorię, 3 lata później syna Samira. Kilka lat temu nawróciła się na islam, ale później znów przeszła na prawosławie. Polubiła też zabiegi medycyny estetycznej, powiększyła piersi, usta i podniosła łuk brwiowy. Choć dziewczyny postawiły na życie rodzinne i kariery solowe, to od czasu do czasu występują razem pod szyldem Tattoo. I tak na przykład w 2012 roku zaśpiewały podczas finału rumuńskiej wersji programu The Voice. W 2013 pojawiły się w japońskiej reklamie pewnego smakołyku, a w 2014 wystąpiły podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mówiło się nawet o powrocie do pracy nad kolejnymi wspólnymi piosenkami, jednak ponoć dziewczyny nie potrafiły się dogadać. Jak mówiła Lena, wszystko przez fatalne i nieprofesjonalne zachowanie Julii. Ja mam jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś połączą one siły i znów dadzą czadu.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
11: Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku.
12: Britney Jean Spears urodziła się 2 grudnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej mama Lynn była nauczycielką, a tata Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit. Była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girls bandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosła tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje. Media zaczęły pisać, że 17-letnia Britney powiększyła piersi. Ona zaprzeczała. Jakby tego było mało, atmosferę podkręciła okładka magazynu Rolling Stone. W końcu młoda gwiazda uchodząca za wzór kościelnych wartości pokazała trochę ciała. Ale to jeszcze bardziej nakręciło biznes. Pierwsza trasa koncertowa sprzedała się świetnie. Sukcesem były również późniejsze single You Drive Me Crazy czy Born to Make You Happy. W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake'iem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

Po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

0: I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków. Przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie.
1: W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads – Dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż, poszukując matki, która ją zostawiła, gdy była dzieckiem.
2: What? You can't go by yourself with some guy. So then come with me.
3: You serious?
2: Yes!
4: Moving bad, let's go already!
1: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit Toxic.

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Alexandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federlinem, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się zbliżyć do siebie i lepiej poznać. Krytycy jednak uznali, że show jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła drugiego syna, Jadena Jamesa. A co było później, działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubach z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bieliznę. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Awards, którą okrzyknięto jej powrotem na scenę. Przez to gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojcu, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad 6. albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96. miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circus i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo dobre.

kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawikiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

Chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność. Ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album, Britney 2.

Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez co Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny. Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney, dla jej fanów jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą, że po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele lat po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę. A nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych. We'll be right back.

0: Kiss FM Poznań.
1: Reklama.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
14: Tylko jednej nocy w Wielkopolsce doszło do 3 podtruć tlenkiem węgla, a sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął. Będzie też o drogich akademikach Poznań w czołówce miast, w których studenci muszą płacić najwięcej. Na koniec za to podsumujemy lato i nie czując, że rymuję, witam się z wami. Dominik Rutkowski w Vox FM Poznań na 107.4, czas na podsumowanie czwartku. Zostańcie z nami. Do 3 podtruć tlenkiem węgla doszło w Wielkopolsce tylko minionej nocy. 2 osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zabrane do szpitala. Strażacy zaznaczają, że to niepokojące o tyle, że sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.
15: Statystycznie sezon grzewczy rozpoczyna się 1 października. Jednak w Wielkopolsce już teraz obserwujemy pierwsze zdarzenia związane z tlenkiem węgla tej jesieni, w tym rozpoczynającym się sezonie grzewczym. Od początku tego roku w Wielkopolsce w zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla poszkodowanych zostało już ponad 90 osób. To pokazuje, że tlenek węgla, czyli czad, jest realnym zagrożeniem, a wraz ze spadkiem temperatury i uruchamianiem się urządzeń grzewczych ryzyko takich zdarzeń będzie rosło. Apelujemy, żeby już teraz sprawdzić, czy nasze mieszkanie lub dom jest bezpiecznie przygotowane do sezonu grzewczego. Jedną z najważniejszych rzeczy są regularne przeglądy. Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej, a także także przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu zgodnie z rodzajem stosowanego paliwa. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych i zapewnić prawidłową wentylację wszystkich pomieszczeń w naszym domu czy mieszkaniu. Warto zamontować również czujkę tlenku węgla, czyli czujkę czadu, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy, że czad jest bezbarwny i bezwonny. Człowiek nie jest w stanie wykryć go własnymi zmysłami, dlatego sprawna czujka może być tym elementem, który odpowiednio wcześnie ostrzeże nas przed zagrożeniem, a szczególnie w nocy, kiedy śpimy, odpoczywamy i nasze zmysły są uśpione. I najważniejsze, jeżeli czujka się uruchomi, nie ignorujmy alarmu. Należy natychmiast opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Warto przewietrzyć ten dom czy mieszkanie, jeśli mamy taką możliwość. Wzywamy pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Pamiętajmy też, że czujki wymagają regularnej konserwacji. Zanim zamontujemy tą czujkę i zaczniemy ją eksploatować, instrukcja obsługi pokazuje nam, czy mówi nam o tym, jak ta czujka się zachowuje, kiedy dźwięk jest tym sygnałem, który informuje na przykład o rozładowanej baterii, a kiedy ten sygnał wskazuje na realne zagrożenie. Warto się zapoznać z tą instrukcją i pamiętać też o tym, że czujka wymaga czyszczenia, takiej ogólnej konserwacji w momencie, kiedy jest już zainstalowana, bo nieczyszczenie takiej czujki również będzie wzbudzało alarmy fałszywe.
14: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. 57-letni poznaniak wpadł w ręce ostrowskich kryminalnych po tym, jak wyłudził od seniorki 20 tysięcy złotych. Mężczyzna działał w bezwzględnej szajce oszustów i grał rolę tak zwanego odbieraka. Cała historia zaczęła się na początku roku od telefonu do starszej kobiety. Oszust, podający się za prokuratora, wmówił jej, że wnuk spowodował wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy na uniknięcie więzienia. Chwilę później po gotówkę zgłosił się rzekomy kurier, czyli zatrzymany właśnie mieszkaniec Poznania. Śledczy z Ostrowa Wielkopolskiego po miesiącach pracy namierzyli go i zgarnęli wprost z ulicy. Okazało się, że 57-latek był już wcześniej karany, więc odpowie przed sądem w warunkach recydywy, a najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Studenci w Poznaniu muszą coraz głębiej sięgać do portfeli. Nasze miasto jest na 2. miejscu w rankingu najdroższych akademików w Polsce. Tak wynika z raportu serwisu rankomat.pl. Szczegółowe dane przybliży nam analityk Jarosław Sadowski.
0: Te ceny kształtują się w tym nowym roku akademickim na poziomie od 680 zł w domu studenckim Jagienka i domu studenckim Zbyszko za pokój dwuosobowy do 1390 zł i to jest jedynka w domu studenckim Hanka. Dla porównania, przed rokiem te stawki były niższe, mamy wzrost rok do roku o 10%, czyli ta najniższa stawka wzrosła z 620 do 680, najwyższa z 1260 do 1390 zł. I tak jeszcze oprócz tego, co było w raporcie, przed naszą rozmową sprawdziłem jeszcze z ciekawości Politechnikę Poznańską i tutaj nawet te najwyższe stawki są jeszcze wyższe. Co prawda ten najtańszy pokój jest tańszy niż na uniwersytecie, bo kosztuje 550 zł, ale najdroższy pokój 1700 zł. No ale tutaj też należy uczciwie dodać, że wynika to po prostu z tego, że pojawił się nowy akademik po remoncie, dom studencki numer 3. Przed rokiem go nie było i on jest też właśnie świeżo wyremontowany, stąd tutaj tak wysoka cena, ale no już nawet pomijając ten fakt, widać, że faktycznie, jeżeli chodzi zwłaszcza o te pokoje w najwyższym standardzie, no to właśnie drugie miejsce po Uniwersytecie Wrocławskim z tą stawką 1390 zł, więc wśród tych badanych no jest to powiedzmy druga najwyższa stawka w Polsce, no ale oczywiście studenci mają tutaj możliwość wyboru i są oczywiście też stawki niższe, jak wspominałem. Też to, co myślę, że jest warte podkreślenia, to w wielu przypadkach te stawki rosną, chociaż często jest tak, że te stawki rosną bardzo nieznacznie, o kilka procent. Jest też kilka uczelni w Polsce, gdzie w ogóle te stawki się nie zmieniły. 680 zł na Uniwersytecie Adama Mickiewicza za ten najtańszy pokój, to też jest dosyć dużo, bo w wielu przypadkach mamy właśnie w tym naszym raporcie stawki na poziomie około 500-550, nawet poniżej 500 zł, więc no to pokazuje, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś ma właśnie niskie dochody, no to dla niego może być to pewną przeszkodą, zwłaszcza, że od wielu lat nie była aktualizowana też kwota, którą można uzyskać w ramach kredytu studenckiego, przypomnijmy, że maksymalną wypłatę miesięczną, jaką można uzyskać, to jest 1000 zł, więc nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie, więc moim zdaniem no, na pewno wymagałaby aktualizacji właśnie ta kwota kredytów studenckich, bo no, jeżeli ktoś ma dochody, ma zamożnych rodziców, którzy mogą wspierać, no to często te podwyżki nie są jakieś takie bardzo drastyczne, ale jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację i musi właśnie wspierać się kredytem studenckim na przykład, zwłaszcza jak dopiero zaczyna studiować, wtedy często nie ma jakichś jeszcze własnych dochodów, no to może być to bardzo ciężkie, żeby się utrzymać na uczelni, biorąc pod uwagę te stawki.
14: A jak wskazuje student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej Franciszek Słota, problemem jest też dostępność akademików w mieście.
16: Ja osobiście znam parę osób, które na przykład musiały dojeżdżać do Poznania z Gniezna, gdzie to dość niepraktyczne jest, bo się ponad godzinę z tego, co pamiętam, jedzie tam pociągiem. Te ceny w tych akademikach to są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest po prostu mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać. Też nie wątpię, że dużo osób rezygnuje ze studiów przez koszt akademików, ponieważ też wymagania, żeby dostać stypendium socjalne, są tak wysokie albo niskie, że no tak naprawdę wiele osób, które potrzebowałoby tego stypendium socjalnego, nie jest w stanie go zebrać, bo rodzice akurat dostali większą wypłatę i pracowali sobie przez wakacje, więc mają za duże zarobki, żeby dostać stypendium socjalne. Tym bardziej w tym roczniku potrzebne byłyby dane z tego roku. Obserwuję, że bardzo dużo osób się nie dostało, bo teraz jest o połowę czy tam nawet dwukrotnie większy rocznik niż postawa, więc w tym roku do akademika obstawiam, że bardzo trudno się było dostać.
14: W stosunku do ubiegłego roku akademiki w Poznaniu podrożały o około 10%. Bloki mogą powstać w miejscu dawnego schroniska dla zwierząt w Poznaniu. Miasto chce w przyszłym roku wystawić na sprzedaż podzielone na działki teren przy ulicy Bukowskiej. Mniejsza jego część będzie przeznaczona na tereny zielone. Schronisko od 2021 roku działa przy ulicy Kobyle Pole, gdzie ma więcej miejsca. Lato, lato i polecie. Czas na trochę statystyk. Urzędnicy podsumowali minioną już porę roku, jeśli chodzi o liczby. No, ze mną już teraz Bartek Łojewski. Powiedz proszę, mamy nowe rekordy, prawda?
17: Oj tak. Z temperaturą na czele. 28 czerwca było w Poznaniu najcieplej od 105 lat. Termometry pokazały 38,9 stopnia. To o 0,2 więcej niż pewnego lipcowego dnia 1921 roku. W sumie tego lata mieliśmy 16 dni ze słupkami rtęci powyżej 30 kreski.
14: Dawaj jeszcze jakieś ciekawe liczby.
17: Proszę bardzo. Rekordowe ponad 4 miliony przejazdów rowerowych, z czego 250 tysięcy przez mosty berdychowskie. Mamy też rekord czytelniczy, 353 tysiące wypożyczeń w Bibliotece Raczyńskich i ponad 74 tysiące ludzi na poznańskich basenach letnich, 53 tysiące w Parku Kasprowicza i niemal 22 na Chwiałce.
14: To był Bartek Łojewski. Bardzo dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Również Maltanka czuje jesieni, kolejka parkowa kończy sezon. Jeszcze w tym tygodniu jeździ codziennie, ale w niedzielę wyruszy w swój ostatni kurs z okolic Śródki do Nowego Zoo. Atrakcja w Poznaniu działa od 1972 roku i jest jedną z ostatnich takich w Polsce.

W latach 70. królowała ABBA, w latach 80. Roxette, w 90. Ace of Base, a początek nowego milenium należał do kolejnych Szwedów. Podbili listy przebojów wieloma hitami, m.in. w Polsce mieli status prawdziwych gwiazd. Przed wami September, Velvet, Dany i Måns Zelmerlöw. Jak przebiegały ich kariery, co robią teraz, jak wyglądają? Przekonajcie się sami. Na początek pani o pseudonimie Wrzesień. Właściwie to Petra Marklund. Urodziła się 12 września 1984 roku niedaleko Sztokholmu. Kiedy była mała, rodzice zaczęli nazywać ją wrześniowym dzieckiem, skąd pseudonim artystyczny. Zaczęła nagrywać mając zaledwie 12 lat. W 1998 roku odkrył ją producent i autor piosenek Hans Edler. Nagrała z nim swój pierwszy album, Teen Queen, który ponoć sprzedał się słabo i dostał złe recenzje. Później śpiewała w zespole rockowym. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy i tak w 2003 roku wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu September, który zawierał takie hity jak La La La, Never Give It Up, We Can Do It czy September All Over. Przełom w karierze nastąpił w 2005 roku, wtedy September wydała kawałek Satellites, zapowiadający drugi album. Piosenka odniosła tak ogromny sukces, że ukazała się w innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się m.in. na liście Billboardu.

w październiku tego roku wydała album In Orbit, za który zgarnęła szwedzki odpowiednik nagrody Grammy. Album został wydany w ponad 50 krajach na całym świecie, poza Europą, w USA, Australii, Chinach, Japonii oraz Afryce. Bardzo duży sukces odniosła w Polsce. Nie tylko zyskał status złotej płyty, ale również doczekał się reedycji z remiksami i dodatkiem DVD. Pochodziły z niego kolejne mega single jak Looking for Love, It Doesn't Matter czy Cry for You. Ten ostatni numer również zawojował listę Billboardu w USA.

W związku z dużym sukcesem płyty In Orbit artystka wiele razy występowała w Polsce. W 2007 roku pojawiła się również na festiwalu w Sopocie. Kawałkiem Cry For You walczyła o bursztynowego słowika. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wydała trzeci album Dancing Shoes z takimi hitami jak Can't Get Over, Until I Die czy Because I Love You. Ten album to również ogromny sukces w Polsce i kolejne imprezy w naszym kraju z jej udziałem.

W 2008 roku September wydaje składankę z największymi przebojami Gold, a w Stanach, Kanadzie i Australii debiutancki album September. Podpisała również kontrakt z jedną z brytyjskich wytwórni, która wydała nową wersję piosenki Cry For You. Zremiksowany kawałek poza Europą ukazał się też m.in. w Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Do tego w Stanach i Kanadzie. W wielu krajach dostała za niego złote i srebrne płyty. W samych Stanach sprzedała 500 000 kopii singla i została pierwszą od ponad 10 lat artystką ze Szwecji, która zdobyła tam złotą płytę. Wcześniej udało się to grupie Ace of Base za piosenkę Cruel Summer w 1998 roku. You'll never...

Od razu zadebiutował na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów i nie schodził z niego przez 11 tygodni, a w sumie bawił tam ponad 40 tygodni. Za ten utwór artystka dostała aż 8-krotną platynę. W roku 2011 September wydała swój czwarty album Love CPR z piosenkami Resuscitate Me, Party in My Head oraz angielską wersją Microphone Code Me and My Microphone. Album pokrył się podwójną platyną. Era September kończy się w 2012 roku. We wrześniu Petra oznajmiła, że rezygnuje z pseudonimu i będzie nagrywać pod swoim nazwiskiem. Wtedy też ukazała się płyta Inferno, pierwsza nagrana w całości w języku szwedzkim. Z założenia miała być mroczna i osobista, a promował ją ten kawałek.

Wystarczył tydzień, by płyta pokryła się złotem. Od razu wskoczyła na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów, a utrzymywała się tam prawie 40 tygodni. Jakby tego było mało, album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy i dostał platynę. Kolejny album ukazuje się w 2015 roku. To Ensam inte stark, również w całości nagrany w języku szwedzkim. Promowała go piosenka Som du badar.

poza muzyką, Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem, ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melody Festivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję, po Węgry i Rosję. Piosenkarka wydała też swój debiutancki album pod tytułem Finally, z takimi hitami jak Don't Stop Movin', Fix Me, który odniósł sukces również w Stanach Zjednoczonych, oraz Chemistry.

2008 roku Velvet ponownie próbuje swoich sił na Melody Festivalen. Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melody Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Therese nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze u boku Wyclefa Jeana z grupy Fugees. W 2006 roku ruszył na przesłuchania do trzeciej edycji szwedzkiego Idola i przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Dzięki programowi Dany zyskał wielką popularność. Jego debiutanckim numerem był Opna Din Door, który wskoczył na listę przebojów. Opna Din Door. Walentynki 2007 roku wydał singiel Tokio, który promował debiutancki album Heartbeats. Zarówno piosenka, jak i płyta od razu wskoczyły na sam szczyt szwedzkiej listy przebojów. Po tym sukcesie przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Therese. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś.

W tym samym roku Dane wraz z kolegami z Idola założył zespół EMD. Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich imion: Eric, Matthias i Dane. Chłopaki wydali swoją wersję hitu Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga All for Love. Kawałek przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów. Kolejny numer grupy, Jenny Let Me Love You, został przebojem roku 2008 według publiczności szwedzkiego odpowiednika nagrody Grammy, a promuje album A State of Mind. Popularność Danego rośnie. W 2008 roku przyjmuje zaproszenie do tanecznego show Let's Dance i choć ze swoją partnerką uważani byli za faworytów, to w rezultacie zajęli czwarte miejsce. Później przyjeżdża również do Polski, gdzie z piosenką Tokio walczy o bursztynowego słowika podczas festiwalu w Sopocie. W rezultacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dane wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melody Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce. Baby,

kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listy przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dany stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną platyną. Rok później Dany kolejnym albumem, nagranym w języku szwedzkim, znów odnosi ogromny sukces. Ponownie pokrywa się platyną. Z ciekawostek, Dany użyczył głosu bohaterom filmów animowanych Disco Robaczki i Żółwik Sami. Był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice, poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta, ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze. I już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces. Wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego idola, wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej. W rezultacie zajął 5 miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance. To szwedzka wersja Dancing with Stars, choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Cara Mia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3 miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem.

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

0: Mons zyskał dużą popularność. Został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii. Współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Zagrał główną rolę w musicalu Footloose, a magazyn QX ze środowiska LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Mons pojawił się również kilka razy w Polsce. Zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Mons wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Mons ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Mons wydał w 2014 roku, to Barcelona Sessions. I choć Mons nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejne przełomy w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Mans przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Mons sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Mons. Piękni, młodzi, utalentowani, z mega przebojami na koncie i fanami na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że za tymi gwiazdami estrady stoją najlepsi producenci muzyczni, a Szwedzi należą do światowej czołówki. Z takim połączeniem sukces nie dziwi, a my liczymy na więcej.
1: Fox FM, FM Poznań.
2: Coraz starsi mieszkańcy Wielkopolski decydują się na rozwód. O ciekawych danych GUS-u u nas na początek. Powiemy też o kobietach z Wielkopolski, które oceniają swój poród negatywnie lub wręcz traumatycznie. Jest ich aż 14%. A na koniec o nietypowym pomyśle PTBS-u. W swojej nowej inwestycji na Naramowicach spółka chce zapewnić mniej miejsc parkingowych niż przewidują przepisy. W Vox FM Poznań na 107.4 czas skupić się trochę na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. W ubiegłym roku w Wielkopolsce odnotowano 5 tysięcy rozwodów. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja jest jednak lepsza niż w poprzedniej dekadzie.
3: To o 20% więcej niż w roku poprzednim, jednak zdecydowanie mniej niż w latach 2012-2019, gdy liczba rozwodów wahała się pomiędzy niespełna 5700, a niemal 6100 w roku 2016.
2: Powiedziała nam Arleta Olbrot z poznańskiego GUS-u. Najczęściej rozwodzą się pary bez dzieci lub z jednym potomkiem. Głównymi powodami rozstań są nadużywanie alkoholu, niewierność w małżeństwie i różnice charakteru.
4: Kiedy para mówi o niezgodności charakterów, często za tym hasłem stoi raczej taka długotrwała, utrzymująca się trudność w porozumiewaniu się, w komunikacji, narastające konflikty, różnice, które dotyczą systemu wartości albo sposobu życia. Często jest to brak bliskości.
2: Mówi psycholog Natasza Chmielewska. Pierwszy raz najczęściej rozwodzącą się grupą wiekową były osoby w wieku od 40 do 49 lat. Do tej pory dominowała grupa od 30 do 39 lat. 14% kobiet w Wielkopolsce negatywnie lub wręcz traumatycznie ocenia swój poród. To wyniki raportu Fundacji Matecznik. Jej prezeska Alicja Nowaczek mówi o szczegółach badania.
5: To są niepokojące informacje, no dotyczące tego, jak rzeczywiście kobiety, które urodziły zupełnie niedawno, odbierają to doświadczenie. To zupełnie jest niezależne od miejscowości, od stopnia referencyjności szpitala, od tego, czy szpital jest duży, czy mały. My mamy informacje zbiorcze i kobiety mogą mieć piękne, a także traumatyczne wspomnienia absolutnie z każdej placówki, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. To jest osoba położna, lekarz, lekarka, na które się trafi. To jest wsparcie osoby bliskiej, czy było adekwatne. To jest samo przygotowanie się kobiety, bo jeżeli ona pewnych rzeczy nie była świadoma i dużo ją rzeczy zaskoczyło, no to będzie odbierała nawet fizjologiczne elementy porodu jako takie negatywne. No i to też jest oczywiście kwestia bólu. W Wielkopolsce z tym łagodzeniem bólu jest różnie. Znieczulenie zewnątrzoponowe, które jest taką najbardziej skuteczną metodą łagodzenia tych odczuć bólowych, jest w połowie placówek zupełnie niedostępna. Także na to wpływa bardzo, bardzo wiele czynników. My w Fundacji Matecznik skupiamy się na prawie w okresie okołoporodowym. To są prawa pacjenta, one dotyczą oczywiście każdego z nas, no ale w tym okresie okołoporodowym są tym bardziej istotne. I tutaj informacje, które mamy od kobiet, informacje, które mamy od Fundacji Rodzi po Ludzku, pokazują, że nadal te prawa pacjenta w porodzie, w szpitalu, nie są przestrzegane. I zdarza się, że kobiety mają przeprowadzone interwencje medyczne, takie jak badanie wewnętrzne czy nacięcie krocza, bez zgody albo wbrew sprzeciwowi. Także no, można sobie wyobrazić, że jeżeli kobieta ma nacięte krocze, a na to się nie zgadzała, no to to już samo w sobie może być doświadczeniem traumatyzującym. Na pewno temat przestrzegania prawa, przestrzegania standardu poprawił się na przestrzeni ostatnich lat. Nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, dużo o tym dokumencie się mówi. My nawet same prowadziłyśmy kampanię upowszechniającą te zapisy. Na pewno jest lepiej. Kobiety także są coraz bardziej świadome swoich praw i wiedzą, o co zapytać. Dużo kobiet przychodzi ze swoimi planami porodów. Także ta sytuacja, jeżeli byśmy porównały zapewne do raportów sprzed 10 lat, jest lepsza. Teraz coraz rzadziej zdarzają się jakieś niemiłe, niestosowne komentarze. Kiedyś było to dużo, dużo częstsze. Także my widzimy, że jest dużo lepiej. My widzimy, że dużo rzeczy od takich prozaicznych, jak wystrój sal, po takie jak możliwość porodu do wody, znieczulenie zewnątrzoponowe, oczywiście my będziemy narzekać na to znieczulenie, ale jeszcze 3 lata temu w Wielkopolsce to było 0%. Teraz jest 15% kobiet, które otrzymały w tym pierwszym półroczu tego roku 2026. Także dużo rzeczy zmienia się na plus, ale my zawsze myślimy o tej jednej kobiecie, która idzie do porodu, usłyszy jakiś niemiły komentarz, ktoś wykona jakąś procedurę z jej zgody i ona z tym doświadczeniem pozostanie, a być może rodziła pierwszy i ostatni raz.
2: Średnia dla całego kraju to 31% kobiet, które otrzymują znieczulenie zewnątrzoponowe. PTBS chce zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych na nowych osiedlach. Spółka planuje budowę 6 nowych kompleksów przy ulicy Bielicowej na Naramowicach. Na pierwszym osiedlu, gdzie powstanie 2000 lokali, będzie przypadało 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, ale przy kolejnych budowach spółka chce zmniejszyć tę liczbę. A to pokłosie statystyk wynajęcia parkingu z osiedli spółki na Strzeszynie, tłumaczy dyrektorka inwestycyjna PTBS Agnieszka Buczyńska-Piguła.
6: Obserwujemy, że stan wynajęcia wynosi niecałe 50% przy tych lokalach, więc stąd w trosce o kieszeń naszych mieszkańców, czyli o opłaty wszelkie, utrzymanie, oddymianie i tak dalej. No jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania tego i sprawdzenia, czy ten normatyw był prawidłowo dobrany.
7: No i tutaj też widzimy taką tabelkę z tymi właśnie danymi. Zaznaczone są tutaj miejsca tych inwestycji, w których jest te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie. Gdzie one się znajdują? Właśnie może spójrzmy na te dane, przeanalizujmy to.
6: Tu mówimy głównie o naszych najmłodszych zasobach, czyli wszystkich osiedlach na Strzeszynie, gdzie ten normatyw również zgodnie z miejscowym planem wynosił 1,5 miejsca postojowego. I w tej chwili mamy obłożenia na miejscach postojowych w halach garażowych poniżej 50%. Stanowi to dla nas problem, gdyż również instytucja finansująca tą inwestycję wymaga od nas minimum 50% obłożenia tych miejsc postojowych, czego my nie jesteśmy w stanie spełnić, bo nie ma takiego po prostu zainteresowania. Wzorem chociażby naszej inwestycji na Żelaznej będziemy inwestowali bardziej w rozwiązania proekologiczne typu błękitno-zielona infrastruktura, czyli wszelkie sposoby na retencjonowanie wód opadowych, na zieleń sprzyjającą właśnie wypoczynkowi, ale również taką proekologiczną.
7: Pani wspomniała o tych badaniach na samych Naramowicach. Czy państwo już analizowali, analizują to, jak wygląda to zapotrzebowanie na miejsce parkingowe w tamtym Fertlu?
6: Tak, sprawdzaliśmy to wstępnie i z naszych tutaj wstępnych badań wychodziło, że na pewno 1,5 miejsca byłoby za dużo. Natomiast no, ciężko mi dzisiaj wyrokować, jak to będzie za 2-3 lata, kiedy my będziemy bliżej do realizacji naszej inwestycji.
2: W przyszłości między blokami planowana jest linia tramwajowa. Dziś ten rejon obsługuje autobus linii numer 151. Zdaniem radnego osiedlowego z Naramowic Jakuba Czai, problem z parkowaniem w tej części Poznania jest.
8: Nie powiem nic nowego. Na całych Naramowicach brakuje miejsc parkingowych. W szczególności w tej chwili na wschodnich Naramowicach, gdzie rozbudowa mieszkaniowa jest tak mocno zaawansowana, tak mocno się rozbudowuje, że tych miejsc brakuje i cały czas będzie brakowało. I sytuacja, w której w tej chwili stanęliśmy, gdzie będą oddawały 2000 mieszkań, przy czym będą chciały zmniejszyć ten współczynnik ilości miejsc parkingowych, co no bardzo mocno spowoduje to, że mieszkańcy nie będą mieli gdzie zaparkować. I tu nie mówimy o jednym, dwóch, trzech miejscach brakujących, tylko o ponad 1600 miejsc mniej dla mieszkańców nowych mieszkań, które będą oddawane za parę lat.
7: Słowem, najpierw infrastruktura, a potem takie ruchy, to państwo proponują?
8: Taka powinna być kolej rzeczy. Jeżeli chcemy być zieloni, być eko, żeby mniej samochodów jeździło na naszych drogach, no to musimy najpierw mieć możliwości do tego. Na chwilę obecną, przynajmniej na Naramowicach wschodnich, no tych możliwości nie ma. Nie mamy nowych dróg, nie mamy tak mocno zoptymalizowanej komunikacji miejskiej, aby móc wyeliminować ruch osobowy samochodów mieszkańców w pobliskim domów.
7: Pierwsze bloki jeszcze z tym obliczenie te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie mają powstać w 2028 roku. Czy do tego czasu miasto w ogóle byłoby w stanie dopiąć tutaj te rzeczy związane z infrastrukturą?
8: Powiem tak, budowa nowych dróg to są olbrzymie koszta. To są plany wieloletnie. Tego nie da się zrobić w przeciągu roku, dwóch, trzech. Natomiast można już wcześniej się do tego przygotowywać, tak samo jak było przez kupę lat przygotowywane podłoże pod budowę trasy tramwajowej na Naramowice. Natomiast do tego czasu, aż będą oddane pierwsze mieszkania, no nie widzę, aby była możliwość rozwoju tak szybko budowy dróg oraz komunikacji miejskiej.
2: O tym, czy liczba miejsc parkingowych na nowych osiedlach będzie mogła być mniejsza, zadecydują miejscy radni. Pierwsze osiedle ma powstać za 2 lata.

Królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed Wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sarah With Love czy Skin on Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed Wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu. Ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah with Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły dwa dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi.

W tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sara Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sara and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagrod muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu, w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechante, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt i choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 98 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i Scream for More. We'll be right back.

Te piosenki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Desenchantée i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko De Sechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Voyage Voyage oraz Ella Ella. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

na rynek muzyczny Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

kolejne lata to kolejne kawałki, w tym m.in. w 2019 roku Gold, nagrany z holenderskim DJ-em Samem Veldtem, który na kilka dni od premiery miał już kilka milionów odsłuchań w serwisach streamingowych.

Timothy Tryon cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Beneluxu. Otrzymała również nagrodę Multi Platinum z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak Tue Futu, In Tango czy Mamma Mia zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Ktoś ją tam odkrył i voilà! Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat, robiła tam wszystko. Przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był Tue Futu, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To Intango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mamma Mia.

0: Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku. A wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.
4: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonchera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
5: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne, czyli jakby będzie dalej kontynuowana inwestycja, która już się rozpoczęła. Bo na ten moment udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, no, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy 2 oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane 3 oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no, myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no. I to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać, no, wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań, no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów, zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie, no, polisomnografia pokaże, może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby, no, na przykład próbować pomagać to modyfikować. To jest bardzo ważne też tak ogólnie dla pacjenta, dla jego funkcjonowania. Będziemy mieli pracownię, gdzie będziemy mogli wykonywać TMS, czyli taką stymulację przestrzeszkową u pacjentów, która też może być pomocna, ale też planujemy pracownię, gdzie będziemy mogli rozwijać oddziaływania wirtualne, które też czasami bywają dostosowane dla młodszych dzieci, szczególnie właśnie, nie wiem, no już są dla pacjentów i z depresją, i pacjentów z ADHD, gdzie faktycznie ta wirtualna rzeczywistość, no, czasami jest dla nich bardziej zrozumiała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, no jakby nie mamy możliwości wprowadzenia tego na oddział.
4: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks psychiatrii dzieci i młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
5: No to już od kilku lat, no myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie, jeszcze przed pandemią, było na naszym oddziale no przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w klinice dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek, czyli 40 pacjentów może być hospitalizowanych. Natomiast no, cały czas uważamy, że no, szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. Zresztą w 2018 roku już powoli zaczęła ruszać reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży i właśnie myślano o odwróceniu tej piramidy jakby potrzeb takich leczniczych, czyli generalnie nie najważniejszy jest szpital, tylko najważniejsza jest opieka środowiskowa, poradnie, czyli to wszystko, co jest przed szpitalem, a nie szpital. Natomiast no niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, no to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. To jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast no, nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie no, staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
4: Budynki mają powstać do 2029 roku. Aleksandra Górecka to poznanianka, która stworzyła tomik poezji matematycznej. W naszej rozmowie autorka opowiedziała o tym, jak wygląda połączenie dwóch, wydawałoby się, różnych światów.
2: Cześć, jestem Aleksandra Górecka. Studiuję na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu.
6: Połączyć poezję z matematyką? To na pierwszy rzut oka wydaje się trudne zadanie.
2: Na pewno łatwe to nie było, to znaczy, żeby dobrze napisać dobrą poezję o matematyce, trzeba faktycznie dużo czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć matematykę, bo łatwo jest wrzucać jakieś trudne naukowe słówka do swoich tekstów. Natomiast, żeby to była poezja i nie było to przeintelektualizowane, to trzeba ten temat zrozumieć i w niego głęboko wejść.
6: To jest jeden wiersz, jedna zagadka. Jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda ten proces tworzenia? No i ile udało ci się takiej poezji już stworzyć?
2: Udało mi się stworzyć cały tomik. Teraz powstaje drugi. Chociaż teraz testuję nową poetykę. Tak naprawdę taką inspiracją były nie tylko zajęcia, które odbywałam na wydziale, ale też z każdym razem, kiedy czegoś się uczyłam i zaczynałam rozumieć tą teorię, to zadawałam sobie pytanie, czy da się z tego stworzyć wiersz. Czy da się tą daną teorię opowiedzieć wierszem? I próbowałam to zrobić. Ten tomik przechodził bardzo dużo redakcji, więc przez 3 lata nad nim ciężko pracowałam. Więc myślę, że wykułam coś, co jakby nie tylko sprzedaje jakąś teorię matematyczną, mówi o matematyce, zadaje jakieś takie pytania też trochę filozoficzne w kontekście matematyki, ale jest też czymś, co proponuje też inną ścieżkę, że można jakby nie tylko rozpatrywać to naukowo, ale można też patrzeć pod innym kątem.
6: Bardziej popularyzacja poezji czy matematyki?
2: Myślę, że matematyki, natomiast chciałam, żeby w tym wierszu to było bardzo komplementarne i to, co powiedział jeden matematyk o moim tomiku, to, co bardzo mi się spodobało i w sumie powiedział to, co chciałam zrobić tym tomikiem, czyli to, czego matematyka już nie może powiedzieć, dopowiada poezja. Te wiersze pomogły im zrozumieć nawet twierdzenia, których oni do końca nie wiedzieli, że nie rozumieją jakby pewnego aspektu tego twierdzenia, że jest tam pewne twierdzenie w mojej książce, z którego jakby nie zdawali sobie sprawy, że ma taki aspekt i że tak na niego nie patrzyli, więc wydaje mi się, że to może pójść dwie strony, bo też były osoby, które zachęciły się do spojrzenia na przykład na teorię węzłów, zaczęły o tym czytać, to te osoby ze środowiska bardziej literackiego, humanistycznego, a matematycy natomiast na przykład stwierdzili, że ciekawie to przedstawiłam, że mogą spojrzeć na daną teorię po prostu w inny sposób.
6: Co ma wspólnego poezja z matematyką albo odwrotnie?
2: No przede wszystkim jest to pewna zorganizowana struktura, jest to pewien język. Można powiedzieć, że jakby poezja i matematyka mają dwa różne cele. Poezja zupełnie co innego przekazuje i matematyka co innego i ciężko, żeby nadać im ten sam cel. Natomiast jest to pewien język, który służy do przedstawienia świata w zupełnie inny sposób, więc mam wrażenie, że połączenie tego daje pewien rodzaj holistycznego przedstawienia świata i można wiele aspektów, które jedno nie pokaże, pokaże drugie, więc można to jakoś połączyć. To, co też jest ciekawe, ja też badam poezję w matematyce naukowo. Można badać poezję pod kątem matematyki, na przykład sprawdzać strukturę wiersza poprzez teorię, poprzez grafy, stosując właśnie różne twierdzenia i sprawdzać, jak te zależności, które działają w matematyce, mogą pomóc w analizie wiersza. Można też sprawdzać statystykę słów, badać w ten sposób. Tomik zaczyna się takim wierszem, który jakby inicjuje całość. Następnie mamy podział na trzy podrozdziały. Zbiory, zbieranie, i to dotyczy nie tylko jakby tych matematycznych zbiorów jako pewnego działu, ale też zbieranie jako pewnej czynności, którą się dokonuje. Są miary, mierzenie. Część nawiązuje do matematyki przez miary, ale też mierzenie jako pewien rodzaj czynności, który towarzyszy zbieraniu. I ostatni dział to punkty oparcia, poruszanie ziemią. I tutaj już natomiast nie ma czegoś takiego jak dział matematyczny. To jest bardziej opowieść już, wplatanie różnych historii, wplatanie pewnych filozofii czy matematyków na przykład, jak Archimedes albo Hardy, do całej historii, ale nie oni są jakby głównym punktem odniesienia.
6: Ja też tu widzę, że wśród tych niektórych wierszy, które tutaj sobie wertujemy, niektóre wyglądają jak taki klasyczny wiersz, ale tu na przykład widzimy coś zupełnie innego, czegoś, co ja w wierszach nigdy nie widziałem. Opowiedz, jak to wygląda i czym to jest.
2: Tak, tutaj jest też taki wiersz, jak który jest spiralą Fibonacciego. Staram się go znaleźć, ale tutaj jest spirala Fibonacciego. Tutaj natomiast jest wiersz, który jest grafem, to znaczy bardziej wiersz oparty na grafie eulerowskim, czyli takim, po którym można przejść po każdej krawędzi tylko raz. I z takiego grafu można ułożyć około ponad 200 wierszy, więc to jest jakby jeden wiersz, ale z niego można ułożyć ponad 200. On tytuł nosi Obchody Eulera są błędem kontrolowanym, ponieważ jestem ciekawa, czy kryje się jakiś błąd, to znaczy ja starałam się zrobić ten wiersz tak, żeby faktycznie te wszystkie wiersze dało się napisać bez błędu. Natomiast może zdarzyć się, że będzie jakiś błąd i to zostawiam już czytelnikowi. A błąd kontrolowany nawiązuje do grupy Oulipo, która właśnie takimi literacko-eksperymentami matematycznymi na przykład w swoich tekstach się zajmowała.
6: Czy ja dobrze rozumiem, że ten wiersz może być interpretowany na więcej niż 200 różnych sposobów? Prezentowany może bardziej, bo rozumiany to może być tak, trochę inaczej.
2: Tak, dokładnie. Można przejść ponad 200, tam 216 chyba razy po tych krawędziach.
6: Specjalnie dla naszych słuchaczy, Aleksandra Górecka w...
2: A może Hardy miał rację? Cel wychodzi z punktu i do niego wraca czasem. Wyłupuje z niego jakiś środek, powstaje litera O, albo taki tyci okrąg. Wszystko to i tak zgubi się w rozciąganiu, w marzeniach o deformowaniu kubka, łuskaniu kubeczka, w bulgoczącym nic.
4: Stuletni przepiśnik z Wielkopolski udało się znaleźć Mateuszowi Słomińskiemu. Wśród nich wiele zapomnianych już przepisów.
7: Mateusz Słomiński, historyk z wykształcenia, fascynat historii kulinarnej oraz uprawy ziemniaków.
8: Co to dokładnie jest i jak udało się panu trafić na ten przepiśnik?
7: Przede wszystkim ja często w życiu prywatnym szukam różnego rodzaju przepisów i przeszukuję również różnego rodzaju aukcje internetowe i nie tylko, i pewnego razu napotkałem na właśnie taki przepiśnik, który w zasadzie nie różnił się niczym od innych. Niestety nie był on podpisany, ale postanowiłem skontaktować się z antykwariuszem, który go sprzedawał. No i po wstępnych rozmowach dowiedziałem się, że jest on z okolic Poznania, z terenów Wielkopolski ogólnie. Nie był w stanie antykwariusz mi podać, w jaki sposób sam go zdobył, no ale postanowiłem go zakupić. No i po zakupie okazało się, że przeglądałem niektóre przepisy, no i był on dosyć ciekawy. Ewidentnie wskazywało to na okres dwudziestolecia międzywojennego. No i po analizie przepisów stwierdziłem, że jeden przepis mógłby wskazywać właśnie na Wielkopolskę. Tych przepisów jest 84. Większość z nich nie jest może zbyt zaskakująca. Są to takie podstawowe też potrawy właśnie na jakiś barszcz, makaron czy jakieś ciastka, które często występowały, ale jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
8: Które to były na przykład?
7: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny. Tutaj jeszcze takim oczywistym jak krem cytrynowy, który na pewno w jakiejś przyszłości postanowię go odtworzyć. Oraz mam tutaj na myśli żuczki migdałowe.
8: Mówimy tutaj o przepisach sprzed 100 lat. Czy w ogóle ciężko się rozczytać?
7: Rozczytanie tego pisma nie jest jakoś tam trudne, dlatego postanowiłem nie robić żadnej transliteracji i umieścić skany przepiśnika od razu bezpośrednio na stronie, żeby każdy mógł sobie ściągnąć go i bez problemu otworzyć samemu lub spróbować tych przepisów. Teksty są bardzo proste, chociaż używane jest słownictwo całkowicie inne, ale problemów z tłumaczeniem wydaje mi się, żeby nie było.
8: To też poza tym mową, pismem, różniły się też sposoby przygotowywania niektórych dań? Czy były jakieś takie różnice, że zobaczył pan przepis i mówi, no ja bym tego tak nie zrobił?
7: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było do tego podejść troszeczkę inne. Były wtedy warunki w tych czasach. Ludzie posiadali inne przedmioty, inne narzędzia kucharskie. Chociaż niektóre, wiadomo, są do dzisiaj stosowane, ale to jest tylko kwestia wyobraźni troszeczkę i chyba zastąpienia tych dawnych sposobów, tych dawnych narzędzi tymi nowszymi, to nie jest raczej moim zdaniem problem. Tu, chociaż powiem szczerze panu, to nawet w większości tych przepisów to odtwarzanie nie byłoby problemem. I co, jedynie tyle, że mamy piekarniki elektryczne niż jakieś kuchnie węglowe i taka to jest różnica.
8: Poza tą wartością oczywiście kulinarną, to taki przepiśnik sprzed 100 lat, on może też kosztować, bo ta cena w antykwariacie, podejrzewam, pewnie też do małych nie należała.
7: Nie, wie pan co, to znaczy ona nie była jakaś za duża, szczerze powiem, bo właśnie problem cały polega na tym, że on nie był podpisany. Wydaje mi się, że gdybyśmy znali autora, autorkę, to cena by tego przepiśnika byłaby znacznie większa. Ja postanowiłem na mojej stronie umieścić go pro bono. Poświęciłem czas i pracę, żeby go właśnie zeskanować, opracować i umieścić właśnie za darmo, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby publikować i zarabiać też na tym. Stwierdziłem, że każdy może sobie z niego skorzystać, każdy Poznania, każdy Wielkopolanin może coś z niego wyciągnie i nie tylko. Więc ja nie patrzę na takie kwestie, jeżeli chodzi o finansowe. Zresztą gdyby nawet byłby drogi, to chyba też bym go umieścił za darmo. Ja nie mam po prostu takiej presji finansowej. Szczerze mówiąc, niestety nie da się namierzyć właścicieli. Gdyby chociaż były jakieś dodatkowe zapiski, coś, to bym próbował, ale powiem panu, że to by chyba też byłoby bardzo utrudnione, chociaż żyjemy dzisiaj w czasach dosyć mocnej cyfryzacji, informatyzacji i mamy social media, to ja w innych moich takich badaniach szukałem nomen omen też pewnego pana z Poznania, który mieszkał, a to oczywiście w innej sprawie i niestety mimo takich szerokich z mojej strony działań, poszukiwania go i jego rodziny, nie udało mi się. Więc to by było bardzo, bardzo karkołomne zadanie, żeby odnaleźć takiego właściciela.
8: Co sprawiło, że właśnie wiemy, że to są dania z Wielkopolski?
7: Zasadniczym przepisem, który by wskazywał, że ten przepiśnik mógłby pochodzić właśnie z Wielkopolski, jest przepis na tak zwane żuczki migdałowe. Ten przepis jest o tyle ciekawy, że samo jego wykonanie przypomina tak zwane rury poznańskie. Nie chodzi tutaj o składniki ciastek, tylko o samo wykonanie. Ciasto kraje się na paski i przewiesza się na odwróconej formie cwibakowej, chodzi tu o cwibakówkę, i suszy w piecu. To oznacza, że tutaj mielibyśmy do czynienia z takim właśnie ciastkiem podobnym do rur poznańskich. I zastanawiam się właśnie, czy to jest jakieś byłoby powiązanie z rurami poznańskimi, czy były jakieś inne przepisy podobne właśnie, bo ewidentnie to pokazuje, że jest to wypiek w sensie wyglądu, czy też kształtu podobny właśnie do poznańskich rur.
4: A moim rozmówcą był Mateusz Słomiński. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
9: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
8: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy. No i dlaczego ten raport powstał?
9: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważalnie po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
8: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
9: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat. Tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
8: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
9: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej, i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu, dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które mogłyby się starać o wpis na tą krajową listę dziedzictwa niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
6: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
9: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
6: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania? Mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach.
9: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy interesują się dziedzictwem niematerialnym, bo mimo wszystko ten temat jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
6: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
9: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują pokazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe, zdobycie 44 zdjęć, które pokazują no, w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi, więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. No, jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
4: A moją rozmówczynią była Monika Hergt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Nie wiem, czy wiecie, ale są książki, które można przeczytać w Gwarze Poznańskiej. Za te dzieła odpowiada m.in. Juliusz Kubel, który przetłumaczył kolejną serię przygód Kubusia Puchatka.
10: Nazywam się Juliusz Kubel.
11: To druga, jeżeli chodzi o adaptację od Milne.
10: Zgadzam się z tym, jeśli liczyć książki, ale jednak nie byłoby ich i to tłumaczenie nie byłoby możliwe, gdyby nie kilkunastoletnia, najpierw z Marianem Pogaszem, eksploatacja postaci starego Marycha, którego wymyśliłem, potem Helci z Piątkowa, potem jeszcze jedna postać grana przez panią Iwonę Kocur. To wszystko składało się na to, że z głębi pamięci te wdrukowane w dzieciństwie słowa, wyrażenia, konstrukcje zdaniowe, fonetyka, idiomy i tak dalej, one ożyły. Jeśli ożyły, to jeszcze nie dały mi świadomości, że mogę większe formy tłumaczyć na język gwarowy. Przez przypadek gdzieś o mnie usłyszał pewien profesor jednego z uniwersytetów niemieckich i zwrócił się do mnie z prośbą, żebym przetłumaczył na język gwarowy Małego Księcia. Najpierw w ogóle nie odpowiadałem, że to wydawało mi się tak głupie. Przecież to Mały Książę to jest powiastka filozoficzna, to ma dużo poezji w sobie i tak dalej. Jakże to na ten nasz twardy Siora, Brachol, Kuzaj i tak dalej, takie twarde słowa są w naszym tym. Jak to tłumaczyć? Po pierwszych próbach tłumaczenia poddałem to odsłuchowi publiczności na jakiejś tam sali, już nie pamiętam. No aplauz był nieprawdopodobny i dzieci, które bawiły, jak pamiętam, że jedno zdanie zwłaszcza na grygol mi baranka, mówi Mały Książę do pilota, do autora. I kiedy te słowa padały, wszyscy się śmiali jak opętani, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ale to jest trochę mylące, dlatego że gwara nie powinna kojarzyć się wyłącznie z tekstami śmiesznymi. Trzeba pamiętać, że w niektórych zakątkach kraju mówi się na co dzień gwarą i to wcale nie jest śmieszne, tylko normalne życie, więc to są dwie różne rzeczy.
11: Dlaczego akurat kontynuacja Milne? Bo dotychczas to byli różni autorzy.
10: To tylko trzy książki plus komik, więc nie aż tak dużo. Faktem jest, że pewna bariera się we mnie przełamała i wiem, że potrafię to, a nie wiedziałem. Jest to szalenie trudne, dlatego że są różne stopnie wtajemniczenia w tej znajomości gwary. Albo się ją mówi i nie wie o tym, albo się tylko czyta, albo pojedyncze słowa umie się rozszyfrować na gwarę i tak dalej, i tak dalej. I żeby przetłumaczyć cokolwiek, trzeba wyższego stopnia wtajemniczenia i to mnie się przytrafiło.
11: To ma zachęcić, no właśnie kogo, bo to są teoretycznie bajki dla dzieci, ale myślę, że dorosły też coś znajdzie w tym dla siebie.
10: Każde spotkanie autorskie, również te promocyjne, związane z wydaniem książek, zdaje się świadczyć o tym, że ta formuła jest uniwersalna. Dlatego, że w tym tekście gwarowym czytanym czy słuchanym starsi odnajdują dzieciństwo. Dzieci śmieją się z powodu bajkowości czy jakichś innych tam chwytów humorystycznych. Najstarsi krytykują, że nie tak było, to było inne słowo za jego czasów. Oczywiście no, jest regionalizacja i to się troszeczkę czasem rozjeżdżają rozmaite słowa. Tu są, tam nie ma i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o gwarę, gdyby tego trzymać się, gwara jest wtedy, kiedy jest użytkowana. Mały Książę, czy Dumek Puchatka i tak dalej, to jest literatura napisana gwarą. To jest coś zupełnie innego. Tu jest zagęszczenie wyrażeń gwarowych celowe, bo to jest też jeden z chwytów tworzenia dowcipu językowego. Natomiast wtedy możemy mówić o gwarze, jeśli wjeżdżamy do wioski i wszyscy mówią. Ona oczywiście wędruje, jak każda forma językowa. Że może się tak zdarzyć, że dwie sąsiednie wioski ze sobą rozmawiają gwarą. Potem jakaś część emigruje. Potem z tej drugiej grupy emigruje. Potem ta stara grupa z tą trzecią z kolei przetransponowaną jakoś się dogaduje, a już inne nie. I tu następuje właśnie przerwa, że to zanika. Na Śląsku wielu ludzi na co dzień mówi gwarą, prawdziwą gwarą. To jest gwara. U nas rzadkość jest to. To pokolenie wymiera. Najważniejszy jest tekst autora, dlatego żeby tą drogę jakby skrócić od niego, aż do jego tekstu, aż do tego, który powstaje w języku gwarowym. Tutaj mogą być rozmaite drogi. Może znaleźć, szukać ten tłumacz, albo w ogóle nie czytał na przykład tej książki w oryginale, ani w języku polskim, to musi to zrobić. Postaci potem trzeba wyposażyć w odpowiedni język. A nie da się oczywiście z oryginału żywcem przetłumaczyć, bo nam wyjdzie instrukcja pralki, prawda? Gdzie prawą ręką złap, lewą ręką zakręć i tak dalej, i tak dalej. Pada niekiedy słowo, którego nie znajdzie pan w żadnym słowniku nam dostępnym, prawda?
7: Czyli przetłumaczyć na gwarę.
10: A jeszcze na gwarę. W języku polskim też to się robi, że na przykład, no powiedzmy koń. Niech pan zaimprowizuje i inne nazwy do tego rzeczownika koń, może być szkapa, kuc, habeta, no wszystko tu może być. I jeżeli autor pisze, że jest miś i on jest jego bohaterem, no trzeba sobie zdać sprawę, jakiego słowa użyć, żeby ono dawało w pełności jego gapiostwo, jego chęć przypodobania się, czy na przykład osioł, który jest malkontentem, depresantem i kimś tam jeszcze, jak to ubrać w słowa polskie, gwarowe, żeby było najbliższe temu. Wynik tłumaczenia jest wtedy dobry, kiedy jest bardzo bliski oryginałowi. Wtedy często wychodzi na to, że jest niepiękny, prawda, bo jest szorstki, nieprzypasowany, taki jakiś dziwny. Więc to są takie pierwsze trudności. Tygrys. No
6: właśnie, bo on też debiutuje chyba, o ile dobrze pamiętam.
10: Tak, w tej książce debiutuje, ale skąd się bierze tygrys? Dlaczego on jest taki duży? Ale przecież to on jest wielkości rysia mniej więcej na tych ilustracjach. A poza tym właściwie no jakoś to trzeba by nazwać, żeby dzieci go polubiły. W naszej szerokości występują rysie, czyli tygrysie. Tygryś, po prostu z tego się narodził tygryś i potem się okazało, że w zestawieniu z tym jego, dzisiaj by się powiedziało dziecko ADHD, prawda? Bo taki żywotny i psotny i niszczycielski jest. Polubi go na pewno, jeżeli będzie to zdrobnienie na koniec z tym si, bo to będzie taki łobuziak, ale fajny. Tłumaczenie piosenki, tu jest ich trochę w książce, to jest już szczyt udręki, chociaż bardzo pasjonujący, dlatego że są to takie teksty przecież piosenek, gdzie jest pełna rytmizacja, gdzie jest masa wyrazów jednosylabowych, bo one bardziej do muzyki się nadają. I jeszcze rymy, i jeszcze to wszystko, czyli taka nadorganizacja tekstu, że żeby wyjść na koniec z jakimś sensem, to trzeba się napracować mocno. I tutaj w tym przypadku tłumaczenia z Milna, no w wielu wypadkach, żeby zdanie miało postać gwarową, trzeba było poszukać omówienia, czyli dłuższej metafory, żeby naprowadzić na ten język, którego w gwarze nie ma.
6: Jak brzmią imiona głównych bohaterów tego tomiku?
10: Miś to jest szpeniolek, już mówiłem z jakich przyczyn, bo to jest taki, on chciałby być takim specem na jakieś sprawy, wyjątkowym, wyjątkowo zdolnym, godnym podziwu, ale też ma świadomość tego rozumku, który jest mały, więc gdyby nazwać go szpeniol, jak jest to w słownikach młodzieżowych głównie, to lepiej było go zdrobnić, żeby to pewien cudzysłów ująć, że to jest taka safandułka, nawet nie safanduła, ale taka safandułka, taki przemiły chłopak, który chce dobrze, ale często mu nie wychodzi, no i to ma ten zgubny nauk jedzenia miodu. Jeśli chodzi o tygrysa, tygryś, maleństwo to kakaludek, no bo na małych chłopców ma małe dzieci, na małe krasnale, mówi się w Wielkopolsce kakaludek. No królik w zasadzie został królem, bo on jest taki władczy, rządny, przywodzenia, uważa się za świetnego organizatora i bardzo się liczy z swoją liczną rodziną i znajomkami rozmaitymi, dlatego ten królas. Kłapouchy, czyli klapiuchol, u niego to trzeba było bardzo pilnować słownictwa, żeby było wystarczająco ponure.
6: To jest przykład
11: pisany, ale czy powstał też audiobook do tego, bo chyba do poprzednich części bywały.
10: Tak, tak, tak. Do wszystkich tych książek, do tych trzech książek właściwie, bo do komiksu nie, są nagrane płyty moim głosem, lepiej lub gorzej. Nie jest to oczywiście czytanie aktorskie, nie na tym to polegało. Chodziło tylko o to, żeby lekko zaznaczyć charakter tej wypowiedzi, natomiast nie starać się robić coś, czego nie umiem. Tutaj na przykład tłumaczenie brzmiałoby tej szpycni jak z Goloten Hazaj, co skoko na czterech gierach. Już jest to si z kreską zaznaczoną. Za czasów starego Marycha, jak tam te 17 lat codziennie jedną gawędę mu pisałem nową, to miałem mniej kłopotu, bo on sobie nie życzył żadnych znaków dodatkowych. Gwarom mówił od dziecka. W związku z czym bez tych znaków pochylających, zmiękczających i tak dalej dawałem tekst, to on sam to sobie transponował w głowie i przekręcał odpowiedni kluczyk w głowie bez tych znaków. Pięknie pochylał, pięknie zmieniał fonetycznie i tak dalej.
4: Moim rozmówcą był autor książki Juliusz Kubel. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Jako że to jest mój ostatni magazyn w roli prowadzącego, chciałbym wam podziękować za te wspólne ponad 3 lata. Także dzięki za dziś i za ten czas. Do usłyszenia.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś to swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Ryc, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. 107,4.
2: Fox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Nocna zmiana z Vox FM.
3: Oczywiście, bo minęła pół.

Noc tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna poniedziałkowa noc, niezależnie czy w robocie jest Saigon, Bigos albo spalony schabowy, no to działamy sobie razem, niezależnie co teraz robimy, to gramy w rytmie hitów. I do walki jesteśmy zawsze gotowi. Marcinek, dzień dobry.

Latina, Latina.

0: 10 minut po północy to Trips i Hello, a ja mówię Hello, co się stało? Dopiero co był weekend, a już proszę Państwa poniedziałek jest na horyzoncie. Naprawdę ten weekend minął mi bardzo szybko, nie wiem czy wam też, no bo te dni wiadomo, że się troszkę szybko mijają i potem trzeba kombinować, żeby w tej robocie jakoś się czuć. Mam nadzieję, że wy się czujecie dobrze, załogo. 609-869-869, pochwalcie się, gdzie jesteście, co robicie, no bo nasza lista obecności, która tradycyjnie ze mną tu jest, za chwilę będzie się wypełniać. Jest to fajna lista, tajna lista i taka trochę księga czarów pełna magii karkówki, czyli po prostu nasza lista obecności, w którą tradycyjnie się wpisujemy, informując, gdzie jesteśmy i co robimy. No i tradycyjnie ja się na tą listę wpisuję jako pierwszy Marcinek, tutaj podpisuję elegancko, informując was, że no ja w ten weekend byłem sobie na rybkach, troszkę tam chciałem połowić na spinning, no ale no słabo wyszło, no tak jednego okonka złowiłem, tam próbowałem na jedną gumę, na drugą gumę, łowiliśmy sobie z łódki, ale nie do końca to poszło, może następnym razem się uda, ale wiadomo jak jest na rybach, tak? Nie chodzi tylko o to, żeby złowić jak największego okaza, ale chodzi o to, żeby rybka troszkę popływała.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: A u nas popływała bardzo. Także rybka pływa, lista obecności będzie, a ja wracam do roboty.

Luka Rossi odnalazł miłość, a Bartek odnalazł moje ryby. Hej Marcinek, w sobotę złapałem dużego szczupaka ponad 2 kg i tak samo z kolegą po niego popłynęliśmy. A nie widziałeś, Bartek, że tam było napisane rezerwacja dla Marcinka, proszę nie wyławiać? No ale dobra, niech tym razem ten szczupak będzie u ciebie. No bo ryby mają łączyć, a nie dzielić. A u nas limitu nie ma, czy to w postaci wędkarskiej, czy to w postaci listy obecności, więc proszę się wpisywać, 609-869-869. Już za chwilę będziemy weryfikować tą listę i sprawdzać, co tam u was słychać.

0: Aj, muzyka w rytmie hitów zawsze wywołuje w nas uczucie niezależności.
1: A Marcin powiedział.
0: A zwłaszcza, kiedy nadchodzi lista obecności. No bo na tą listę się wpisujemy, a potem Marcinek wszystkie SMS-y czyta. Teraz nie uda mi się wszystkich, no bo spływa ich naprawdę bardzo dużo, ale spokojnie, w następnych wejściach temat będzie dopięty do ostatniego guzika. Jest z nami Tomek, fajny gość, który pozdrawia ze słonecznego Chicago. No to tam się wysmaruj jakimś SPF-em, żebyś się, bracie, nie spalił. Dobrej drogi i wszystkiego dobrego dla ciebie. Dzięki, że jesteś. Siema, właśnie jadę w grze Pendolino z Krakowa do Warszawy Wschodniej. A pewnie chodzi o tą gierkę maszyny, tam można sobie włączyć radio w tle. Bardzo fajnie, jeżeli masz jutro do szkoły, to się nie przyznawaj, że słuchałeś Vox FM, ale jeśli nie, no to graj sobie elegancko. Muzyka w rytmie hitów pomaga również w grach. Jest Roger i Diego, którzy się meldują. Fajnie, fajnie, że jesteście. Jest Maciek z Wesołej, który pozdrawia ochroniarzy i zawodowych kierowców. Ciekawy, kto dzisiaj będzie kłamał w zabawie, kto tu kłamie. No Maciek, chyba się domyślasz, kto. Ja nie będę tutaj zdradzał, ale wiadomo, jak jest z tym pewnym gagatkiem. Zostańcie z nami, aby zweryfikować, czy faktycznie tak będzie. Są pozdrowienia z piekarni. Cała ekipa zaprasza panie Marcinku na pączki. A kiedyś wpadnę, nie powiem kiedy, ale zobaczycie, że nadejdzie taki dzień, że wejdę i to ja, Marcinek, gdzie są te pączki, a wy robicie najlepsze. I o tym doskonale wiem i przekonuję się w każdej nocnej zmianie. Cześć Marcinek, jadę w deszczu. No to uważaj na siebie. Mam nadzieję, że wycieraczki chodzą, że elegancko w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. I widzisz, gdzie jedziesz. No bo jeśli nie, no to przypałowo może być. Ale ja wiem, że ty jesteś ogarnięty w tym temacie i nie będzie przypału. Jest Adam z mamą Zosią. Gorące pozdrowienia dla mamy i dla ciebie. Cześć Marcinku, ten weekend był pechowy. Najpierw w piątek rozwaliłem telefon, a dziś urwałem ramię od lewego pedała w rowerze. To napisał Szymon. No ale Szymon, mówiłem ci przecież, żebyś nie używał telefonu w trakcie jazdy nawet rowerem. No wiem, że nie używałeś, wiem, no. Spokojnie, Szymon, no. Przez nocki zarobisz, nowy telefon kupisz, a rower to wiesz, no. Jakoś też ci się uda naprawić. Jak coś, to łańcuch mam, pożyczę i sobie pojeździsz. Dalszy ciąg listy obecności za chwilę. Nie ma szans.

0: 41 minut po północy, taki mały ja, taka wielka lista obecności. Fajnie, że się zapełnia i fajnie, że uczestniczycie w tym razem ze mną. A to jest V2, czyli drugie odniesienie do waszych SMS-ów. Jest z nami Bartek. Dziś rano się przewróciłem o własny klucz, a po 3 godzinach mój synek przypomniał mi, gdzie leży głupia dwunastka. Pozdrawiam dla mojego synka Nikodema i żony Natalii. Ja wiem, Bartek, jak to jest. Ja też ten weekend zgubiłem klucz od akumulatora, w busie tam zmieniałem i nie wiedziałem, gdzie jest dyszka i potem kombinerkami to kombinowałem. Słabo ogólnie wyszło, trzeba pilnować narzędzi. Jest smyk. Witam, zatrzymałem się na stacji pali w drodze na lotnisko poznajomego. Islandia pozdrawia, u nas jest dopiero 22:20. No to u was jest jeszcze weekend, no to fajnie, no to świętuj smyku ile możesz i mam nadzieję, że ze znajomym fajnie ten wypoczynek wyjdzie, jeśli na taki jedziecie. Jest Monika. Dzień dobry, dołączyłam lekko spóźniona, ale jestem. Spokojnie, Monika, nic się nie stało. Nocna zmiana się rozkręca i dołączyłaś w dobrym momencie, ale pamiętaj, od północy meldujemy się wszyscy. Jest Włodek z Lipinek Łużyckich. Marcinku, jestem obecny, szykuję się do pracy, czekam, aż herbata się zaparzy i słucham najlepszego radia. No to fajnie, to smacznej herbatki. Jeśli masz czajnik, który ma 200-400 watów, to powinno pójść bardzo szybko, tylko uważaj, żeby korki były w porządku i żeby nie wyrąbało nic, no bo taki czajniczek też potrafi sporo żreć. Jest Krzysiek z Wrocławia. Ja akurat, Marcinku, nie śpię, bo ktoś ludzi autobusem po nocy musi wozić. No to w takim razie dziękuję ci, Krzysiu, no bo co jak co, no to ja też jestem twoim pasażerem.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Tylko biletu nie mam. Ale może jakoś to załatwimy, wiadomo jak jest, no. Czasami trzeba pokombinować coś, a już za chwilę będziemy kombinować, bo okazuje się, że Miros nagrał specjalną piosenkę, w której udowadnia, że nie jest kłamcą. No, zaraz jej posłuchamy.

0: Armin van Buuren w
1: Wolfsfem. Puszczaj to!
0: Ale co mam puścić?
1: No to moją piosenkę!
0: A no tak, zapomniałem. Miros, moje kłamstwo to nieprawda. To przed nami.
1: Słuchajcie, to jest apel, bo mówicie, że ja tylko kłamię, tak?
2: No tak.
1: A to jest nieprawda i ta nuta to udowodni. Więc uwaga.

0: нигде не кламе.
1: No panie Mirosiu, mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Po godzinie drugiej nasza zabawa wystartuje i wtedy się przekonamy, czy Miros dotrzyma obietnicy, czy jednak dalej będzie kłamał. Bądźcie z nami koniecznie, bo to już wydarzy się niedługo.

0: Z Płocka, a ja nie śpię, bo wiozę paliwo na port lotniczy w Poznaniu, żeby ktoś mógł polecić na wczasy. Pozdrowienia dla prowadzącego. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie i dobrze, że masz paliwo w sobie. Działaj dalej.

0: Powerplay, Hana Hana, muzyka w rytmie hitów jest to coś, co uwielbiamy, a po godzinie pierwszej będzie jej jeszcze więcej. Tymczasem na zegarze minęła godzina pierwsza, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Dajcie głośniej.
1: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
2: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
3: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
4: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
5: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
3: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
5: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
1: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
6: Oni wiedzą, jak muszą grać.

0: ćak, mušam se prigotović, oni to robio i ja časami jestem kibic, ja jestem toliko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
1: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornel z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
2: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
1: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
3: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, bierz skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
1: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
4: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
1: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili trzej pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
5: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem trzech mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że dwóch z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
1: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. Dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
7: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
1: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
8: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
9: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
8: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
10: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
8: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
1: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł po do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
11: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
12: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, w 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
11: Czyli można byłoby nawet operować.
12: Dokładnie.
11: Zasilanie niezależne.
13: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
14: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
11: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
14: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
15: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
1: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
16: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
17: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
18: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
1: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sendeckich lasach można już coś znaleźć.
19: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
20: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
21: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik, szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
1: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
0: Rodzice na pewno dumni.
2: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
0: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
2: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
0: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
2: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
0: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrost. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
1: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.
22: Niby Tycia, a całkiem spora. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy będzie tyci chłodniej. Najzimniej w Zakopanem 9 stopni, a najcieplej w centrum na zachodzie 13. Opady deszczu tej nocy nie są spodziewane, a w ciągu dnia wróci do nas lato. W całym kraju słonecznie, 21 stopni na południu, a 19 na północy. No czyli wygląda na to, że jeszcze grzejników nie trzeba odpalać, bo na to przyjdzie z pewnością czas, żeby je odpowietrzyć i tak dalej. Zwłaszcza przed sezonem grzewczym.
23: Nocna zmiana z Vox FM.
22: I nie ma w tym żadnego kłamstwa, no bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie robił nas konia w naszej zabawie, kto tu kłamie, właśnie w temacie grzejnikowym. Czy będzie to Marcin Marcinek, czy może jednak hydraulik Miros? O tym przekonamy się za chwilę. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

0: No włos mogę znaleźć, chyba że to są pakuły od grzejnika. No bo już za chwilę nasza zabawa, kto tu kłamie, wystartuje właśnie w temacie ogrzewania. I zobaczymy, czy oszustem będzie Marcin Marcinek, a może jednak ten gościu, co niby grzejnik na złą wywiózł, ale jednak coś tam kombinował Miros. Przekonamy się za chwilę. Bo tego kłamcę musimy dorwać.
1: Sat having drinks, woke with silence. How am I gonna make a siege? Looking for a sign, she gives me eyelids. Now this ain't the place for me. I've been down roads like this before. Guess I probably should've used my sat nav. Know she gonna end up at my door. In my bed on the floor, her glad rags.

0: Playboys, fajna jest ta dziewczyna. Co, nie kłamie?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc załogo, czas zweryfikować, kto tej nocy ściemnia na robocie w temacie ogrzewania. Z racji tego, że robi się chłodniej, to nie ma co przedłużać, tylko sprawdźmy, czy będzie to Marcin? Długie zasłony lub meble mogą zablokować nawet 20% ciepła, które generuje grzejnik. No chyba, że tej nocy to jednak Marcinek ściemnia. Termostat służy do automatycznego utrzymania stałej żądanej temperatury w danym urządzeniu. No chyba, że tej nocy to grzejnikowski mi rozkłamie.
2: Ja nie kłamię, tylko po prostu wiem, o co chodzi z grzejnikami, kiedy nie grzeją. No bo jeśli grzejnik przestanie grzać, to automatycznie nadaje się tylko do sypu. Tam nie ma co go odpowietrzać, nie ma co kombinować, od razu trzeba go wyrąbać i tyle z tego będzie. Wstawimy nowy i będzie git.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2x8, 6, 9. W tym momencie zdejmuję co? Nie posłańca, nie narbańca, tylko kagańca. Dokładnie tak. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie grzejnikowym. Wiadomo, na dworze robi się troszkę chłodniej, więc trzeba ten temat ogarnąć. No i trzeba zweryfikować, czy pośród nas nie ma jakiegoś instalatora, który kłamie tutaj i ściemnia na robocie. Nie może tak być. 609-869-869. Czekam na was, żebyście trafili na otwartą linię, można się na żywo do Marcinka dodzwonić i powiedzieć, kto tej nocy tym oszustem właśnie jest. Czy jest to Marcin, czy jest to Marcinek, a może jednak jest to Miros. Halo, halo, kto jest z nami? Halo, halo?
4: Siemano! Siemano.
0: Cześć Michał, jak ci mija noc, bracie? Co robisz, gdzie jesteś?
4: Wróciłem do pracy po miesiącu
0: urlopu. A no to miesiąc wypoczywałeś, bardzo dobrze, robotę trzeba robić. Michał, czy ty grzejniki u siebie na chacie ogarnąłeś?
4: Znaczy jeszcze nawet o tym nie myślałem, bo tam około 23 stopni tam czas w mieszkaniu jest temperatura.
0: No, no właśnie, a czy zweryfikowałeś, kto tej nocy jest grzejnikowskim oszustem?
4: Kurde, idąc ciągiem, to myślę, że Miros.
0: No, niestety tak, dokładnie tak. Miros znowu nas oszukał w tym temacie, bo myślał, że grzejnik weźmie i wywiezie nas złom i potem sobie zamontuje nowy. Tak się nie robi. Powiedz mi, Michale, kogo tej nocy pozdrawiamy w Vox FM?
4: Pozdrawiłbym moją symfonię, Oktawię, która zjął skórkę. Wszystkich słuchaczy, no i ciebie, wiadomo.
0: Dzięki wielkie w takim razie. A panie Mirosie, no niech pan się ogarnie, bo od tego wszystkiego pana po prostu przegrzało.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ja się boję, że kiedyś pan za te kłamstwa trafi w gips. I stan to przed nami w Vox FM. A zaraz potem będzie też najpiękniejsza. Gramy.

41 minut po godzinie pierwszy Dancehall Track w Vox FM. A ja z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy słuchają, a nie udzielają się SMS-owo. Pamiętam, kiedyś nie pracowałem w radiu, to sobie mówiłem: wyślę SMS-a i zapłacę to, za to nie wiadomo ile kasy. Spokojnie, to są zwykłe wiadomości SMS. W każdej chwili można się pochwalić, gdzie jesteśmy i co robimy. No bo jesteśmy najpiękniejszą załogą w eterze, bo łączy nas coś więcej niż tylko praca, ale przede wszystkim muzyka w rytmie hitów.

51 minut po godzinie pierwszej, a ja witam nowych członków naszej nocnej załogi. Jest Dawid, witam nocną zmianę i całe radio Vox FM. Jestem akurat w pracy. No ja Dawid też, więc działamy razem. I dołączył również Kacper. Właśnie wracam od swojej najpiękniejszej kobiety. Jadę prosto na dwutygodniową delegację. No to myślę, że jak Kacper wrócisz, no to weź się jakiś taki fajny prezencik, możesz przywieźć, powiedzieć, to specjalnie dla ciebie przywiozłem, postarałem się i nawet w Vox FM o tym mówili. To jest też bardzo fajny argument. Argument muzyczny też przed nami, Mirage i Wiosna to teraz gramy, za chwilę Love to Go i będzie też z Colin Zenek Martyniuk, Love, czyli w temacie miłosnym pozostajemy. Słuchacie Vox FM.

58 minut po godzinie pierwszej to Love to Go w Vox FM. I na koniec jeszcze fajny SMS przyszedł. Płock nie śpi. Dokładnie tak, no. Marcinek też nie będzie spał, bo rano do następnej pracy. A tymczasem udanego tygodnia. Dzięki, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się w każdy poniedziałek od północy do drugiej w nocy. A łatwiej zapamiętać z niedzieli na poniedziałek. Marcinek, dzięki.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złota?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic, ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje.